0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ziemia Święta pełna jest historycznych miejsc mówiących nam o Bożym Synu, który stał się człowiekiem. Jednak jak to często bywa ze śladami, zetrzeć potrafi je upływ czasu albo ulotność ludzkiej pamięci. I tu właśnie tkwi największa zasługa dzisiejszej patronki. Oto będąc matką cesarza, dostrzegła z wyżyn swojej społecznej pozycji w rzymskim imperium nie tylko poszczególnych uczniów Chrystusa, ale i potrzebę zachowania miejsc związanych z ziemskimi wydarzeniami, w których centrum był Boży Syn. Dlaczego jednak owej pogance tak bardzo na tym zależało, że przekonała do swego pomysłu nawet swojego rodzonego syna, cesarza Konstantyna? Ano dlatego, że była już wtedy chrześcijanką i pragnęła, aby te znaki i miejsca, o których opowiadali jej chrześcijanie, przemawiały także do przyszłych pokoleń. W ten sposób Augusta Flavia Giulia Elena udała się do Palestyny i ufundowała tam bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem oraz Grobu Świętego w Jerozolimie. A przy okazji zarządzonych prac modernizacyjnych na Golgocie odnalazła również około roku 327, jak chce tego tradycja, relikwie Krzyża Pańskiego. Jednak cesarzowa Helena doczekała się wyniesienia do chwały ołtarzy nie tylko za to. Równie istotne, oprócz opiekowania się materialnymi artefaktami związanymi z ziemskim życiem Chrystusa, było także i to, że nie umknęli jej uwadze ci wszyscy, w których mogła znaleźć najpełniejsze oblicze Bożego Syna. A więc ubodzy, chorzy i potrzebujący.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: To z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lizie powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Piotra brzmi niezbyt szlachetnie, jakby wyrachowanie. Ale może taka konkretność jest potrzebna w wierze. Chrześcijaństwo nie jest religią abstrakcji i oderwania od życia. Wiara prawdziwa jest zawsze zanurzona w życiu i przekłada się na konkretne decyzje, przynosząc dostrzegalne efekty, niekoniecznie zaraz materialne. Dlatego Jezus nie oburza się na to pytanie, tylko doprecyzowuje oczekiwania uczniów. Odrywając się od materialnego posiadania, mają zabiegać o dobre relacje z ludźmi, wydawać roztropne sądy, tworzyć atmosferę domu, otwierać się na życie wieczne. Jakie mam oczekiwania wobec Jezusa?

0: promocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Tu Poznań, tu Radio Emaus. 2 sekundy po godzinie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nowy festiwal rusza w Poznaniu. Parafia Świętego Rocha zaprasza na odpust. Ponad 200 interwencji strażaków z powodu burz w Małopolsce. Od 21 do 23 sierpnia Poznań po raz pierwszy ugości Portal Film Fest. Wydarzenie dedykowane klasyce science fiction i fantasy. W 3 lokalizacjach zaplanowano ponad 20 wydarzeń. Mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Sebastian Szczęsny ze Strady Poznańskiej.
3: Będziemy obecni w 3 miejscach przede wszystkim, czyli naszym kijem Muza, w pasażu Quadro na Starym Rynku i w pawilonie. I to będą zarówno filmy, jak i 2 duże wydarzenia muzyczne. Po pierwsze koncert Marka Bilińskiego, jedyny w tym roku w Polsce koncert klasyka muzyki elektronicznej, który jest takim wprowadzeniem też do science fiction.
2: Widzowie zobaczą na wielkim ekranie kultowe produkcje takie jak Łowca Androidów, Terminator czy Odyseja Kosmiczna. Festiwale to nie tylko seanse, ale też spotkania z ekspertami, m.in. Tomaszem Raczkiem i Piotrem Goćkiem. Impreza uświetni obchody 250-lecia polskiej fantastyki, przypominając też literacki dorobek Jerzego Żuławskiego oraz głośny film Na Srebrnym Globie. Szczegóły festiwalu są dostępne na stronie portalfilmfest.pl.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Dziś parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na odpust ku czci błogosławionej siostry serafitki Sancji Janiny Szymkowiak, patronki kościoła. To była niezwykła osoba i warto ją poznawać, mówi proboszcz parafii ksiądz Piotr Garstecki.
4: Anioł dobroci, sercem otwartym, usługująca chorym, cierpiącym, niezwykle wrażliwa i otwarta na Bożą miłość, głosząca cześć serca Jezusowego. Niezwykła osoba, warto ją poznawać. W tych dniach trwa nowenna ku czci błogosławionej Sancji. W social mediach można włączyć się w tą modlitwę. A w sam dzień odpustu zapraszamy bardzo serdecznie wraz z siostrami terapitkami, które też są gospodarzami tego sanktuarium razem z parafią na uroczystości.
2: Odpust upamiętni też 2 osoby, dzięki którym pamięć o siostrze Sancji nie zaginęła.
4: Do południa, po godzinie 10:00 będzie msza święta, podczas której będziemy modlić się za zmarłych 2 wielkich promotorów siostry Sancji, mianowicie kardynała Zenona Grucholewskiego oraz księdza profesora infuata Mariana Pomkę. To oni zadbali o to, żebyśmy o niej nie zapomnieli, też od takiej strony oficjalnej, urzędowej w procesach beatyfikacyjnych odegrali wielką, wielką, wielką rolę. Ksiądz kardynał Zenon Grucholewski często bywał tutaj w sanktuarium i nieustannie nam przypominał, że dostaliśmy świętą.
2: O godzinie 18:00 rozpocznie się suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Damiana Bryla. Na koniec mszy świętej tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Polskie Koleje Państwowe zakończyły postępowanie przetargowe i wybrały pracownię, która zaprojektuje przebudowę dworca kolejowego w Szamotułach. Z uwagi na zabytkowy charakter bryła dworca nie zmieni się, zostanie natomiast poddana rewitalizacji. Kolejnym istotnym etapem inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych, co jest planowane w przyszłym roku. Zakończenie inwestycji i oddanie dworca do użytku planowane jest w 2029 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Do godziny 22:00 wczoraj małopolscy strażacy odnotowali 208 interwencji. Najwięcej pracy mieli w Krakowie i powiecie chrzanowskim, mówi rzecznik małopolskiej straży kapitan Hubert Ciepły.
5: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim. Na tę chwilę działania prowadzone przez strażaków mają przede wszystkim charakter zabezpieczający i porządkowy. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Do godziny 22:00 w całym kraju strażacy interweniowali blisko 1000 razy.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy dzisiaj strażacy będą mieli mniej pracy? Tego jeszcze nie wiem, ale z tego co widzę, jeśli chodzi o prognozę pogody na dzisiaj, to powinno być spokojniej. Burz z deszczem nie widzę, ale deszcz widzę. Na razie przejaśnienia, na razie trochę chmur na niebie, trochę słońca. Słońca może niewiele, ale ono się pojawi i do godziny 8:30 powinno gdzieś tam się przebijać. Później niestety czeka nas pochmurne niebo, ale są tam pewne plusy, bo też popada deszcz, a ziemia przecież sucha strasznie. Skorupa na niej taka, że woda nie nadążała wsiąkać, bo nie była się w stanie przebić przez te wyschnięte warstwy. A teraz myślę, że będzie już może trochę lepiej. Między 9 a godziną 11.30 powinno w Poznaniu trochę popadać, potem będzie już tylko pochmurno do godziny 17.30. O 17.30 powinno się przejaśniać, no i o 20.00 bezchmurne niebo nas czeka, tuż przed zachodem słońca. Tak to wszystko sobie zaplanowała pogoda, żebyśmy mogli jeszcze piękne zachodzące słońce nad Poznaniem zobaczyć. Ciśnienie atmosferyczne teraz 1008 hektopaskali. Czy to się będzie zmieniać? Zobaczymy. Na razie, jeśli chodzi o jakość powietrza, w Poznaniu dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jak się pani czuje dzisiaj o poranku?
1: Tak bym powiedziała wtorkowo.
0: Wtorkowo, czyli dobrze. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Ja myślę, że wtorek to jest dobry dzień, żeby się dobrze czuć.
1: Każdy dzień jest dobry.
0: Każdy dzień jest dobry.
1: Kwestia tylko, co z nim robimy.
0: A Radio Emaus zawsze jest dobre. Dobre Radio Emaus. I my was witamy. Właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Jak się czujecie? Pyta grupa Roxette o godzinie 7.13, już prawie na zegarze. To dobre pytanie dzisiaj, bo jeśli chodzi o warunki biometeo, no to biomet jest niekorzystny i niekorzystny będzie także w nocy i niekorzystny będzie jutro. No ale tak naprawdę, czy to ma znaczenie dla nas? No może mieć znaczenie, jeśli ktoś tak reaguje na pogodę, że gdzieś tam go głowa pobolewa, gdzieś tam go ćmi, gdzieś tam jakoś taki czuje się może rozdrażniony i ten poranek może, jeśli w ogóle źle się zaczął, mówimy, że się stało lewą nogą. Ja akurat jestem leworęczny, więc i lewonożny też, także wstaje zazwyczaj lewą i wszystko jest w porządku. No ale jeśli ten poranek nie był taki, jakbyście sobie wymarzyli, bo może autobus odjechał przed czasem, przed wami w zasadzie, albo coś się w domu wydarzyło takiego, że może poranny dialog z bliską sercu osobą nie wyszedł tak, jakbyście chcieli, no i to nie znaczy, że cała reszta dnia już jest tak nastrojona, że to wszystko musi iść tylko w złą stronę. Może to jest ten moment, kiedy warto się opamiętać i trochę spróbować się uśmiechnąć do świata. Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie. To taka stara zasada, która zazwyczaj działa, przynajmniej u mnie.
1: Radio Emaus. Kartka z kalendarza.
0: Zajrzyjmy do kalendarza, co wydarzyło się 18 sierpnia w przeszłości, dokładnie 617 lat temu. To była wojna z zakonem krzyżackim. Wtedy to oddziały zakonne zdobyły, a następnie spaliły zamek w Dobrzyniu. Sierpnia 1611 roku, a więc 415 lat temu, w Paryżu urodziła się Ludwika Maria Gonzaga de Nevres, żona dwóch polskich królów, Władysława IV i Jana II Kazimierza. Dwieście 294 lata temu zakończyły się pierwsze nowoczesne manewry na terenach Rzeczpospolitej. Odbywały się one od 31 lipca na polach wilanowskich pod Warszawą. W manewrach wzięła udział część wojsk polskich i litewskich oraz grenadierów saskich. Sierpnia 1772 roku, Konfederacja Barska. Konfederaci broniący Jasnej Góry skapitulowali przed wojskami rosyjskimi. 1919 rok, 18 sierpnia, to był czas pierwszego powstania śląskiego. Wtedy to zwycięstwo powstańców w bitwie pod Godowem. 1933 rok i 18 sierpnia to dzień urodzin Romana Polańskiego. W Paryżu urodził się Roman Polański, reżyser, scenarzysta, producent, autor m.in. filmów Nóż w wodzie, Wstręt, Matnia, Nieustraszeni pogromcy wampirów, Chinatown, Dziecko Rosemary, Lokator, Tess, Frantic, Autor widmo i Wenus w futrze. Za pianistę w 2002 roku nagrodzony został Złotą Palmą w Cannes i Oscarem za reżyserię. Sierpnia 1937 roku, a więc 89 lat temu, w Pont-de-Charlie we Francji urodził się Edward Stachura. Poeta, prozaik, tłumacz, autor piosenek, powieści Cała jaskrawość, Siekierzada, szkicu literackiego Fabula Rasa i poematu Kropka nad Ypsilonem. Osiemdziesiąt 83 lata temu w Bytomiu urodziła się Karin Stanek, piosenkarka, wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. Osiemdziesiąt 82 lata temu Armia Czerwona zajęła Sandomierz. Sierpnia 1946 roku, a więc 80 lat temu, w Srebrnej Górze koło Kcyni urodziła się Irena Jarocka, piosenkarka, wykonawczyni przebojów Motylem jestem, Kocha się raz, Odpływają kawiarenki, Wymyśliłam cię.

0: 2004 rok i 18 sierpnia, wtedy to podczas 28 letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak zwyciężyła w finałowym wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym, zdobywając dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski w pływaniu. Jeszcze jedna data związana z powstaniem warszawskim. 18 dzień powstania to był w 1944 roku. W zbombardowanym przez Niemców szpitalu przy ulicy Miodowej zginął 19-letni Jan Ramocki Bonaventura. Poeta i żołnierz batalionu Zośka, powstańcy wypierają Niemców z ulicy Grzybowskiej w stronę Krochmalnej. Odzyskują też koszary policji przy ulicy Ciepłej oraz magazyny firmy Pluton przy ulicy Grzybowskiej. W południowej części Śródmieścia toczą się zacięte walki o teren Politechniki. No i jeszcze jedna data tuż powojenna. 80 lat temu grupka partyzantów Józefa Kurasia uwolniła 62 lub 64 więźniów osadzonych w więzieniu Świętego Michała w centrum Krakowa. Akcja została przeprowadzona bez jednego wystrzału i miała duże znaczenie propagandowe. Jeden z dowódców akcji, Bolesław Pronobis, pseudonim Ikar, oraz Irena Odżywołek, pracownica więzienia, która pomagała partyzantom, zostali skazani kilka miesięcy później. Po krótkim procesie zostali straceni. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: 19 minut po godzinie 7 i to jest piosenka, która nie zakładała tego, że będzie coś takiego jak drzemka w budziku, i od razu zakładała, że jeśli budzik zadzwoni, to trzeba go po prostu, definitywnie. Budzikom śmierci, Piasek, teraz u nas na antenie. 19 minut po godzinie 7.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt, tym wyższa będzie cena. To ocena Rosjan co do ataków Ukraińców na ich terytorium z wykorzystaniem tego, co otrzymują od Londynu. Poniesiecie konsekwencje, ostre ostrzeżenie rosyjskiej ambasady dla Londynu. O tym przeczytacie dzisiaj m.in. na stronie polsatnews.pl. Tam więcej informacji na ten temat.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święta Teresa z Lizie powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już za 14 minut zajrzymy na pierwsze strony gazet i zobaczymy, o czym piszą dzisiejsze dzienniki. 7:31.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Jak czytam w jednej z gazet dzisiejszych w Rzeczpospolitej, piszą o tym, że paliwa w tym tygodniu podrożeją. Ale bez programu ceny paliw niżej byłoby jeszcze gorzej. No myślę, że tak, no bo ten program troszeczkę pozwala nam tankować taniej. Tylko pytanie, on potrwa tylko do końca wakacji. I co potem? Niech się ta sytuacja w cieśninie Ormus już unormuje, żebyśmy nie musieli być w jakimś takim zawieszeniu i ze znakami zapytania w oczach, o co tutaj tak naprawdę chodzi, ile my możemy płacić za paliwo. A może to jest też taki moment, kiedy większość z nas rozważa przesiadkę na rower albo jakieś inne alternatywne formy transportu publicznego. No może tak. 40 minut po godzinie 7, tak, 20 brakuje nam do godziny 8. Za chwilę przegląd pierwszych stron gazet.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranna prasówka.
1: 7.45 to jest ten moment, kiedy zaglądamy na pierwsze strony gazet. No i tam na przykład w naszym dzienniku dzisiaj tematy takie. Jeden z izraelskich polityków twierdzi, że Palestyńczycy to nie są ludzie. Wzywa do zabijania nocą od 30 do 40 mieszkańców Strefy Gazy. Taki apel szokujący wystosowany przez jednego z izraelskich polityków. Więcej na ten temat dzisiaj w naszym dzienniku. Ale w naszym dzienniku dzisiaj także niepokój polskich rolników, którzy słyszą żądania Kijowa, a ich zbiory są mniejsze niż w poprzednich latach. A zatem jak będzie wyglądała ta sytuacja? Przybliżone jest to dzisiaj także w naszym dzienniku. Dziennik Gazeta Prawna i tutaj sankcje darmowego kredytu do zmiany. Renata Krupa-Dąbrowska pisze o tym, że przepis o sankcji kredytu darmowego nie zniknie z ustawy o kredycie konsumenckim. Zostanie jednak tak zmieniony, aby nie naruszał prawa unijnego. Tak zapowiada w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną dr Aneta Domagalska-Wiewiórska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Sankcją kredytu darmowego objęte są naruszenia, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nieproporcjonalne do tej sankcji. Więcej na ten temat w artykule Renaty Krupy-Dąbrowskiej dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ale w Dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, jak węgiel w niektórych miejscach znika, a w niektórych miejscach się pojawia. Węgiel jako surowiec, który należy wykorzystywać do tego, żeby produkować z niego materiały energetyczne. Dynamika produkcji węgla zebrana tutaj w takim sondażu i podzielona, jeśli chodzi o te kraje, które odchodzą od węgla i te, które jednak nadal na węglu stoją. Najbardziej odchodzącym krajem od węgla w Europie są Niemcy. Ten spadek u nich, tej energetyki związanej z węglem, jest najbardziej widoczny, a jeśli chodzi o kraje, które najbardziej węglem stoją, że użyję takiego uproszczenia, to Indonezja. Indonezja tutaj w tym rankingu wypada najwyżej. No jeśli o to chodzi, to inwestycje w wydobycie węgla są w toku, w milionach ton. Na pierwszym miejscu Chiny, potem Indie, Australia, Rosja, RPA, Kanada, Indonezja, Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Polska. Tutaj już wydobycia nie ma, jeśli chodzi o Japonię, Niemcy i Polskę. No więc tutaj ta dynamika produkcji węgla zdecydowanie spada. Ale tutaj także Patrycja Otto dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że w publicznej służbie zdrowia jest mniej lekarzy i pielęgniarek. O kilka tysięcy mniej niż jeszcze rok temu. Zdanie ekspertów to skumulowany efekt zmian demograficznych oraz nowych przepisów. Jak nam znikają lekarze i pielęgniarki, o tym też przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita, no i tutaj podwyżki cen paliw w Europie i rosnące koszty zatrudnienia zmuszą branżę transportu drogowego do dalszych podwyżek cen frachtów. Mimo to jesienią może zabraknąć ciężarówek. Wyobraźcie sobie. No, o tym dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej, ale w Rzeczpospolitej także o wojnie między Allegro i Impostem. Stawką są miliardy złotych. Allegro i Impost współpracują, ale ich relacje są coraz bardziej napięte. Największa platforma e-commerce w Polsce rozwija własną logistykę, a operator paczkomatów nie chce dopuścić do ograniczenia swojej pozycji. No i trwają gorące negocjacje. Na ten temat Piotr Mazurkiewicz dzisiaj w Rzeczpospolitej. No i także o imigracji. O imigracji, którą ogranicza Trump. Posiadacze zielonych kart oraz różnych wiz pod lupą służb imigracyjnych. O tym pisze Aleksandra Słabisz o polityce Donalda Trumpa co do imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Gazeta Polska Codziennie tutaj o tym, że pierwsi poszkodowani wracają do Polski. Wczoraj wieczorem rozpoczął się powrót drogą lotniczą pierwszych rannych w niedzielnym wypadku na Węgrzech. Aleksander Wierzejski, szef działu zagranicznego Telewizji Republika, poinformował, że lokalna polska społeczność zaangażowała się we wsparcie rodzin poszkodowanych w tym tragicznym wypadku. Więcej przeczytacie na ten temat dzisiaj na łamach Gazety Polskiej Codziennie. Ale tutaj także o tym, że drugi wielki wyciek danych Polaków. Dwa lata temu do takiego wycieku doszło. Też zhakowano dane zdrowotne. O tym dzisiaj też przeczytacie w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, tutaj Siwasza Kajwanopur, prezes spółki Shelbit Technologies z Warszawy, trafił na listę sankcyjną USA pod zarzutem wspierania irańskiego reżimu. Ireneusz Sudak pisze o tym, że no właśnie, Polska przez swoje łagodne podejście do infrastruktury kryptowalutowej stała się atrakcyjną przystanią dla wszelkiej maści mechanizmów prania pieniędzy i transferowania kryptowalut. Do czego to prowadzi? Przeczytacie dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. No i w Gazecie Wyborczej pożegnanie wielkiego aktora. 15 sierpnia w wieku 72 lat zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Z tym teatrem był związany przez 20 lat. Będzie nam brakowało tego, jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotkać go na co dzień. Tak o Janie Fryczu piszą ci, którzy go znali bliżej. Pożegnanie Jana Frycza dzisiaj w Gazecie Wyborczej. I tam więcej na ten temat przeczytacie. No i jeszcze Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Mi się wydawało, że to jest cały czas na tym samym poziomie, ale jednak okazuje się, że rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg i motorowerów elektrycznych w Wielkopolsce. O tym pisze Paweł Antuchowski. Dlaczego tak się dzieje? A może trzeba by było zrobić taką specjalną, takie specjalne ograniczenie. Pomóc w dokładniejszym kontrolowaniu elektrycznych hulajnóg i motorowerów, zwłaszcza pod kątem rozwijanej przez nich prędkości, miałyby pomóc mobilne hamownie. Czym są mobilne hamownie? O tym przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. I w Głosie Wielkopolskim także o Polsce, która wyśle samolot na Węgry i przetransportuje lekko rannych turystów, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. O tym przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiem minut. Brakuje nam do godziny ósmej.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Tornistry pełne uśmiechów trafiły do dzieci. Przejazd autostradą A2 znów zdrożeje. Ponad 1000 to interwencji strażaków i 2 osoby ranne. To skutek burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Biskup Jan Glapiak pobłogosławił plecaki w ramach akcji charytatywnej poznańskiej Caritas. Mowa o tornistrze pełnym uśmiechów. Spakowane plecaki stanowią wyprawkę dla najbardziej potrzebujących uczniów, mówi dyrektor Caritas Poznań ksiądz Karol Maciejak.
3: Bardzo się cieszę, że wielu wolontariuszy zaangażowało się w tę akcję, żeby przygotować te plecaki. Można domyślać się, że 500 tornistrów przygotować to potrzeba troszkę zaangażowania ludzi, którzy to uporządkują, posegregują, którzy to wszystko powkładają do tych tornistrów i przygotują do tego, by móc je następnie rozdawać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy dokonali tych darów, a także naszym wolontariuszom.
2: Słowa błogosławieństwa przekazał również biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Jan Glapiak.
4: Niech ten tornister pełen uśmiechu będzie takim wyrazem właśnie naszej troski i solidarności z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym potrzebującym i tym właśnie już takim małym, rozpoczynającym rok szkolny. Chciałbym życzyć tym właśnie, którzy rozpoczynają rok szkolny, takiej ciekawości świata.
2: W dystrybucji plecaków pomogą parafialne zespoły Caritas na terenie całej archidiecezji.
1: Gowe.
2: Kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od 11 września wzrosną stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co o tym sądzą, powiedzieli Maciejowi Szeferowi z Informacyjnej Agencji Radiowej.
5: To dobrze, 41, a nie 45, bo wcześniej wzrastało bardziej.
6: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, autostradą 3, to wolę autostradą. Autostrada Wielkopolska, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni, jest chyba najlepsza.
7: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
8: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
2: Po zmianie cen 11 września motocykliści zamiast obecnych 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem a Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jeszcze do 30 września w związku z rozbudową ulicy Kraszewskiego obowiązywać będą czasowe zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy. Obszar prac w chodniku zostanie wygrodzony i obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Piesi będą mogli poruszać się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Ruch pieszy i rowerowy w ciągu ulicy Bukowskiej będzie możliwy przejściem i przejazdem po południowej stronie skrzyżowania.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 1120 strażackich interwencji. Straż pożarna podejmowała działania związane z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
9: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burzy w województwie małopolskim.
2: Od północy do 6 rano Państwowa Straż Pożarna odnotowała 70 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Najwięcej, bo 38, w Warszawie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: A i my ostrzegaliśmy wczoraj przed burzami z deszczem. Dzisiaj ostrzegamy tylko przed deszczem, bo burzy raczej być nie powinno, ale słowo raczej ma tu bardzo duże znaczenie, no bo to różnie z pogodą bywa. To tylko prognoza, to nie jest pewnik. Pamiętajcie o tym zawsze. Ciepło i mokro dzisiaj, chłodno i mokro będzie w nocy, jutro znowu ciepło i mokro, bo dzisiaj w ciągu dnia odczuwalna temperatura 20 stopni, jutro 22 stopnie będziemy odczuwać w ciągu dnia, a w nocy 15. 15 to chłodno? No to jest chyba lekka przesada. Myślę, że 15 to jest całkiem wysoka temperatura, ale taka właśnie będzie noc dzisiejsza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono delikatnie będzie spadać, bo teraz wynosi 1009 hektopaskali, w nocy spadnie do 1007 hektopaskali, a jutro utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. 50 km na godzinę, takie porywy wiatru i jeśli chodzi o jutro, jutro będzie jeszcze mocniej. Jutro prędkość wiatru dojdzie do 60 km na godzinę, ale w nocy za to delikatnie, maksymalnie do 13 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Ilona, Bronisława i Helena dzisiaj mają swoje imieniny, więc najserdeczniejsze życzenia dla dzisiejszych solenizantek, no ale także dla wszystkich jubilatów, jubilatek, którzy rozmaite rocznice, jubileusze dzisiaj obchodzą. Też najserdeczniejsze życzenia od nas 18 sierpnia przekazujemy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, no a już za 24 minuty nie będziemy tutaj we dwójkę, tylko we trójkę. Tak, Lilio? Będziesz miała gościa?
1: Będę miała gościa, zgadza się.
0: Powiesz coś więcej?
1: Nie.
0: Nic nie powiem. No ale to w takim razie o 8.30 będzie gość. Kto to będzie, dowiecie się w swoim czasie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, 100-kroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: Ani ziemskie bogactwo, ani jego posiadanie nie muszą człowieka niepokoić ani przerażać. Wszystko zależy od tego, jak zostały zdobyte i jak są wykorzystywane. Bóg nie potrzebuje bogactw, lecz ludzi, którzy bez wahania odpowiedzą na jego wezwanie: Wy dajcie im jeść. Bóg nie ma miary i wagi. On nie mówi do człowieka: Tylko tyle i nic więcej. Kiedyś Jezus przypomni, że wszystko, co zostało uczynione jednemu z ubogich i potrzebujących, zostało uczynione jemu samemu. To będzie jeden z kluczy do nieba. Pomyśl, co zrobię, jeśli dziś spotkam Jezusa potrzebującego pomocy?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: 14 minut po godzinie 8. Jak tam u was poranek dzisiejszy? Tak szybciutko, czy tak raczej powolutku? Jak w smole byście się ruszali? Może kawa? Ja idę na kawę. Wypiję ją razem z Lilią Ładą jeszcze na chwilę przed jej rozmową poranną do 8.30.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Na zegarze 8:30, gość już tutaj jest.
0: Poranny gość.
5: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Włodzimierz Nowak, znany poznański aktywista i radny osiedla Grunwald Południe. Ale nie o Grunwaldzie Południe będziemy mówić, chociaż tam też znalazłoby się bardzo wiele tematów, które warto nagłośnić. Będziemy dzisiaj mówili o moście Bolesława Chrobrego. Trwa jego odbudowa, właściwie można powiedzieć, w Poznaniu. I most, a właściwie ta inwestycja, dostała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12 milionów złotych. I ta kwestia wywołała spore oburzenie w mieście, ponieważ uznano, że kwota 12 milionów złotych to jest śmiesznie mała, a po drugie, że w ogóle ta inwestycja nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tej części miasta, a one będą narastać. Przypomnijmy, że szykuje nam się duża inwestycja mieszkaniowa na Ostrowie Tumskim. Panie Włodku, to jak to jest? 12 milionów to dużo czy mało?
6: To jest mało, a przede wszystkim ja w swoim komentarzu na moim profilu podkreśliłem, że to jest w ogóle nieadekwatne do potrzeb Poznania. To znaczy Poznań w ostatnich dwóch dekadach i trochę więcej radykalnie mniej pieniędzy, środków rządowych otrzymał na inwestycje skierowane dla naszej aglomeracji. I mamy ogromne potrzeby. Przykładowo północna obwodnica Poznania. To jest rzecz, która nawet nie jest jeszcze narysowana. W Krakowie już jeździ po północnej obwodnicy, w Łodzi i po zachodniej. Przebudowa torów, która wreszcie ma szansę ruszyć za 10 lat. Czyli to cztery tory przebiegające przez Poznań po to, żeby kolej aglomeracyjna mogła funkcjonować jak prawdziwa kolej aglomeracyjna, czyli w rodzaj tramwaju jeżdżącego od jednej stacji do drugiej przez Poznań. A także kwestia lotniska, tak, niezaleczona rana, którą jest przeniesienie lotniska cywilnego na Krzesiny, co było już postanowione, potem wojsko dokonało tego niesłynnego przekrętu z lat 90. i mamy F-16. I powinno się to zmienić, na szczęście w rządzie już zaczęły się rozmowy na ten temat, nieoficjalne, ale wyszło to z kanałów. 12 milionów na most, no to jest kilka procent kosztorysu. Odbudowa, jak pani bardzo słusznie zaznaczyła, tak jak odbudowaliśmy Kaponierę, tak odbudowujemy most Chrobrego, odbudowaliśmy estakadę, to nie są nowe inwestycje. To jest rzecz, która została od początku źle zaprojektowana. Ja pamiętam moją dyskusję sprzed 5 lat z prezydentem Mariuszem Wiśniewskim, wskazując, że przecież to jest dokładnie zaprzeczenie tego, co Mariusz Wiśniewski mówił 10 lat wcześniej w Komisji Rewitalizacji. Dlaczego? Przede wszystkim mamy w Poznaniu bardzo anachroniczny model ruchu. My, jako mieszkańcy wsiadający w samochód, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jedziemy najkrótszą drogą. Oczywiste. I taki ruch najkrótszą drogą powoduje kumulację ruchu w centrum miasta. W centrum, tranzytem przez Śródmieście, czyli ten obszar wokół centrum, tak jeździmy na co dzień. Po to wymyślono 100 lat temu obwodnice, żeby omijać takie obszary wrażliwe, i żeby rozkorkowywać je. Dlaczego? Ponieważ obwodnica prowadzi ruch w dwie strony i ma większą pojemność. Tak samo jak ronda, tak działają obwodnice. W latach 90. już korzystając z wiedzy zachodniej, wymyślono dla Poznania tak zwaną drugą ramę. Jest to obwód wokół Śródmieścia, tak zwana oficjalna nazwa brzmi obwodnica Śródmieścia, którą jest pierścień hetmańska, niestochowska na zachodzie, Solidarności na północy i na wschodzie zbudowana Chlonda. To był brakujący element, tak żeby Chlonda i Zamenhofa stworzyła wschodnią obwodnicę. My dzisiaj utrwalamy tym mostem Chorobrego właśnie ten ruch, który tej obwodnicy nie honoruje. Sprawiamy, że my wciąż będziemy łatwiej mogli przejechać tranzytem przez Śródmieście, przez samo obrzeże centrum, zamiast kierować ruch na obwodnicę. Ten most samego założenia i organizacja ruchu jemu towarzysząca powinna być dostosowana do tego, żeby mieszkaniec Strzeszyna, żeby nie mówić abstrakcyjnie, mieszkaniec Strzeszyna jadący do pracy na przykład do Gądek, nie jechał po Mieszka I na ulicę Solną, tylko nadrobił 2 kilometry, na ulicę Solidarności, Chlonda, które dzisiaj są zakorkowane przez to, że on jedzie prosto. To znaczy sygnalizacje ruchu akomodacyjne sprawiają, że on do tego centrum wjeżdża, blokuje ruch obwodowy i niszczy funkcję obwodnicy. Mimowolnie oczywiście bez żadnej świadomości. Miasto powinno to sterować, tego nie robi.
5: Rozumiem. A gdyby mógł skorzystać właśnie z tej obwodnicy i nadrobić te dwa... I mimo, że nie nadrobiłby te 2 kilometry, to i tak byłby znacznie szybciej w Gądkach, a przy okazji nie zablokowałby centrum.
6: Tak jest. Czas przejazdu jest z grubsza podobny już dzisiaj, a gdyby wprowadzić priorytet dla tej drugiej ramy, co doktor Rychlewski postuluje od 15 lat albo i więcej, to wtedy ten czas przejazdu byłby szybszy, uciążliwości dla miasta byłyby mniejsze, korki de facto by się zmniejszyły również dla każdego z użytkowników.
5: No dobrze, to ja teraz podstępnie zapytam.
6: Nazywa się to recyrkulacją.
5: Tak. Ale przecież szykuje nam się duża inwestycja mieszkaniowa na Ostrowie Tumskim. Mhm. Na Wyspie Małej, na Wyspie Dużej powstają tam już w tej chwili na południowym krańcu nowe osiedla. No to może taki szeroki, duży most jest dobrym rozwiązaniem, żeby wyprowadzić ruch ze Ostrowa Tumskiego, czy to w stronę Rataj, czy to w stronę centrum.
6: Mieszkania, to widać po każdej inwestycji deweloperskiej, która powstaje w obszarze centralnym. Mieszkania nie tylko w centrum, ale i w samym Śródmieściu, które powstają dzisiaj, są w znacznie mniejszym stopniu nakierowane na mieszkańców, którzy użytkują codziennie samochód. Można założyć teoretycznie, że ktoś będzie chciał stamtąd dojeżdżać do pracy właśnie do owych Gądek czy Tarnowa Podgórnego. Natomiast praktyka jest dokładnie odwrotna. Powstają nam miejsca pracy w centrum ponownie. Bardzo się z tego cieszę, czy to Jeżyce, czy Wilda, te parki biurowe. I mieszkania w tym obszarze centralnym są nakierowane właśnie na tego typu nabywcę. Na ludzi, którzy będą raczej wsiadali na rower albo w tramwaj i przemieszczali się bez użycia samochodu. Tworzenie infrastruktury pod potencjalny popyt to jest reguła urbanistyczna od 50 lat sformułowana. Generuje taką podaż tego ruchu. Tak samo jest z ruchem rowerowym. Gdy stworzymy drogi rowerowe, to część z nas się przekona do tego ruchu rowerowego. Gdy stworzymy szeroką ulicę, to momentalnie ona się zakorkuje. Po prostu popyt jest zawsze wygenerowany oddolnie.
5: No dobrze, ale przykład Nowych Jeżyc na przykład pokazuje, że to nie do końca tak działa. To znaczy, problem jest chyba u nas w głowach, że samochód zawsze będzie naszym pierwszym wyborem, mimo że Nowe Jeżyce to jest też dzielnica powstała w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym punkcie, bo tam są i autobusy, i linia tramwajowa bardzo blisko, więc można powiedzieć, że mieszkaniec Nowych Jeżyc, żeby dojechać do pracy, to jeśli nie chce robić sobie krótkiego spaceru, to po prostu dojdzie te parę kroków na tramwaj. Na ulicę Dąbrowskiego i dojedzie. A jednak nie. Tam wszyscy mają samochody i niestety Dąbrowskiego korkuje się znacznie bardziej niż wcześniej, właśnie dlatego, że Nowe Jeżyce wyjeżdżają samochodami. Czy problem jest u nas w głowach rzeczywiście, czy to jest inna kwestia?
6: To znaczy, oczywiście ma pani rację, że część z nas żyje w świecie z XX wieku, taki jak obraz, w którym się wychowaliśmy. To już niestety jest taka prawidłowość socjologiczna, że my bardzo często do końca życia funkcjonujemy tak samo, choć świat się zmienił. Każdy z nas jest człowiekiem i wszyscy temu podlegamy. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że Jeżyce są dzisiaj bardziej zakorkowane niż jakiś czas temu. Wręcz przeciwnie bym powiedział. Zrobiłem niedawno tak przy okazji research właśnie ulicy Dąbrowskiego, jak ona funkcjonuje i jakie korki tam były w czasach niesłynnej dyskusji
7: o likwidacji lewoskrętu, to był bodajże rok 2012. I wtedy te zatory były gigantyczne, to znaczy korek zaczynał się na skrzyżowaniu z Kościelną i kończył na ogrodach. Dzisiaj dawno już takiej sytuacji nie ma, to natężenie ruchu się zmniejszyło, bardzo nasiliło się za to natężenie ruchu rowerowego na tych uliczkach i zawsze to sobie obserwuję, gdy tamtędy przejeżdżam w godzinach porannych. Bo ruch rowerowy ma to do siebie, że jedziemy nim do pracy. To nie jest ruch, który jest bardziej elastyczny. Nie jeździmy na dalsze odległości. On się kumuluje zawsze. Dzisiaj rano, jadąc do państwa rowerem z Grunwaldu, to obserwowałem. Przed godziną 8 był duży ruch rowerowy, po godzinie 8 wymarł. Tak? I potem przed 8.30 znowu zobaczymy kolejną falę. I to widać na Jeżycach. Także ja nie mogę się zgodzić z tym, że tam się właśnie zwiększył ruch samochodowy.
5: To pewnie trzeba by było jakieś dodatkowe badania, bo rzeczywiście tylko one by tutaj rozwiązały problem. Ale wróćmy do mostu Chrobrego. No, on powinien być węższy. Ludzie powinni korzystać, mieszkający na Ostrowie powinni częściej korzystać z rowerów i z własnych nóg, co pewnie byłoby, nawet na pewno byłoby korzystne dla zdrowia. A co pan sądzi o tych planach budowy poszerzenia obecnej ulicy Armii Poznań, budowania kładki od Ostrowa, kładki pieszej na Cytadelę i przebudowy węzła kolejowego, bo to wszystko mieści się właściwie w tym rejonie miasta między Ostrowem Tumskim a dworcem Poznań-Garbary, no i potem powiedzmy do Niestachowskiej.
7: Generalnie mamy bardzo zły plan na ten fragment miasta. Tutaj mówimy o tak zwanym północnym odcinku pierwszej ramy. I również właśnie w owym początku 2021 roku wszedłem w spór z prezydentem Wiśniewskim w sprawie tego, że to jest sprzeczne z tym, co my wcześniej chcieliśmy, co urbanistyka mówi, jak to powinno być rozwiązane, ponieważ planujemy coś w rodzaju drogi ekspresowej wzdłuż torów kolejowych. Jej koszt jest horrendalny, to znaczy z wszystkimi rozwiązaniami, jakie zaplanowano, 1 mld złotych, absolutnie zmarnowane pieniądze. Ja wówczas zaproponowałem, że mamy tuż obok, u wylotu ulicy Północnej, działkę deweloperską. Przejmijmy to z RID-em, wywłaszczając właściciela za odszkodowaniem. Co by nam to umożliwiło? Umożliwiłoby zbudowanie przedłużenia ulicy Północnej, mostu u jej wylotu do ulicy Panny Marii, który pozwoliłby ominąć most Chrobrego. Jakby połowę kosztu mostu Chrobrego przenieśmy na tę oś, a jednocześnie stworzyłoby to już zaczyn do tworzenia pierwszej ramy bez owego ekspresowego charakteru, który będzie wylotem. I udrożniłoby już ciąg drogowy przez centrum, bez zwiększania potencjału na tranzyt tamtędy. Ruch w stronę zachodnią biegłby przez ten most w prawo Garbary, w lewo w Armii Poznań. Ruch w kierunku wschodnim ku Trzeby Północną i na tę ulicę Panny Marii, przepraszam.
5: I to by odciążyło mocno obecnie zakorkowane i bardzo niewygodne skrzyżowanie ulicy Solnej, Małych Garbar i Estkowskiego.
7: Tak, które będzie miało coraz bardziej istotne znaczenie, gdy zbudujemy tramwaj na Narmowicy Poszelągowskiej. Prawda? Także to będzie miejsce bardzo węzłowe, a w tym momencie nie będziemy mieli na to żadnego rozwiązania, dopóki ten wyśniony miliard się nie pojawi. Co więcej, ten miliard też nie będzie dobrze wydatkowany, ponieważ my znowu zwiększymy przepustowość przez ten obszar centralny, zamiast przekierowywać ruch międzydzielnicowy czy aglomeracyjny spoza centrum na drugą ramę. Także to jest jakby podwójnie strzelanie sobie samemu w kolano to, co mamy zaplanowane.
5: Czyli może dobrze, że dostaliśmy tylko 12 milionów, błędy będą w ten sposób mniejsze. Oczywiście to było smutna konstatacja naszej rozmowy. A jak pan sądzi, jak to powinno wyglądać? Jak powinien wyglądać ten most? Jak powinien wyglądać węzeł komunikacyjny właśnie w tym rejonie?
7: Bezdyskusyjnie pierwsza rama jest nam potrzebna. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, natomiast nie o skali takiej wysokoprzepustowej trasy, jak to planowano w latach 70. Teraz w centrum i w całym Śródmieściu nie powinno być przecinane tego typu trasami. Przepraszam. Most Chrobrego również powinien mieć jeden pas. Także ten most Chrobrego w tym momencie stałby się funkcjonalnie dla każdego z nas intuicyjnie dojazdem do samego centrum, jeżeli byśmy chcieli jechać samochodem, a pierwsza rama na objeżdżanie tego centrum dookoła. Tak funkcjonuje pierwsza lama na Alei Niepodległości i Roosevelta. Tam jest też taki dualizm, który należałoby wyeliminować ze względu na same tramwaje. Także Niepodległości powinna mieć tę funkcję główną transportową drogą, nie Roosevelta. I tak funkcjonuje Królowej Jadwigi. Natomiast, o czym powinienem był wspomnieć, to przepraszam, że tego nie zrobiłem. Ruch na ulicach Królowej Jadwigi, Solnej, Niepodległości w godzinach szczytu, w ponad 3/4 to nie jest ruch do centrum ani do Śródmieścia.
5: Czyli tranzyt?
7: To jest właśnie ten nazywanie tego tranzytem międzydzielnicowym, źle się kojarzy, bo myślimy o ciężarówkach, ale to jest właśnie ten ruch Strzeszyn-Gądki, tak? Swarzędz-Tarnowo Podgórne do pracy, bo nie mamy północnej obwodnicy. Południowa obwodnica i zachodnia pokazały, jak bardzo ten ruch aglomeracyjny w Poznaniu przebiega przez samo miasto. Po prostu południe zyskało nagle oddech. Ulica Hetmańska jest wciąż bardzo zakorkowana, ale to już nie są te dramaty z lat 2010-2008.
5: Czyli musimy pomyśleć o nowej urbanistyce dla Poznania, a nie martwić się 12 milionami na Most Chrobrego.
7: Tak, to są zdecydowanie tematy poboczne, temat strategiczny i to są w moim przekonaniu, jak to wyraziłem prezydentowi Wiśniewskiemu wprost, to są dwie jego porażki strategiczne. Tak? Są rzeczy mniej ważne, są bardziej ważne. Te rzeczy, te jego decyzje mogą zaważyć na dekady, na spowolnieniu odnawiania miasta Poznania.
5: Trzymajmy kciuki, żeby tak się nie stało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan Włodzimierz Nowak, radny osiedla Południe, Grunwald Południe, a jednocześnie też społecznik, no i znawca problemów komunikacyjnych Poznania.
7: Przede wszystkim Stowarzyszenie Urbanator, wcześniej my poznaniacy od nastu lat. Dziękuję państwu bardzo.
0: Poranny gość.
4: To ja tylko powiem, że do tej rozmowy będziecie mogli państwo wrócić za sprawą aplikacji mobilnej Radia Emaus, do której ściągnięcia serdecznie zachęcam, bo to bezpłatna aplikacja działająca na wszystkich urządzeniach mobilnych, gdziekolwiek tylko jesteście, a nawet jeśli jesteście gdzieś, gdzie jest zasięg internetu, to chociażbyście byli po drugiej stronie kuli ziemskiej, to słuchać możecie Radia Emaus na żywo. No i także na naszej stronie internetowej radioemaus.pl ta rozmowa już niedługo się też znajdzie, tam też będziecie mogli ją odsłuchać.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Ależ ten czas nam ucieka, tutaj wakacje, jeszcze urlopy, a tu już proszę bardzo, 18 sierpnia, już na horyzoncie widać wrzesień, a wrzesień to już jesień, a jesień no to już będzie inaczej, będą krótsze dni, już są krótsze dni, ale jeszcze do dyspozycji póki co mamy 14 godzin i 33 minuty, licząc od wschodu słońca, który dzisiaj było 5:39, ale z każdym dniem dzień będzie coraz krótszy, a do końca roku pozostało 135 dni, tylko 135 dni do końca roku, niebywałe. Mhm.

0: Na zegarze punktualnie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przebudowa palmiarni poznańskiej staje się faktem. Szamotuły zapraszają na uroczysty odpust. Czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Rusza przebudowa palmiarni poznańskiej. Wczoraj podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na koniec sierpnia. Główne cele przebudowy to ekologia i energochłonność, mówi prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Justyna Litka.
3: Celem nadrzędnym tej inwestycji jest stworzenie nowych, lepszych warunków rozwojowych dla tego obiektu. Drugim celem jest zmniejszenie energochłonności, bo nowe szklenie to nie tylko jakby nowe doświetlenie, jeśli chodzi o światło dzienne, ale także właśnie zmniejszenie energochłonności, zmniejszenie kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie palmiarni.
2: Udało nam się pozyskać dodatkowe fundusze na ten cel, mówi wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk.
4: Udało nam się pozyskać bardzo ważne dofinansowanie, o którym mówił już pan prezydent. 167 milionów na 1% to naprawdę dobre pieniądze. Budżet miasta w związku z powyższym odciążony z tego zadania.
2: Prace zostały podzielone na etapy. Pod koniec 2028 roku część pawilonów od strony ulicy Matejki ma zostać ukończona. Całkowite otwarcie ma natomiast nastąpić w 2030 roku.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: 22 sierpnia rozpocznie się uroczysty odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani, mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach.
5: Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić i tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
2: Odpust rozpoczną msze z nauką rekolekcyjną w sobotę i w niedzielę. Wtorek jest dniem nowennowym, a w środę, w Dzień Chorych, o 9.30 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Dziczyzna, owoce leśne, grzyby i zioła zagoszczą w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie dzięki konkursowi kulinarnemu Smaki Leśne 2026, który organizuje Instytut Skrzynki. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje w trzech kategoriach: dziczyzna, owoce leśne oraz grzyby, zioła i inne. Uczestnicy z powiatu poznańskiego powalczą również o tytuł Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2026. Zgłoszenia można przesyłać do 9 września.
1: Informacje z kraju.
2: Maciej Berek jest przygotowany merytorycznie do funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Takie przekonanie wyraża posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści tego ugrupowania chcą, aby dotychczasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został sędzią Trybunału.
6: Oczywiście te zarzuty dotyczące polityków w Trybunale Konstytucyjnym są uzasadnione, jeżeli dotyczą polityków. Pan minister Berek nie jest związany z żadną partią polityczną, nie jest człowiekiem partyjnym, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki kolokwializm. Jest osobą, która oczywiście przez wszystkie te lata współpracowała z rządem, była członkiem rządu, natomiast nie należał do partii politycznej.
2: W Monitorze Polskim zostało opublikowane wczoraj postanowienie o odwołaniu Macieja Berka ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Do Sejmu natomiast wpłynęło pismo, w którym zgłoszona została jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oprócz Macieja Berka na sędziego Trybunału ma kandydować również Artur Kotowski, ponownie zgłoszony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Burze z deszczem trochę uprzykrzyły wczoraj życie na południu Polski. U nas dzisiaj bezburzowo, ale deszczowo, tak. I to nawet w tej godzinie deszcz może się pojawić w Poznaniu i popada tak gdzieś do 11.30. Jeśli chodzi o dalszą część dnia, raczej pochmurna będzie. Dopiero od godziny 18 ponownie przejaśnienia się pojawią, a przed samym zachodem słońca około godziny 20 będziemy mieli bezchmurne niebo. Czyli to tak się przygotowuje niebo na to, żebyśmy mogli piękny zachód słońca oglądać. A słońce schowa się za horyzontem 12 minut po godzinie 20. Jakość powietrza dobra, no bo nie może być inna, skoro i porywy wiatru imponujące dzisiaj, no i też deszcz się pojawia, a zatem czyści nam powietrze i mamy naprawdę możliwość oddychania pełną piersią. 1008 hektopaskali teraz na barometrach, a odczuwalna temperatura teraz 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: szumi ci jeszcze w uszach po koncertach, w których brałaś udział ostatnio?
1: No ba, pewnie, że tak. Jak jest dobry koncert, to zostaje na długo, nie tylko w uszach.
0: No tak, i to tak, że potem w domu też słuchasz sobie utworów danego wykonawcy, czy
1: tak,
0: nie? Czy rzadko?
1: Tak. Tak. A nawet nawiązując do tego utworu, który za chwilę usłyszymy, to bardzo sobie lubię oglądać filmy z muzyką, którą usłyszałam wcześniej, na przykład w Radiu Emaus.
0: No tak, a to za chwilę właśnie będzie taki utwór, który można gdzieś przypiąć do jakiegoś filmu. Chociaż teraz ja tak szukam w głowie i jakoś tak nie bardzo mogę.
1: Bo jesteś za młody. To był film Nieśmiertelny.
0: A, nie, nie, no ja Nieśmiertelnego pamiętam, ale tego utworu akurat z Nieśmiertelnego nie pamiętam. No może faktycznie masz lepszą pamięć, to na pewno. Albo więcej czekolady zjadłaś, a czekolada to lecytyna i w ogóle tam poprawia te połączenia synaps. Lilia Łada, bardziej pamiętliwa niż ja. Ja mniej pamiętliwy, Arkadiusz Szymański, i teraz przed nami grupa Queen.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Czy to się dzisiaj uda? Taka na szybko zrobiona zagadka. Zagadka, mini zagadka geograficzna do konkursu specjalnie, no bo czasu mało tutaj. Co chwilę ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, jakieś pytania, jakieś rozmowy kuluarowe, a tu przecież konkurs trzeba zrobić, moi drodzy. No więc to jest ten moment, kiedy wy będziecie mogli brać udział w konkursie, bo niniejszym go rozpoczynam. To jest mini konkurs geograficzny. Podczas tego konkursu wysyłać będziecie SMS-y pod numer 7148 7148 za złotówkę i podatek VAT, dokładnie wyliczając to jest 1 złoty i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, następnie postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego będę was prowadził odpowiednimi podpowiedziami, takimi drogowskazami językowymi. Co do wygrania dzisiaj w konkursie? No bardzo praktyczna rzecz. Myślę, że taka rzecz, która jest bardzo praktyczna, szczególnie na koniec urlopu, na koniec wakacji, żeby spisać to, co się wydarzyło na przykład. Ekonotes Radia Emaus i do tego dołączony długopis Radia Emaus. No i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby na przykład kluczy nie zgubić. To takie dwa elementy nagrodowe dzisiaj do papierowej torby włożone. I ten notes z tym długopisem, a także smycz Radia Emaus tworzą nagrodę dla zwycięzcy albo zwyciężczyni dzisiejszego konkursu porannego. Moi drodzy, 7148, ten numer telefonu już do waszej dyspozycji. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego mam nadzieję was sprawnie doprowadzić. No i koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze. A zatem kilka podpowiedzi na początek, które już mają was właściwie ukierunkować na mapie. Początkowo wieś ta była własnością szlachecką, należącą do rodu Świdwów Szamotulskich, herbu Nałęcz, później do Górków, herbu Łodzia i Przecławskich. Początkowo wieś ta była własnością szlachecką należącą do rodu Świdwów Szamotulskich, herbu Nałęcz, później do Górków, herbu Łodzia i Przecławskich. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Ta miejscowość istnieje co najmniej od drugiej połowy XIV wieku. Tutaj znajdziecie eklektyczny pałac sięgający swoją historią 1897 roku, wzorowany na architekturze angielskiego pałacu królowej Anny z XVII wieku, wzniesiony przez ówczesnego właściciela tej miejscowości, Rudolfa Bribla. Tu znajdziecie eklektyczny pałac sięgający swoją historią 1897 roku, wzorowany na architekturze pałacu królowej Anny z XVII wieku, wzniesiony dla ówczesnego właściciela tego miejsca, Rudolfa Gribla. No i może jeszcze jedna podpowiedź. Tutaj znajdziecie park z połowy XIX wieku z starym zadrzewieniem, między innymi z Aleją Starych Buków. Tutaj jest park z połowy XIX wieku z starym zadrzewieniem, między innymi z Aleją Starych Buków. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was dzisiaj prowadzę. Przypomnę, że na zwycięzcę albo zwyciężczynię czeka ekonotes z długopisem i do tego jeszcze smycz Radia Emaus. To są nagrody w porannym konkursie Radia Emaus dzisiaj.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Takie zwycięstwo w porannym konkursie to może być takie małe szczęście. To na przykład możecie sobie zafundować dzisiaj takie małe szczęście, biorąc udział w tym konkursie. 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Za chwilę kolejne podpowiedzi.

0: Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs w Radiu Emaus trwa. Możecie wygrać dzisiaj ekonotę z długopisem i do tego jeszcze smycz Radia Emaus. To jest nagroda, która jest przewidziana dla zwycięzcy albo zwyciężczyni dzisiejszej zabawy, w zależności od tego, czy będzie to słuchacz, czy słuchaczka. Początkowo wieś ta była własnością szlachecką, należącą do rodu Świdwów Szamotulskich, herbu Nałęcz, później do Górków, herbu Łodzia i Przecławskich. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Tutaj znajdziecie eklektyczny pałac sięgający swoją historią 1897 roku, wzorowany na architekturze angielskiego pałacu królowej Anny z XVII wieku i wzniesiony przez ówczesnego właściciela tej miejscowości, Rudolfa Gribla. Tutaj także w tej miejscowości park z połowy XIX wieku ze starym zadrzewieniem, między innymi z aleją starych buków. No i uwaga, i teraz kolejna podpowiedź się pojawia. Przez wieś przebiega droga S11 i wojewódzka droga 184. Przez wieś przebiega droga ekspresowa S11 i wojewódzka droga 184. To jest podpowiedź taka bardziej lokalizacyjna, a jeśli chcielibyście jeszcze bardziej to zlokalizować gdzieś na mapie, no to to jest wieś w powiecie poznańskim w gminie Rokietnica. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Koszt wiadomości wysłanej na 71,48 to złotówka i 23 grosze, a do wygrania ekonotes z długopisem i smycz Radia Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Dzień dobry, koleżanko.
8: Dzień dobry, kolego.
7: Pani wydawczyni informacji Radia Emaus ze mną teraz o poranku w studiu Radia Emaus o 9.30. To jest ten moment, kiedy przybliżysz słuchaczom tematy, jakimi zajmują się dzisiaj reporterzy Radia Emaus i w jakich miejscach się znajdują gdzieś tam rozesłani przez wydawcę, żeby zbierać te informacje.
8: No, znajdują się w różnych miejscach. Bardzo różnych.
7: To przybliżaj.
8: Będziemy na pewno mówić o festiwalu Bittersweet. Myślę, że to jest...
7: On się już zakończył przecież.
8: On się już zakończył, ale myślę, że będzie jeszcze żywy w dyskusjach bardzo, bardzo długo.
7: I nie tylko chodzi o śpiewanie piosenek z tego festiwalu, tak?
8: No niestety nie. Festiwal jako od tej strony muzycznej i artystycznej wzbudził bardzo wiele pozytywnych emocji. Jest uznawany za świetną imprezę i już po drugiej edycji zdobył sobie naprawdę markę imprezy międzynarodowej.
7: No cała Polska o nas mówi, że to do nas przyjechał Robbie Williams, a nie gdzieś tam indziej.
8: Prawda?
7: Na przykład. No, przecież... I grupa Gorillaz. To też taki zespół, który bardzo znany jest i w
8: no,
7: Poznaniu się pojawili.
8: No to są bardzo inteligentni ludzie, no to gdzie mieli przyjechać?
7: No tak. No, no tak, prawda, ale no. No to o co chodzi? Chodzi o miejsce, prawda? Występów.
8: Chodzi o miejsce. Chodzi o miejsce. Już nawet nie tyle chodzi chyba o hałas, bo przy nowoczesnej technologii można z tym zrobić porządek, oczywiście, jeśli się będzie pilnowało, żeby pewne normy hałasu nie były przekraczane. A z tym w Poznaniu, jak wiemy, jest problem. Ale chodzi o miejsce, o znaczenie Cytadeli, też takie historyczne. No i też emocjonalne, ponieważ tam się znajdują cmentarze dla wielu osób, tam też...
7: No pewne sakrum.
8: Dokładnie, bo walczyli też ich przodkowie przecież, prawda? Wiemy, że atak na Cytadelę w czasie II wojny światowej Niemcy przed sobą pędzili poznaniaków, więc jest to miejsce wyjątkowe dla mieszkańców. W związku z tym urządzenie tam dużego koncertu, no, budzi pewne emocje. Nawet nie koncertu, tylko festiwalu. Zresztą w momencie, kiedy tam się odbywał festiwal, czy Letnie Brzmienia, czy Męskie Granie, również były protesty. Nie dlatego, że było za głośno, bo organizatorzy już po pierwszej, drugiej edycji poprawili to i nie był to taki duży problem akustyczny, ale właśnie ze względu na znaczenie emocjonalne, historyczne. No, pojawiły się nieoficjalne informacje, że organizator myśli o przeniesieniu festiwalu w inną lokalizację, ale no nie dlatego, myślę, że nie z powodów emocjonalnych, ale po prostu dlatego, że tegoroczna edycja wykazała, że Cytadela jest za mała. Zwyczajnie jest za mała.
7: A to ciekawe. Czyli było tylu chętnych, tylu zainteresowanych tym festiwalem, że po prostu...
8: Chętni też, ale
7: powierzchniowo
8: trzeba...
7: to była za mała miejscówka.
8: Tak, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko widzowie. Trzeba też zorganizować drogi dojścia i wyjścia. Trzeba zorganizować całe zaplecze sanitarne. Ono zajmuje czasami, to zaplecze sanitarno-administracyjno jakieś tam, zajmuje czasami więcej miejsca niż to przeznaczone dla widzów, ale ono musi być.
7: No oczywiście, względy bezpieczeństwa są tutaj nadrzędne.
8: Najważniejsze, oczywiście. Więc pod tym względem Cytadela nie tylko jest za mała, ale też no, brakuje jej takiego... wyposażenia, które by ułatwiało pracę. No na przykład, nie wiem, podłączenia prądu odpowiedniej jakości i ilości.
7: Ale jeśli chodzi o nagłośnienie, czy nie było za głośno?
8: Było za głośno dla wielu osób, które zwracały na to uwagę. Teraz oczywiście pół Poznania chodzi i dokumentuje to klepisko, które zostało po festiwalu, bo rzeczywiście o trawie nie można tam mówić w tym miejscu, gdzie festiwal się odbywał. No, a wiadomo, że nie jest łatwo odbudować zieleń. Wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, że no, nasiejemy trawy i będzie dobrze. Każdy, kto kiedykolwiek próbował założyć trawnik, doskonale wie, że to nie jest tak, że
7: to
8: w ciągu
7: roku... To jest złożona
8: roku,
7: sprawa, to nie jest takie proste. A myślę, że też ci włodarze Stadionu Miejskiego w Poznaniu pamiętają początki, gdy murawę trzeba było tam odbudowywać raz po raz.
8: Tak, i poznaniacy ich przedrzeźniali, mówiąc, a nam już trawa rośnie, no a właśnie. Ona nie rosła.
7: No właśnie.
8: No właśnie, takie to czasy były.
7: Złożony temat.
8: To nie jest takie proste. W związku z tym myślę, że no, myślenie o nowej lokalizacji jest jak najbardziej zasadne w tej kwestii. Czy coś z tego wyjdzie, czy nie i jaka będzie ta nowa lokalizacja, tego jeszcze oczywiście nie wiemy. Natomiast już wiadomo, że trwają przygotowania do trzeciej edycji festiwalu.
7: Mhm. Czyli wiadomo, że on w Poznaniu zostanie, ten festiwal. Pytanie tylko, czy na Cytadeli, czy jednak to będzie inna lokalizacja.
8: No właśnie, miejmy taką nadzieję. Miejmy nadzieję, że dzisiaj w ciągu dnia coś, niecoś się wyjaśni.
7: Aha, czyli
8: kwestii.
7: Rozumiem, że reporterzy już są w takich miejscach, gdzie przykładają ucho i będą może coś słyszeć w tym temacie.
8: Tak, dokładnie tak to ująłeś.
7: No
8: tak.
7: Dobrze, to ja też czekam z utęsknieniem na te wszystkie informacje.
8: Będzie też o tramwaju na Naramowice. Ja wiem, że on już kursuje, wiem. Ale nie jest jeszcze zbudowany na wszystkich odcinkach, bo pozostały do budowy te newralgiczne odcinki, czyli wzdłuż ulicy Szelongowskiej i do ulicy Szelongowskiej od dworca Poznań Garbary.
7: Mhm.
8: To trzeba jeszcze wybudować. Tam są, no to jest dużo bardziej skomplikowane niż te odcinki, które już powstały, no i dużo bardziej kosztowne. Radny Andrzej Prędko złożył interpelację w tej sprawie i co tam w tej interpelacji się znajduje i jaki jest harmonogram prac, też o tym będziemy mówili.
7: Ty już wiesz, co w tej interpelacji jest?
8: Nie powiem.
7: Wiesz, ale nie powiesz. Dobrze.
8: Będziemy też mówili o tym, że dworzec w Szamotułach zyska nowy blask, bo będzie tam przeprowadzony kompleksowy remont, ale ci, którzy lubią ten dworzec, bo on jest bardzo piękny, jeśli chodzi o budynek, nie muszą się obawiać, on się zewnętrznie nie zmieni. To raczej będzie taki remont wewnętrzny, który ułatwi pracę pracującym tam ludziom i pasażerom, którzy tam odpoczywają, czekają na pociąg. Natomiast budynek sam jest zabytkiem, w związku z tym z zewnątrz zostanie dokładnie taki sam. Będziemy też mówili o tym, że no, szykuje nam się kolejny remont. Tak jakoś o remontach dużo dzisiaj, prawda?
7: No ale...
8: Remont ulicy przejazdu kolejowego w ulicy Starołęckiej.
7: Mm-hmm. No to tam faktycznie to już jest od dłuższego czasu taki newralgiczny punkt na mapie Poznania, gdzie gdy się zamkną rogatki, to robi się duży kłopot.
8: Koniec świata się robi tak naprawdę,
7: jest.
8: Przynajmniej zdaniem mieszkańców Starołęki. Będzie też o remontach, które się już zakończyły. Myślę, że teraz to tak odetchniesz z ulgą. To remonty kamienic. ZKZL sukcesywnie remontuje kolejne budynki i dzięki nim miasto nabiera trochę blasku, chociaż trzeba pamiętać, że nie wszystkie kamienice są miejskie, są też prywatne. W związku z tymi prywatnych właścicieli trzeba gonić, żeby robili te remonty, no bo od razu miasto wygląda lepiej. Będziemy też mówili o akcji Trzeźwość.
7: O, no bo to sierpień w końcu.
8: Tak.
7: Miesiąc trzeźwości. Sierpień. Jeszcze sierpień. Jeszcze tak. 18 sierpnia dzisiaj.
8: No i powoli zaczynają się powroty z wakacji, czyli zwiększony ruch na drogach, czyli tym bardziej istotne jest, żeby ci kierowcy wszyscy byli trzeźwi.
7: No tak.
8: Będziemy mówili też o osiedlu maltańskim i będziemy mówili też o osiedlu na Strzeszynie. Oba osiedla, jak wiadomo, mają pewne problemy. Jak ich władze, zarządcy i władze miasta podchodzą do rozwiązania tych problemów, o tym również będziemy mówili w naszych serwisach informacyjnych.
7: I ty już to wszystko wiesz, a słuchacze jeszcze tego nie wiedzą. Ja nawet tego nie wiem, no ale to jeśli chcecie wiedzieć, to trzeba być blisko Radia Emaus i trzeba słuchać informacji Radia Emaus o pełnych godzinach na naszej antenie. Oczywiście, jeśli coś nieprzewidzianego się wydarzy nagle, no to my wtedy przerywamy program i wy o tym niezwłocznie zostajecie poinformowani. O to dbają też nasi wydawcy informacji Radia Emaus. Lilia Łada, dziękuję ci bardzo.
8: Dziękuję.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
7: A my wracamy do konkursu w takim razie, bo to już ten moment, kiedy do konkursu wrócić trzeba, ale najpierw jeszcze może muzyka.
5: Lato z Radiem Emaus.

0: Poranny konkurs.
1: To jest numer telefonu, pod którym jeszcze przez chwilkę czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS wysłany na 7148 kosztuje złotówkę i podatek VAT, czyli dokładnie 1 złoty i 23 grosze, a w treści tej wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzą te podpowiedzi. Początkowo wieś ta była własnością szlachecką należącą do rodu Świdwów Szamotulskich, herbu Nałęcz, później do Górków, herbu Łodzia i Przecławskich. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Tutaj znajdziecie eklektyczny pałac sięgający swoją historią 1897 roku, wzorowany na architekturze angielskiego pałacu królowej Anny z XVII wieku, wzniesiony przez ówczesnego właściciela tej miejscowości Rudolfa Gribla. Tutaj jest także park z drugiej połowy XIX wieku ze starym zadrzewieniem, m.in. z Aleją Starych Buków. Przez wieś przebiega droga ekspresowa S11 i także droga wojewódzka 184. Ta miejscowość znajduje się w powiecie poznańskim w gminie Rokietnica. No i teraz uwaga, nazwa tej wsi pochodzi od pewnego archaizmu określającego czynność nawąchać się lub od słowa pchać, związanego z orką na polu. Nazwa wsi pochodzi od pewnego archaizmu określającego czynność nawąchać się lub od słowa pchać, związanego z orką na polu. I to już jest ostatnia podpowiedź. Jeśli ktoś teraz nie skojarzy, no to myślę, że to już za późno będzie, żeby wziąć udział w konkursie, ale jeśli ktoś teraz skojarzył, to jest jeszcze ten moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Już za chwilę dowiemy się, kto wygrywa w konkursie porannym. Ekonotes Radia Emaus z długopisem i do tego jeszcze smycz Radia Emaus. No i po drugiej stronie powinien być ze mną Łukasz. Mam nadzieję, że Łukasz tam jest. Halo Łukaszu, jesteś?
2: Jestem oczywiście. Witam
1: serdecznie. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, mój drogi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: No właśnie w okolicach miejscowości, o której mówimy, czyli tutaj w okolicach Szamoty.
1: No dobrze, to dobrze, że nie zdradziłeś od razu, a to znaczy, że dlatego tutaj tak po prostu jesteś ty uciekinier i potem za tobą peleton, bo jak zwróciłem uwagę, no szybkość reakcji z twojej strony, jeśli chodzi o odpowiedź na dzisiejszą poranną zagadkę, jest naprawdę imponująca. To ja może przypomnę, jakie były podpowiedzi. Początkowo wieś ta była własnością szlachecką należącą do rodu Świdwów Szamotulskich, herbu Nałęcz, później do Górków, herbu Łodzia i Przecław. Miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Tutaj jest eklektyczny pałac sięgający swoją historią 1897 roku. Tu jest też także park z połowy XIX wieku ze starym zadrzewieniem, między innymi z Aleją Starych Buków. Przez wieś przebiega droga S11 i wojewódzka 184. To jest miejscowość w powiecie poznańskim w gminie Rokietnica, a nazwa wsi pochodzi od pewnego archaizmu określającego czynność nawąchać się lub od słowa pchać związanego z orką na polu. O jaką miejscowość dzisiaj chodzi w tym porannym konkursie?
2: Chodzi o napachanie.
1: Napachanie, oczywiście. Napachanie. I to tak trochę może faktycznie spachnieć i trochę z pchaniem, więc ta etymologia tego słowa być może właśnie od tych słów pochodzi, jak to nawąchać się albo też związanego z orką na polu. Mój drogi Łukaszu, gratuluję ci serdecznie, bo naprawdę dzisiaj byłeś bezkonkurencyjny. Rozumiem, że to patriotyzm lokalny pozwolił ci tak szybko rozwiązać tę zagadkę.
2: A, dziękuję za gratulacje. No, stało się tak dlatego, że ja jestem z Poznania i od całkiem niedawna przeprowadziłem się tu właśnie w rejony Szamotu i lubię taką turystykę lokalną właśnie. Tutaj jest całkiem sporo takich pałacyków, dworków, w Kazimierzu, w Gałowie, w Myszkowie i też po prostu czytałem o tym zamku, o tym...
1: Pałacu w Napachaniu.
2: O tym pałacu w Napachaniu i no te podpowiedzi tak podsunęły mi, że to jest mowa o tej miejscowości, dlatego stąd pewnie tak szybki czas reakcji, bo nie tak dawno o tym po prostu czytałem, ale jeszcze przecież nie byłem.
1: No to wspaniale, no to jest to cię, myślę, zainspirowałem do tego, żeby odwiedzić Napachanie i zobaczyć ten pałac eklektyczny. Mój drogi, gratuluję ci serdecznie, Łukaszu. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać tę nagrodę z Radia Emaus. Pozdrawiam cię serdecznie, machają tu do ciebie moi redakcyjni koledzy i życzę ci miłego dnia, a za chwilę SMS zwrotny powie ci, jak do nas dotrzeć i ile masz czasu na odbiór nagrody. Przypomnę, że to jest 14 dni na odbiór nagrody, więc one będą tutaj na ciebie czekać. 2 tygodnie.
2: Rozumiem.
1: Przekazuję teraz jeszcze tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas szybciutko na antenie?
2: Dziękuję bardzo za taką możliwość. Pozdrawiam serdecznie swoją żonę i córeczkę, z którymi właśnie tutaj od niedawna w okolicy Szamotu mieszkamy i już wiem, że naszą następną destynacją będzie właśnie pałac.
1: Dobra, no ale to jakoś imię żony i córeczki jeszcze, no, żebyśmy tutaj tak nie tacy anonimowi byli do końca.
2: No pewnie. Imię żony Alicja, imię córeczki Mija.
1: Mija i Alicja. Córeczka tak Mija i Alicja, żona Łukasza, pozdrowione zostały przez niego. Łukasz wygrał dzisiaj w naszym porannym konkursie, bo bezkonkurencyjny był dzisiaj, jeśli chodzi o szybkość reakcji na Napachanie. Tak, to jest ta miejscowość, która dzisiaj rozbiła bank i była dzisiaj naszą zagadką poranną. Gratuluję ci serdecznie, Łukaszu, raz jeszcze i wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla żony i córeczki.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam prowadzącego.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: A skoro wygrana, no to nie może być inaczej. Teraz Dawid Podsiadło i utwór Trofea.

0: Radio Emaus.
1: Tak sobie pomyślałem, że skoro Łukasz, który wygrał dzisiaj w porannym konkursie, jest takim miłośnikiem lokalnego zwiedzania, lokalnej turystyki, to dorzucam jeszcze do tej nagrody, czyli do tego ekonotesu z długopisem i do smyczy, dorzucam jeszcze kamizelkę odblaskową. No bo wiadomo, że taka kamizelka, to nawet gdy tam szarówka jakaś na zewnątrz albo zmrok się zaczyna robić, to człowiek jest bardziej widoczny na drodze. A zatem Łukaszu, do tego jeszcze odblaskowa kamizelka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Kolejne miejskie kamienice w Poznaniu po remoncie. Co dalej z festiwalem Bittersweet w stolicy Wielkopolski? Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o zapinanie pasów w autokarach. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A. Odnowiono m.in. elewacje, dachy, klatki schodowe i instalacje, zachowując historyczne elementy budynków. W ramach inwestycji powstały również nowe mieszkania, informuje Łukasz Kubiak z ZKZL.
2: Wykonaliśmy pracę odnośnie takich wzorów ściennych, które miały secesyjny wzór, też drewniane elementy klatki schodowej uległy renowacji, a także drzwi wejściowe do mieszkań. To, co też myślę ważne dla komfortu mieszkańców, to zmiany objęły podwórze. Udało nam się wykorzystać nieużywane przestrzenie. W wyniku adaptacji mansardy powstały dwa nowe trzypokojowe mieszkania, więc w tej chwili mamy 26 lokali mieszkalnych w tym budynku.
1: Remont obu kamienic trwał 18 miesięcy. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 4,5 miliona złotych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Przyszłość festiwalu Bittersweet w Poznaniu stoi pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, druga edycja tego muzycznego wydarzenia na poznańskiej Cytadeli wywołała skrajne emocje. Impreza przyciągnęła rekordowe 120 tysięcy uczestników, co z jednej strony okazało się zastrzykiem dla lokalnej gospodarki, lecz z drugiej wywołało uciążliwości akustyczne. Stwierdza to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Mam sygnały od mieszkańców Winograd, którzy skarżyli się na uciążliwość, za co ich zresztą przepraszam. Wiemy już, że jedna ze scen, ona generowała dla tych mieszkańców największy problem i to nie była ta najważniejsza scena. Mam też sygnały od restauratorów czy hoteli. No i tak jak często Państwo na swoich łamach piszą czy racjonują, my musimy również mieć na względzie te biznesy różne, restauracyjne, te kawiarnie i mamy takie sygnały, że takiego ruchu, takiego obłożenia tylu klientów oni nie mieli przez de facto cały rok.
1: Za rok w Poznaniu ma się odbyć trzecia edycja festiwalu, na którą już można kupić bilety. Jacek Jaśkowiak uzależnia ją jednak od szczegółowych raportów. Zamierza osobiście ocenić stan parku po koncertach oraz zweryfikować, czy organizatorzy wywiązali się z obietnic dotyczących zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców.
0: Informacje z Poznania.
1: Zakończył się remont ulicy Zeilanda w Poznaniu. Nowa nawierzchnia znacząco poprawia komfort jazdy. Zmieniła się też organizacja ruchu na ulicy. Najważniejsza zmiana dotyczy parkowania. Zostało one przeniesione z chodników na jezdnie. Dzięki temu piesi zyskali więcej przestrzeni. Przy ulicy pojawi się też nowa zieleń, w tym 8 grabów oraz 26 lilaków. Nasadzenia rozpoczną się we wrześniu.
0: Informacje z kraju.
1: Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. W programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów. Marek Konkolewski wyjaśnił, że zapięte pasy zwiększają szanse przeżycia wypadku.
4: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
1: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Jeszcze przed chwilą widziałem deszcz za naszym radiowym oknem, ale teraz chyba już nie pada. No i jest pochmurno, ale deszcz się znowu pojawi za chwilę, między godziną 11, 12 i 13. Może jeszcze popadać, a potem już będą przejaśnienia. To jest informacja z ostatniej chwili i tego się trzymajmy. Synoptycy tak powiedzieli, więc ja im wierzę, bo synoptykiem sam nie jestem, muszę bazować na ich informacjach. O godzinie 20 będzie całkowicie bezchmurne niebo. Tuż przed zachodem słońca, a zachód słońca dzisiaj planowany na godzinę 12:12. No i z tego co wiem, to słońce słońce planuje się nie spóźnić w tym temacie i schowa się za horyzontem. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra i taka z nami pozostanie. Jeszcze deszcz to poprawia co jakiś czas. Porywy wiatru też imponujące. Ciśnienie atmosferyczne w normie 1009 hektopaskali. No czego chcieć więcej?
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Nie wiem jak ty, ale ja się trochę lepiej czuję po tej kawie, którą wypiłem.
1: Kawa to podstawa.
0: No tak, no nie wszyscy piją kawę, niektórzy sobie podnoszą ciśnienie inaczej.
1: Tak, też można, ale myślę, że z tych wszystkich sposobów kawa jest najmniej szkodliwa.
0: Kawa jest najmniej szkodliwa, poza tym no, jak mamy komuś podnieść ciśnienie o poranku, to warto uprzedzić, bo jeśli wypił kawę, no to będzie zwielokrotnione wtedy to podniesienie tego ciśnienia, a jeśli nie pił kawy, no to możemy to zastąpić takim innym podniesieniem ciśnienia, czego oczywiście i sobie, i wam nie życzę. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, no i teraz, no jak nie my, to kto?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Piotra brzmi niezbyt szlachetnie, jakby wyrachowanie. Ale może taka konkretność jest potrzebna w wierze. Chrześcijaństwo nie jest religią abstrakcji i oderwania od życia. Wiara prawdziwa jest zawsze zanurzona w życiu i przekłada się na konkretne decyzje, przynosząc dostrzegalne efekty, niekoniecznie zaraz materialne. Dlatego Jezus nie oburza się na to pytanie, tylko doprecyzowuje oczekiwania uczniów. Odrywając się od materialnego posiadania, mają zabiegać o dobre relacje z ludźmi, wydawać roztropne sądy, tworzyć atmosferę domu, otwierać się na życie wieczne. Jakie mam oczekiwania wobec Jezusa?

0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Skoro zostało nam 15 minut do godziny 11, no to czas wyruszyć w muzyczną podróż w czasie i zobaczyć, co wydarzyło się 18 sierpnia w przeszłości w świecie muzyki. 18 sierpnia 1974 roku, wtedy urodził się Gundars Musewiks, basista zespołu Brainstorm, zmarł 23 maja 2004 roku w wieku 29 lat. Gdyby żył dzisiaj, kończyłby 52 lata. Jeszcze jedne urodziny dzisiaj można świętować, bo dzisiaj urodziła się Daria Zawiałow. Dokładnie urodziła się 18 sierpnia 1992 roku. Właściwie nazywa się Daria Kaczmarek. Piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Kończy dzisiaj 34 lata. I jeszcze jedna data, bardzo ważna data, jeśli chodzi o historię muzyki, chociaż dotyczy człowieka, który znany jest głównie dzięki jednemu utworowi, i ten utwór za chwilę usłyszymy. 18 sierpnia 2012 roku zmarł Scott McKenzie, piosenkarz i kompozytor, który urodził się 10 stycznia 1939 roku, a zmarł w wieku 73 lat w 2012 roku. Dzisiaj jest 14. rocznica jego śmierci, no a zatem za chwilę. Przypomnimy grupę Brainstorm w związku z urodzinami basisty tego zespołu. Później dzisiejsza jubilatka Daria Zawiałow w utworze Punk Fu. No i jeszcze później wspomnimy niezapomniany utwór Scotta McKenzie'ego San Francisco.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już za 3 minuty, godzina 11:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 11 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy odbudowa Mostu Chrobrego rozwiąże problemy komunikacyjne w centrum Poznania? Wyniki akcji Trzeźwość w Wielkopolsce. Głuchołazy znów zalane. Trwa usuwanie skutków nawałnic. Poznań zyskał blisko 12 milionów złotych dofinansowania na przebudowę Mostu Chrobrego. Środki pochodzą z rezerwy subwencji z budżetu państwa. Zdaniem poznańskiego aktywisty ze Stowarzyszenia Urbanator i radnego osiedlowego Włodzimierza Nowaka, decyzja ta nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tej części miasta.
3: My dzisiaj utrwalamy tym Mostem Chrobrego właśnie ten ruch, który obwodnicy nie honoruje. Sprawiamy, że my wciąż będziemy łatwiej mogli przejechać tranzytem przez Śródmieście, przez samo obrzeże centrum, zamiast kierować ruch na obwodnicę. Ten most z samego założenia i organizacja ruchu jemu towarzysząca powinna być dostosowana do tego, żeby mieszkaniec z Szczeszyna, jadący do pracy na przykład do Gądek, nie jechał po Mieszka I na ulicę Solną, tylko nadrobił 2 kilometry na ulicę Solidarności, Londa, które dzisiaj są zakorkowane.
2: Przebudowane zostaną także fragmenty ulicy Stkowskiego i Wyszyńskiego oraz skrzyżowań z ulicami Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Prace rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku i zakończą w roku 2028. Policjanci w całej Wielkopolsce przeprowadzili akcję pod kryptonimem Trzeźwość. Ponad 420 funkcjonariuszy sprawdzało, czy kierowcy po długim weekendzie są odpowiednio przygotowani do jazdy. Przebadano ponad 46 100 kierowców, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: A niestety aż 114 z nich było pod wpływem alkoholu. W tym 100 kierowców straciło prawo jazdy właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. To pokazuje, że nadal przed niektórymi kierowcami jest bardzo długa droga do zrozumienia faktu, że trzeźwość za kierownicą to podstawa. Jeżeli wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu, to szansa, że spowodujemy wypadek, również wypadek ze skutkiem śmiertelnym, dramatycznie wzrasta. Zatem kierowcy muszą pamiętać o tym, że zgodnie z nowymi przepisami za jazdę pod wpływem alkoholu od określonego poziomu grozi nam po prostu konfiskata samochodu.
2: Policjanci regularnie prowadzą takie kontrole, zwłaszcza po weekendzie.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze jutro można składać wnioski o udział w programie Mieszkanie do remontu. Tym razem Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oferuje 22 lokale w różnych częściach Poznania, m.in. przy Woźnej, Wawrzyniaka, Grodgera i Garbarach. Zasady programu pozostają niezmienne. Osoby zainteresowane wybierają lokal wymagający prac remontowych i zobowiązują się do ich wykonania. Po wykonaniu wszystkich prac zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieokreślony.
1: Informacje z kraju.
2: Głuchołazy znów sprzątają po nawałnicy. W 2024 roku ta miejscowość była jedną z najbardziej zniszczonych wskutek powodzi. Teraz szkody wywołały poniedziałkowe nawałnice. Służby interweniowały 44 razy, głównie w związku z podtopieniami po przeciążeniu kanalizacji deszczowej. Burmistrz Paweł Szymkowicz mówi, że woda dostała się do 2 mieszkań.
5: Sprzątamy po wczorajszym nawalnym deszczu. Mieliśmy 44 interwencje. Głównie woda nie mieściła się kanalizacji deszczowej. Były głównie podtopienia. Jeśli chodzi o zalane mieszkania, to 2 takie przypadki.
2: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj 1124 razy, a od północy do 6 rano 70 razy. Najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna przyjęła w województwie śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Strażacy usunęli 562 wiatrołomy, wypompowali wodę w 247 miejscach i podejmowali działania związane z uszkodzeniem 43 uszkodzonych dachów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Niekorzystne warunki biometeo będą nam towarzyszyć dzisiaj cały dzień. No i niestety w nocy też biomet będzie niekorzystny. I powiem więcej, jutro także spodziewane są niekorzystne warunki biometeo. Może w czwartek coś się poprawi, bo w czwartek nie powinno padać. Będzie trochę chmur na niebie, ale będzie też sporo przejaśnień. No i czwartek z tego wszystkiego będzie najcieplejszy, bo w czwartek spodziewana temperatura maksymalna w ciągu dnia to nawet 25 stopni Celsjusza. Dzisiaj maksymalnie 21 kresek zobaczymy na termometrach, a jeśli chodzi o jutro, jutro 22 stopnie. Taka będzie temperatura maksymalna. Odczuwalna temperatura w nocy, bo to może was interesować, czy spać przy otwartym, czy zamkniętym oknie. W nocy odczuwalna temperatura 15 stopni Celsjusza. No i ciśnienie atmosferyczne, to też jest istotne. Będzie spadać 1009 hektopaskali teraz, 1007 będzie w nocy i 1005 będzie jutro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: A wyobraź sobie, że Księżyc sobie zaplanował dzisiaj bardzo punktualne przybycie do nas.
1: No proszę.
0: Przybędzie punktualnie o 13. Wschód Księżyca, jak podają mi tutaj w informacjach, o 13 punktualnie nastąpi. Ciekawe, czy to zobaczymy, bo chmur troszeczkę na niebie jest, ale może gdzieś ktoś Księżyc wypatrzy. Jak wypatrzycie, to poinformujcie nas, proszę. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Jesteśmy w środku dnia, a za chwilę pojawi się tutaj także profesor. No nie byle jaki profesor. Profesor, który zna się jak mało kto na języku naszym ojczystym, na języku polskim. To będzie profesor Jerzy Bralczyk i już za chwilę jego słowo o słowie, ale najpierw jeszcze zaśpiewa Hozier.

0: Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pisze do mnie pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który chciał użyć w podręczniku określeń takich jak chemia leczy, chemia oferuje, nowoczesne technologie pozwalają na, powierzchnia tartanowa łagodzi skutki upadku, a redaktor tego, czy właściwie redaktorka tego podręcznika chce to poprawić. Technologie nie pozwalają, ale człowiek pozwala. Chemia nie leczy, leczy człowiek. Czy można używać takich określeń jak chemia leczy, czy chemia oferuje? Przyznam, że zdziwiłem się stanowiskiem pani redaktor. Od tak dawna istnieją tego rodzaju skróty myślowe, które zwiemy metonimiami, że w takich sytuacjach akurat wątpliwości wydały mi się zupełnie nieczytelne. Mówimy, że literatura pokazuje nam człowieka. Noż oczywiście, że to literatura pokazuje, ale też oczywistym jest, że to ludzie piszący literaturę tego człowieka pokazują. My to wiemy i nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Kiedy mówimy, że chemia oferuje, to przecież wiemy, że nie chemia jest tym oferentem, ale ludzie, którzy zajmują się tą chemią. A nowoczesne technologie pozwalają, tutaj już nawet tej metonimii nie ma, bo pozwalać może już nie tylko człowiek, ale mówimy, że te okoliczności pozwoliły mi na, i to jest mówienie już bez świadomości jakichkolwiek stylistycznych figur czy tropów. Oczywiście możemy mówić, że powierzchnia łagodzi skutki upadku. Tutaj także nie człowiek przecież, który tę powierzchnię położył, miał intencję złagodzenia tego upadku. Zresztą, czy łagodzenie musi być intencjonalne? Przyznam, że wątpliwości tego rodzaju wydają mi się zbyt daleko posunięte.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Lato z Radiem Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady,

0: które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Gdy słyszycie taką definicję. Podgromada wymarłych głowonogów, przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, na przykład prostej muszli, spirali zwiniętej w pionie, spirali o niestykających się skrętach. To kogo mam w tym momencie na myśli? Amonity. Okazuje się, że amonity też mogą być bohaterami wycieczki, na którą już teraz śpieszę Was zaprosić. Rodzinne zwiedzanie zamku z przewodnikiem, Zamku Cesarskiego w Poznaniu. I skąd tam amonity? No, trzeba być uważnym podczas tej podróży, podczas tego zwiedzania. Zbiórka w holu Wielkim Zamku, Centrum Kultury Zamek, o godzinie 12.30. Wyjątkowe zwiedzanie rodzinne zamku z przewodnikiem. I to jest takie wydarzenie, na które spokojnie mogą się wybrać osoby z niepełnosprawnościami. Są tam udogodnienia także dla osób poruszających się na wózkach, więc nie przejmujcie się. Ta wycieczka, to zwiedzanie zamku z przewodnikiem jest dla Was też dostosowane. To już o 12.30, zwiedzanie jedynej takiej budowli w tej części Europy, czyli Zamku Cesarskiego. No a o godzinie 17.00 Biblioteka Raczyńskich przy Placu Wolności 19 zaprasza na Archiwum Książki Dziecięcej. Fabularyzowany spacer śladami poznańskich legend. Organizatorzy zapraszają na pełen zagadek i niespodzianek spacer. Wyruszymy z Biblioteki Raczyńskich w poszukiwaniu legend i ich bohaterów. Przejdziemy przez Stary Rynek, poszukamy skarbu i sprawdzimy, czego jeszcze nie wiemy o naszym mieście. Do tej imprezy zaproszone są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzice. Możecie się wybrać na to wydarzenie z Archiwum Książki Dziecięcej. Fabularyzowany spacer śladami poznańskich legend. Początek o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich na Placu Wolności 19. No i jeszcze jedno zaproszenie, Estrada w Centrum, a Alto z miłości do architektury, kino plenerowe o 20.30 na Placu Wolności będziecie mogli przeżyć film dokumentalny, który opowiada o życiu i twórczości Alvara Aalto, jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku, oraz o artystycznej relacji tego człowieka, która łączyła go z żoną i współpracowniczką Aino Aalto. Poprzez archiwalne materiały, fotografie i komentarze ekspertów film prowadzi przez świat modernistycznej architektury, ukazując projekty, które na zawsze zmieniły współczesny design. To jest opowieść o sztuce, o partnerstwie i o wspólnej pasji tworzenia. 20.30 Plac Wolności, Estrada w Centrum w ramach tego cyklu Aalto z miłości do architektury, kino plenerowe dzisiaj na Placu Wolności. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: Jeśli się zasiedzieliście, bo jesteście gdzieś w biurze, albo na przykład no, dłuższy czas siedzicie już, to myślę, że to jest dobry moment, żeby wstać i zrobić taką małą gimnastykę, taki rozruch o godzinie 11.41. Pomoże w tym Justin Timberlake. Love Stoned.

środku dnia. Dobra muzyka w środku dnia.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. W środku dnia. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy odbudowa mostu Chrobrego rozwiąże problemy komunikacyjne w centrum Poznania? Wyniki akcji Trzeźwość w Wielkopolsce.

0: Poznań zyskał blisko 12 milionów złotych dofinansowania na przebudowę Mostu Chrobrego. Środki pochodzą z rezerwy subwencji z budżetu państwa. Zdaniem poznańskiego aktywisty ze Stowarzyszenia Urbanator i radnego osiedlowego Włodzimierza Nowaka, decyzja ta nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tej części miasta.
1: My dzisiaj utrwalamy tym Mostem Chrobrego właśnie ten ruch, który Włodnicy nie honoruje. Sprawiamy, że my wciąż będziemy łatwiej mogli przejechać tranzytem przez Śródmieście, przez samo obrzeże centrum, zamiast kierować ruch na obwodnicę. Ten most z samego założenia i organizacja ruchu jemu towarzysząca powinna być dostosowana do tego, żeby mieszkaniec z Szczeszyna, jadący do pracy na przykład do Gądek, nie jechał po Mieszka I na ulicę Solną, tylko nadrobił 2 kilometry na ulicę Solidarności, Londa, które dzisiaj są zakorkowane.
0: Przebudowane zostaną także fragmenty ulicy Stkowskiego i Wyszyńskiego oraz skrzyżowań z ulicami Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Prace rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku i zakończą w roku 2028. Policjanci w całej Wielkopolsce przeprowadzili akcję pod kryptonimem Trzeźwość. Ponad 420 funkcjonariuszy sprawdzało, czy kierowcy po długim weekendzie są odpowiednio przygotowani do jazdy. Przebadano ponad 46 100 kierowców, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: A niestety aż 114 z nich było pod wpływem alkoholu. W tym 100 kierowców straciło prawo jazdy właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. To pokazuje, że nadal przed niektórymi kierowcami jest bardzo długa droga do zrozumienia faktu, że trzeźwość za kierownicą to podstawa. Jeżeli wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu, to szansa, że spowodujemy wypadek, również wypadek ze skutkiem śmiertelnym, dramatycznie wzrasta. Poza tym kierowcy muszą pamiętać o tym, że zgodnie z nowymi przepisami za jazdę pod wpływem alkoholu od określonego poziomu grozi nam po prostu konfiskata samochodu.
0: Policjanci regularnie prowadzą takie kontrole, zwłaszcza po weekendzie.
3: Informacje z Poznania.
0: Jeszcze jutro można składać wnioski o udział w programie Mieszkanie do remontu. Tym razem Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oferuje 22 lokale w różnych częściach Poznania, m.in. przy Woźnej, Wawrzyniaka, Grodgera i Garbarach. Zasady programu pozostają niezmienne. Osoby zainteresowane wybierają lokal wymagający prac remontowych i zobowiązują się do ich wykonania. Po wykonaniu wszystkich prac zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieokreślony.
3: Informacje z kraju.
0: Głuchołazy znów sprzątają po nawałnicy. W 2024 roku ta miejscowość była jedną z najbardziej zniszczonych wskutek powodzi. Teraz szkody wywołały poniedziałkowe nawałnice. Służby interweniowały 44 razy, głównie w związku z podtopieniami po przeciążeniu kanalizacji deszczowej. Burmistrz Paweł Szymkowicz mówi, że woda dostała się do 2 mieszkań.
4: Sprzątamy po wczorajszym nawalnym deszczu. Mieliśmy 44 interwencje. Głównie woda nie mieściła się kanalizacji deszczowej. Były głównie podtopienia. Jeśli chodzi o zalane mieszkania, to 2 takie przypadki.
0: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj 1124 razy, a od północy do 6 rano 70 razy. Najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna przyjęła w województwie śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Strażacy usunęli 562 wiatrołomy, wypompowali wodę w 247 miejscach i podejmowali działania związane z uszkodzeniem 43 uszkodzonych dachów.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Niekorzystne warunki biometeo będą nam towarzyszyć dzisiaj cały dzień, no i niestety w nocy też biomet będzie niekorzystny i powiem więcej, jutro także spodziewane są niekorzystne warunki biometeo. Może w czwartek coś się poprawi, bo w czwartek nie powinno padać, będzie trochę chmur na niebie, ale będzie też sporo przejaśnień, no i czwartek z tego wszystkiego będzie najcieplejszy, bo w czwartek spodziewana temperatura maksymalna w ciągu dnia to nawet 25 stopni Celsjusza. Dzisiaj maksymalnie 21 kresek zobaczymy na termometrach, a jeśli chodzi o jutro, jutro 22 stopnie. Taka będzie temperatura maksymalna. Odczuwalna temperatura w nocy, bo to może was interesować, czy spać przy otwartym, czy zamkniętym oknie. W nocy odczuwalna temperatura 15 stopni Celsjusza. No i ciśnienie atmosferyczne, to też jest istotne. Będzie spadać 1009 hektopaskali teraz, 1007 będzie w nocy i 1005 będzie jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, 100-kroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: Ani ziemskie bogactwo, ani jego posiadanie nie muszą człowieka niepokoić ani przerażać. Wszystko zależy od tego, jak zostały zdobyte i jak są wykorzystywane. Bóg nie potrzebuje bogactw, lecz ludzi, którzy bez wahania odpowiedzą na jego wezwanie: Wy dajcie im jeść. Bóg nie ma miary i wagi. On nie mówi do człowieka. Tylko tyle i nic więcej. Kiedyś Jezus przypomni, że wszystko, co zostało uczynione jednemu z ubogich i potrzebujących, zostało uczynione jemu samemu. To będzie jeden z kluczy do nieba. Pomyśl, co zrobię, jeśli dziś spotkam Jezusa potrzebującego pomocy?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
4: Zmiany dla przedszkolaków w Gnieźnie, zbliżający się turniej wojów.

0: oraz podsumowanie akcji Speed. To w dzisiejszych wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Dobiegła końca termomodernizacja przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie. Zmianie uległa elewacja budynku, lecz to nie wszystko, mówi prezydent miasta Michał Powołowski.
1: Pełna termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian, stropu, także fundamentów, ale także wymianie całej stolarki, zarówno okiennej, jak i drzwiowej, tej zewnętrznej. Poza tym do istniejącego kotła gazowego zostały dołożone też pompy ciepła, więc tutaj efektywne źródło energii cieplnej. No i oczywiście całość jest także wspierana przez panele fotowoltaiczne, a więc instalacja, która też będzie w dużym stopniu zapewniała niezależność energetyczną.
0: Oprócz tego przy budynku powstał nowy podjazd dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na który miasto pozyskało dofinansowanie z PFRON-u. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4 miliony złotych, z czego prawie 1,5 miliona stanowiło dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Słuchasz wiadomości z regionu.
0: Już od 22 do 23 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie ponownie zamieni się w średniowieczny gród, a to za sprawą grzybowskiego turnieju wojów. Festiwal ten będzie obchodzić w tym roku ćwierć wieku swojej tradycji. Dla odwiedzających zaplanowano atrakcje zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i pasjonatów wczesnego średniowiecza, zapowiada Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
3: Warsztaty kulinarne, wypieki kołaczy na miodzie, zielarstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, pokaz wytopu żelaza, budowa pieca hutniczego, oczywiście Grzybowska Akademia Małego Archeologa, która jest adresowana do naszych najmłodszych odbiorców, strzelanie z kuszy, miniatur katapult i onagerów, gry i zabawy historyczne, malowanie twarzy oraz strefa dla dzieci. Oczywiście turniej zręcznościowy dla wojów.
0: Festiwal rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 13 i potrwa do 18. W niedzielę natomiast zabawa będzie trwać od 11 do 16.
2: Wiadomości z Wielkopolski.
0: Policjanci z regionu podsumowali akcję Speed. Wzmożone kontrole na drogach w całym regionie trwały tydzień i zakończyły się w niedzielę, 9 sierpnia. Akcja zatrzymywania piratów drogowych zakończyła się odebraniem 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, zaznacza nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: To pokazuje, że takie działania, takie kontrole są bardzo potrzebne, ponieważ nadal bardzo wielu kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. A jak podkreślają sami policjanci, to właśnie nadmierna prędkość to cały czas główna przyczyna zdarzeń drogowych, do których dochodzi na wielkopolskich drogach.
0: Policjanci przez 7 dni odnotowali ponad 2400 wykroczeń i skontrolowali 2600 pojazdów. Najwyższe mandaty sięgają nawet 5000 zł. Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających w regionie. Wsparcie umożliwia realizację wielu podstawowych prac, by utrzymać w należytym stanie urządzenia melioracyjne, ograniczając zagrożenia ze strony skrajnych warunków pogodnych, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
5: To wsparcie dla spółek wodnych z samorządu województwa wielkopolskiego płynie regularnie już od wielu, wielu lat i przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożne. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić.
0: Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom wodnym dofinansowania wyniesie prawie 34% wartości prac ujętych we wnioskach, a przeznaczona z budżetu województwa pula środków na ten cel została w pełni wykorzystana. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień o godzinie 12:30. Do usłyszenia.

Mr. Jones to bohater piosenki grupy Counting Crows. Za 8 minut minie 13. Ja nazywam się Tomek Bandel. Witam was bardzo serdecznie w to wtorkowe popołudnie. Jest 18 sierpnia. Będę z wami dzisiaj do godziny 17. Zwalniamy nieco tempo, zmieniamy też klimat. Na dobry początek naszego spotkania zaśpiewa Elton John.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Jest wtorek, 18 sierpnia, właśnie minęła 13.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Radni pasażerowie polskiego autokaru czekają na ewakuację medyczną z Węgier. Zakończył się remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Fabrycznej w Poznaniu. MPK Poznań przebuduje torowisko na ulicy 28 czerwca. Osiemnastu pasażerów, którzy ucierpieli w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, czeka na ewakuację medyczną do kraju. Najciężej ranni przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Pięć osób jest w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu. Węgierscy lekarze będą na bieżąco kwalifikować rannych do ewakuacji. Poszkodowani zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej wojskowym samolotem CASA lub samolotami LPR w asyście ratowników medycznych. Pan Grzegorz oraz matka pani Angeliki będą musieli spędzić jeszcze trochę czasu w szpitalu.
5: Mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, to dopiero będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
6: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
4: 4 lata temu po katastrofie polskiego autokaru w Chorwacji ostatni samolot lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał pacjenta do Polski 5 tygodni po wypadku. Dzisiaj węgierski sąd podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania kierowcy artykułu.
2: Informacje z Poznania.
4: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu zakończył remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A. Odnowiono m.in. elewacje, dachy, klatki schodowe i instalacje, zachowując historyczne elementy budynków. W ramach inwestycji powstały również nowe mieszkania, informuje Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
7: Wykonaliśmy pracę odnośnie takich wzorów ściennych, które miały secesyjny wzór, też drewniane elementy klatki schodowej uległy renowacji, a także drzwi wejściowe do mieszkań. To, co też myślę ważne dla komfortu mieszkańców, to zmiany objęły podwórze. Udało nam się wykorzystać nieużywane przestrzenie. W wyniku adaptacji mansardy powstały 2 nowe 3-pokojowe mieszkania, więc w tej chwili mamy 26 lokali mieszkalnych w tym budynku.
4: Remont obu kamienic trwał 18 miesięcy. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 4,5 miliona złotych. MPK Poznań podpisało umowę na przebudowę torowiska na ulicy 28 czerwca na odcinku od ulicy Krzyżowej do Hetmańskiej. W ramach inwestycji kompleksowo zmodernizowana zostanie infrastruktura tramwajowa, przebudowane zostaną również przystanki oraz elementy układu drogowego. Prace będą prowadzone wspólnie z inwestycją Aquanetu dotyczącą infrastruktury wodociągowej. Wspólna realizacja obu zakresów pozwoli skoordynować roboty dotyczące infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz uniknąć konieczności ponownego prowadzenia robót w tym samym miejscu.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. W programie pierwszym Polskiego Radia przypomniał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów. Marek Konkolewski wyjaśnił, że zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szanse przeżycia wypadku.
8: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
4: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych.
9: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: W Poznaniu aura cały czas jest deszczowa. W niektórych lokalizacjach spodziewać się możemy opadów deszczu. Maksymalna temperatura przewidziana przez synoptyków na dziś to 20 stopni Celsjusza. Dane meteo na tę porę to 19 stopni, czyli już bardzo blisko tego maksymalnego pułapu. Ciśnienie jest umiarkowane 1008 hektopaskali. Do końca dnia jeszcze nieznacznie spadnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Jest mi bardzo miło, że mogę być z wami ponownie w to wtorkowe popołudnie. Słońce wstało dziś o 5.41, zajdzie o 20.11. Dzień w sumie trwa 14,5 godziny i wszystko byłoby doskonale, gdyby nie to, że lato nam gdzieś uciekło. Nie wiadomo, czy tylko na chwilę, czy może już na zawsze w tym roku. Miejmy nadzieję, że wróci pełnią słońca i wysokimi temperaturami, i to całkiem niebawem. Jeśli ktoś wie więcej na ten temat, kiedy wróci lato, no to proszę oczywiście o wiadomość 601 077 033, a my tu z Piotrem będziemy do godziny 17 tego lata wypatrywać.

Do tanga trzeba dwojga, do życia trzeba dwojga. To budka suflera i wielki hit ze starych, dobrych czasów tego zespołu. My we wtorkowe popołudnie 18 sierpnia w Radiu Emaus tanga tańczyć nie będziemy, ale za to będziemy wspominać poznańskie wydarzenia w dalekiej i niedalekiej przeszłości. Zapraszam jak zwykle do współtworzenia tego kalendarium. Jeśli chcecie coś dorzucić od siebie, no to zapraszam. 601 077 033. Kalendarium poznańskie na naszej antenie pojawi się o 14.30. Później będzie można wziąć udział w konkursie o 15.15. O 16.10 będzie można wysłuchać naszego stałego falietonu Święci z nieba ściągnięci. No i o 16.30 przedstawię wam parę kulturalnych propozycji na nadchodzące godziny i na nadchodzące dni. Teraz zaśpiewa Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Simply the Best. The Best okazała się Tina Turner, kiedy to kilkadziesiąt lat temu przyjechała na warszawski hipodrom i dała naprawdę doskonały show. Było to w roku 2000, bodajże 15 sierpnia. Natomiast w ubiegłym roku ta piosenka święciła 51. rocznicę powstania. Nie wiem tak do końca, czy o tym utworze można mówić piosenka. Posłuchajcie.

0: w Radiu Emaus. Reklama.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Jest wtorek, 18 sierpnia, minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Ponad 1000 razy interweniowali minionej nocy strażacy w całym kraju. Prezydent Poznania broni eksmisji na osiedlu maltańskim. Poznański radny interpeluje o pilne zabezpieczenie pieniędzy na dokumentację kolejnych etapów budowy tramwaju z Wilczaka do Małych Garbar. Ponad 1120 interwencji strażackich w całej Polsce. Straż Pożarna podejmowała działania związane z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
10: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burzy w województwie małopolskim.
9: Od północy do 6 rano Państwowa Straż Pożarna odnotowała 70 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz.
0: Informacje z Poznania.
9: Prezydent Poznania broni eksmisji na osiedlu maltańskim. Doszło do niej w zeszłą środę. 45-letni mężczyzna został wyrzucony ze swojego mieszkania, ponieważ odrzucił propozycję zamieszkania w opłaconym na rok pokoju w hotelu. To osiedle budzi szereg wątpliwości sąsiadów. Z drugiej strony my wyciągamy rękę do potrzebujących, mówi Jacek Jaśkowiak.
11: Z jednej strony tak potrafię zrozumieć pewne organy, czy wręcz nawet podejście takiej spółki jak Enea, która po prostu w tej chwili też już wie, że tam miała miejsce kradzież prądu. Oni zresztą o tym wiedzieli wcześniej, że na terenie osiedla maltańskiego do różnych rzeczy dochodzi. Z drugiej strony oczywiście my bardzo staramy się dbać o te osoby, które sobie gorzej radzą. Mam tu na myśli mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, te mieszkania treningowe, te 1500 obiadów, które wydajemy dla tych osób mniej zaradnych, czy też bezdomnych. I to nie są proste tematy.
9: Adwokat strony kościelnej Jacek Masiota podkreślał w Radiu Poznań, że gdyby istniała chęć współpracy, to można byłoby uniknąć konfliktu. Teren osiedla maltańskiego został sprzedany deweloperowi za ponad 420 milionów złotych. Co z wizami dla afrykańskich piłkarzy poznańskiego Lecha? Sprawę skomentował resort spraw zagranicznych, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki odniósł się do kwestii opóźnień w wydawaniu wiz długoterminowych dla piłkarzy kolejorza Yannicka Agnero i Terego Yegbe, którzy przebywają w Afryce, podkreślając, że decyzje wizowe leżą w kwestii konsulów, a nie resortu. Minister wyjaśnił, że procedura wymaga konsultacji z wieloma organami i standardowo trwa do 2 tygodni. Spotkanie zawodników z konsulem wyznaczono jednak już po 4 dniach roboczych od złożenia wniosków, co zdaniem Bosackiego świadczy o dobrej woli i sprawności placówki dyplomatycznej. Jeśli nie pojawią się dodatkowe przeszkody, piłkarze powinni odebrać dokumenty we wtorek 18 sierpnia. Jednak ze względu na czas oczekiwania najprawdopodobniej nie zdążą wrócić na czwartkowy mecz kwalifikacji Ligi Europy przeciwko szwajcarskiemu Thun. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: W Poznaniu trwa budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej z pętli Wilczak do Małych Garbar, a etap drugi jest w planach. Poznański radny Andrzej Prędkę bije jednak na alarm. Jego zdaniem przygotowania do 3. i 4. etapu są daleko w polu. Podkreśla, że wciąż brakuje kluczowych koncepcji i decyzji środowiskowych.
12: Decyzja jest pierwszym elementem, który w ogóle przygotowuje do rozpoczęcia inwestycji, mając na uwadze, że oczywiście to jest raczej działanie długofalowe, natomiast uważam, że szkoda byłoby już teraz tego nie zacząć przygotowywać, zważywszy, że no jakkolwiek drugi odcinek jest kluczowy i on dopiero będzie realizowany, no to szkoda byłoby, żeby po jego realizacji nie mieć już czegokolwiek przygotowanego w celu realizacji etapu 3. i 4.
8: W złożonej interpelacji radny apeluje do władz miasta o pilne zabezpieczenie pieniędzy na niezbędną dokumentację, by uniknąć inwestycyjnych przestojów. Gdzie natomiast ma przebiegać 3. i 4. etap?
12: Etap 3. zakłada wydłużenie tej trasy obecnej, która się kończy na końcówce na Błażeja, wydłużenie jej na północ w stronę Radojewa. Natomiast etap 4., który paradoksalnie być może nawet będzie pilniejszy niż ten 3., zakłada odbicie na wschód od tej obecnej trasy w stronę nowo powstających osiedli na Ramowicach. Zważywszy na bardzo szybkie przebywanie mieszkańców na tym terenie, sądzę, że to do tego to doprowadzi, że ten 4. etap będzie nawet bardziej pilny względem 3.
8: Radny Prędkę proponuje również odchudzenie 3. etapu. Chodzi o rezygnację z drogiej rozbudowy układu drogowego na rzecz samego torowiska, chodników i ścieżek rowerowych. Takie rozwiązanie ma obniżyć koszty, przyspieszyć budowę i zachęcić poznaniaków do częstszego wybierania komunikacji miejskiej. Prezydent miasta ma czas do 25 sierpnia na ustosunkowanie się do tych propozycji.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: Dziś praktycznie w całej Wielkopolsce jest pochmurno z przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia są na północy regionu. Maksymalna temperatura to 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane z tendencją spadkową.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pokaźna grupa solenizantów nam się tutaj dzisiaj melduje. To Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Sancja, Włodzimir i Firmin. Pozdrawiamy w kalendarzu 18 sierpnia, wtorek. Przy mikrofonie Radia Maus z wami dzisiaj do godziny 17. Tomek Wandel, dzień dobry.

0: Rock DJ, tyle w Radio Emaus. Robbie Williams, za chwilę zaśpiewa Bruno Mars, a ja o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Zapraszam teraz na kalendarium poznańskie zgodnie z zapowiedzią. 582 lata temu, to był rok 1444, król Władysław II Warneńczyk nadał osiedlom kapituły poznańskiej, znajdujących się na grobli kapitulnej między Śródką a Cebinną, charakter prawny miasteczek. Ich nazwy to Chwaliszewo i Ostrówek. Wtedy w wieku XV miasteczkiem określano prawno-administracyjną jednostkę osadniczą o charakterze przejściowym między wsią a miastem. Z charakterystycznym handlowo-przemysłowym wyodrębnieniem specjalności i analogiczną morfologią oraz tą samą infrastrukturą co małe miasto. Jednostki zwane miasteczkiem istniały w Polsce do roku 1934. 1875 rok, w tymże roku, 18 sierpnia, urodził się Bolesław Szczurkiewicz, który był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu, oczywiście w latach 1912-1914. 18 sierpnia w roku 1951 w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstało Poznańskie Koło Przewodnickie. 59

5 lat temu na jeziorze Malta w Poznaniu rozpoczęło się czwarte kajakowe Mistrzostwa Europy. W latach 80. na jeziorze Malta odbywały się również wyścigi ślizgaczy. Był wtedy straszny hałas. Ciekawe, czy ktoś z Was to pamięta. W roku 1977, 49 lat temu, zainaugurowano kolejny sezon artystyczny w Teatrze Polskim. Na afisz wówczas trafiła sztuka Poskromienie złośnicy według Szekspira.

Święto Wojska Polskiego w Poznaniu w ubiegłą sobotę celebrowano m.in. w Muzeum Broni Pancernej na poznańskiej Woli. Warto tam się wybrać, sprzętu wojskowego, tego zupełnie archiwalnego i tego troszkę nowszego jest coraz więcej. Tym bardziej, że jest tam parę ciekawych eksponatów, które już niebawem trafią do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które to muzeum powstaje i jest tam między innymi rekonstrukcja starego wozu bojowego z roku 1918. Naprawdę warto się tam wybrać, by zobaczyć to na własne oczy. Za 20 minut minie 15, tu Radio Emaus.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Piotra brzmi niezbyt szlachetnie, jakby wyrachowanie. Ale może taka konkretność jest potrzebna w wierze. Chrześcijaństwo nie jest religią abstrakcji i oderwania od życia. Wiara prawdziwa jest zawsze zanurzona w życiu i przekłada się na konkretne decyzje, przynosząc dostrzegalne efekty, niekoniecznie zaraz materialne. Dlatego Jezus nie oburza się na to pytanie, tylko doprecyzowuje oczekiwania uczniów. Odrywając się od materialnego posiadania, mają zabiegać o dobre relacje z ludźmi, wydawać roztropne sądy, tworzyć atmosferę domu, otwierać się na życie wieczne. Jakie mam oczekiwania wobec Jezusa?

0: Book 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Sierpnia jest 15.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Są zarzuty dla dwóch osób w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Wielkopolscy policjanci przeprowadzili akcję pod kryptonimem Trzeźwość. Poznań dostał 12 milionów złotych dofinansowania na przebudowę Mostu Chrobrego. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Z ustaleń biegłych wynika, że strażacy nie popełnili błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
4: Błędów, które by poniosły za sobą konsekwencje tego typu, że nastąpił właśnie wybuch, nie było. Czyli akcja pożarnicza, akcja ratownicza była prowadzona prawidłowo. W opinii biegli wskazali na pomniejsze nieprawidłowości na etapie dowodzenia. Niemniej jednak one nie miały najmniejszego wpływu na to, jaki miał przebieg to zdarzenie.
3: Zarzuty usłyszały dwie osoby prowadzące firmę, która od 10 lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do dwóch wybuchów. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Do pożaru doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku. Straty oszacowano na ponad 1 000 000 złotych, a budynek został rozebrany.
2: Informacje z regionu.
3: Policjanci z całej Wielkopolski przeprowadzili akcję pod kryptonimem Trzeźwość. Ponad 420 funkcjonariuszy sprawdzało, czy kierowcy po długim weekendzie są odpowiednio przygotowani do jazdy. Przebadano ponad 46 tysięcy kierowców, mówi nadkomisarz Maciej Święciechowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5: Niestety aż 114 z nich było pod wpływem alkoholu. W tym 100 kierowców straciło prawo jazdy właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. To pokazuje, że nadal przed niektórymi kierowcami jest bardzo długa droga do zrozumienia faktu, że trzeźwość za kierownicą to podstawa. Jeżeli wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu, to szansa, że spowodujemy wypadek, również wypadek ze skutkiem śmiertelnym, dramatycznie wzrasta. Poza tym kierowcy muszą pamiętać o tym, że zgodnie z nowymi przepisami za jazdę pod wpływem alkoholu od określonego poziomu grozi nam po prostu konfiskata samochodu.
3: Policjanci regularnie prowadzą takie kontrole, zwłaszcza po weekendach. Poznań zyskał bliska 12 milionów złotych dofinansowania na przebudowę Mostu Chrobrego. Środki pochodzą z rezerwy subwencji z budżetu państwa. Zdaniem poznańskiego aktywisty Włodzimierza Nowaka decyzja ta nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tej części miasta.
6: My dzisiaj utrwalamy tym Mostem Chrobrego właśnie ten ruch, który obwodnicy nie honoruje. Sprawiamy, że my wciąż będziemy łatwiej mogli przejechać tranzytem przez Śródmieście, przez samo obrzeże centrum, zamiast kierować ruch na obwodnicę. Ten most z samego założenia i organizacja ruchu jemu towarzysząca powinna być dostosowana do tego, żeby mieszkaniec z Szczeszyna, jadący do pracy na przykład do Gądek, nie jechał po Mieszka I na ulicę Solną, tylko nadrobił 2 kilometry na ulicę Solidarności, Londa, które dzisiaj są zakorkowane.
3: Przebudowane zostaną także fragmenty ulic Estkowskiego i Wyszyńskiego oraz skrzyżowań z ulicami Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Prace rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku i zakończą w 2028 roku.
2: Informacje z Kościoła w Polsce.
3: 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Marii i Panny Częstochowskiej, odbędzie się na Jasnej Górze spotkanie Rady Stałej Biskupów. Następnego dnia biskupi będą uczestniczyć w uroczystościach odpustowych połączonych w tym roku z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Sekretarz generalny episkopatu, biskup Marek Marczak, wskazał, że głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku. Dodał, że spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: W Poznaniu nadal pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Są też w niektórych lokalizacjach przejaśnienia. 19 stopni Celsjusza na termometrze i 1008 hektopaskali na barometrze teraz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tomek Wandele przy mikrofonie Radia Emaus. Jest 6 po 15, ja będę z wami do godziny 17, ale po drodze będziemy mieli jeszcze konkurs i to już całkiem niebawem.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Małe opóźnienie, tylko 1,5 minuty. W konkursie dziś do zdobycia powieść Joanny Jurgałę-Jureczki Kossakowie Tango, dostarczona nam przez wydawnictwo Zyski Spółka. Dziękujemy serdecznie, a do odgadnięcia jak zwykle słowo. Dziś bardzo krótkie słowo, bo tylko 5-literowe, które podzieliłem na dwie części. Podaję podpowiedź do pierwszej części. Napój alkoholowy o wysokiej zawartości alkoholu, wytwarzany ze sfermentowanego soku z trzciny cukrowej, koncentratu tego soku lub melasy trzcinowej. To są 3 literki. Podpowiedź do drugiego członu naszego słowa konkursowego. Bardzo proste. Armia Krajowa w skrócie. Proszę bardzo. 71 48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości tekstowej z rozwiązaniem konkursu to tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać to właśnie rozwiązanie. A rozwiązaniem jest dziś słowo, które ma 5 liter. O tym słowie raz jeszcze powiem już niebawem. Na razie nie zaśpiewa Daria Zawiałow.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lizie powiedziała: to prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin. Tylko niepokalana staje bez skazy przed majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa dziewica jest naszą matką. Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Let's Dance, czyli zatańczmy, ale wy nie tańczcie, weźcie udział w konkursie popołudniowym. Do wygrania dziś powieść Joanny Jurgały, Jureczki, Kossakowie, tango, ponoć bardzo interesująca opowieść. Do odgadnięcia dzisiaj pięcioliterowe słowo, podpowiedź do pierwszej części tego słowa to napój bardzo mocno kojarzony z piratami. Tak mi się akurat skojarzyło, mam nadzieję, że wam się też to dobrze skojarzy. Druga część słowa to po prostu Armia Krajowa, a w skrócie. No, numer naszej SMS-owej linii konkursowej to 7148. Nasz konkurs potrwa jeszcze przez niecały kwadrans.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs zaczęliśmy trochę później, kończymy też nieco później, ale mamy zwycięzcę, a właściwie zwyciężczynię. To pani Barbara, która napisała, że słowo konkursowe brzmi rumak. Zgadza się, pani Barbaro. Ten napój wytwarzany z koncentratu soku z trzciny cukrowej, to oczywiście rum. No Armia Krajowa w skrócie, no to już nie będę nawet podawał, bo to jest śmiesznie proste. Razem te dwie części złożone dają słowo rumak. Serdecznie gratuluję powieści Joanny Jurgały, Jureczki, Kossakowie, Tango. Wędruję do pani. Za chwilę wysyłam wiadomość z informacjami, kiedy należy tę nagrodę odebrać. A następny konkurs w Radiu Emaus już w sumie niebawem, bo jutro rano o 9.15.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest wtorek, 18 sierpnia, minęła 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Uruchomiono bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na mszę świętą z młodymi i dla młodych. Będą utrudnienia na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Uruchomiono bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Wielu wykwalifikowanych psychologów zgłasza chęć darmowego wsparcia programu, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Rodzinie się będzie wydawało, że sama sobie z tą traumą poradzi. Ale ten okres mija i wtedy, bardzo często wtedy potrzebna jest pomoc psychologiczna, czasem długofalowa. Będziemy pomagać każdej rodzinie do takiego momentu, w którym rodzina uzna, że już tej pomocy nie potrzebuje. Dlatego też bardzo proszę Państwa, dzwońcie pod ten numer telefonu i pomoc będzie natychmiast do Was kierowana.
3: Główny numer koordynacyjny pomocy psychologicznej to 48 889 052 667. Można także kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
0: Informacje z Wielkopolski.
3: Sanktuarium w Licheniu zaprasza 23 sierpnia o godzinie 16 na mszę świętą z młodymi i dla młodych. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks, mówi Patrycja Nawrocka, koordynatorka sanktuarium do spraw młodych.
5: Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka. A następnie coś naprawdę wyjątkowego, miejsce słowa. Na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy.
3: Jak podkreślają organizatorzy, to niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale także je zobaczyć, a przede wszystkim doświadczyć go w zupełnie inny sposób. Kierowcy korzystający z ulicy Starołęckiej w Poznaniu muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Przejazd na Starołęckiej zostanie zamknięty za tydzień. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
6: Powodem jest pilny remont infrastruktury kolejowej prowadzony na zlecenie PKP PLK. Zamknięcie rozpocznie się w piątek 21 sierpnia o godzinie 20.30 i zgodnie z planem potrwa do 28 sierpnia do godziny 18. Prace obejmą przejazd znajdujący się na linii kolejowej numer 272 Kluczbork-Poznań. Na czas remontu przygotowano objazd. Kierowcy zostaną skierowani ulicami Forteczną, Warowną, Gołężycką, Baranowską, Minikowo, Świętego Antoniego oraz Książęcą. Zmiany odczują także piesi. Bezpośrednie przejście przez teren prowadzonych robót zostanie zamknięte, jednak nadal będzie można przedostać się na drugą stronę. Ruch pieszy zostanie skierowany do istniejącego przejścia podziemnego. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
3: Z poznańskiej Cytadeli znikają sceny po drugiej edycji Bittersweet Festival. Do piątku będzie demontowana infrastruktura, później natomiast rozpocznie się rewitalizacja zieleni. Na ten moment niektóre miejsca w parku, takie jak Dzwon Pokoju, są wyłączone z użytkowania. Wsłuchaliśmy się w głos uczestników wydarzenia. Tak podsumowuje festiwal Szymon Litke z firmy Good Taste Production.
7: Jesteśmy naprawdę zadowoleni również z tego, w jaki sposób reagowaliśmy na informacje od festiwalowiczów. Jesteśmy przekonani, że festiwalowicze to doceniają, że festiwalowicze zobaczyli, że nie jesteśmy obojętni na ich uwagi i to przyniosło naprawdę bardzo dobry ogólny efekt na koniec. Jeśli chodzi o liczbę uczestników, to każdego dnia mieliśmy sold out, każdego dnia na terenie było 40 tysięcy osób.
3: Mówimy również, że kolejna edycja Bittersweet również odbędzie się w Poznaniu, dodaje Szymon Litkę.
7: Ogłosiliśmy Bittersweet Festival 3. Ma się odbyć w Poznaniu. Na to głęboko liczymy. No i planujemy, żeby po prostu ten festiwal został, po prostu wpisał się na stałe w poznańską kulturę.
3: Trzecia edycja festiwalu ma się odbyć od 12 do 14 sierpnia przyszłego roku. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Dane meteo w Poznaniu są praktycznie bez zmian. 19 stopni Celsjusza na barometrze i 1008 hektopaskali na barometrze. Zachmurzenie jest umiarkowane, z niewielkimi przejaśnieniami. Nie wykluczono, że jeszcze dzisiaj w niektórych lokalizacjach może popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ziemia Święta pełna jest historycznych miejsc mówiących nam o Bożym Synu, który stał się człowiekiem. Jednak jak to często bywa ze śladami, zetrzeć potrafi je upływ czasu albo ulotność ludzkiej pamięci. I tu właśnie tkwi największa zasługa dzisiejszej patronki. Oto będąc matką cesarza, dostrzegła z wyżyn swojej społecznej pozycji w rzymskim imperium nie tylko poszczególnych uczniów Chrystusa, ale i potrzebę zachowania miejsc związanych z ziemskimi wydarzeniami, w których centrum był Boży Syn. Dlaczego jednak owej pogance tak bardzo na tym zależało, że przekonała do swego pomysłu nawet swojego rodzonego syna, cesarza Konstantyna? Ano dlatego, że była już wtedy chrześcijanką i pragnęła, aby te znaki i miejsca, o których opowiadali jej chrześcijanie, przemawiały także do przyszłych pokoleń. W ten sposób Augusta Flavia Giulia Elena udała się do Palestyny i ufundowała tam bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem oraz Grobu Świętego w Jerozolimie. A przy okazji zarządzonych prac modernizacyjnych na Golgocie odnalazła również około roku 327, jak chce tego tradycja, relikwie Krzyża Pańskiego. Jednak cesarzowa Helena doczekała się wyniesienia do chwały ołtarzy nie tylko za to. Równie istotne, oprócz opiekowania się materialnymi artefaktami związanymi z ziemskim życiem Chrystusa, było także i to, że nie umknęli jej uwadze ci wszyscy, w których mogła znaleźć najpełniejsze oblicze Bożego Syna, a więc ubodzy, chorzy i potrzebujący.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Samsung 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Dziś 18 sierpnia, ale myślę, że warto już zaprosić na piątek kolejne koncerty w ramach cyklu Na Falach. W Strzeszynku wystąpią Roxy Węgiel i Liwka. Początek koncertów o godzinie 20. Początek koncertu właściwie o godzinie 20, bo najpierw Roxy, a potem Liwka. Całość zakończy się pewno około godziny 23-24. Warto pojechać rowerem, o ile pogoda dopisze, a z tym to nie wiadomo. Jeśli mówimy o koncertach, 5 września Centrum Kultury Zamek Dziedziniec zaprasza na ostatni koncert. Tak nazywa się Pożegnalna Trasa Lecha Janerki. O 17 w Bibliotece Raczyńskich spotkanie z archiwum książki dziecięcej, fabularyzowany spacer śladami poznańskich legend. Początek już za niecałe pół godziny. O 20.30 kino plenerowe na Placu Wolności, Alto z miłości do architektury. To film dokumentalny, który opowiada o życiu i twórczości Alvara Aalto, jednego z najwybitniejszych architektów XX wieku. Kino Bułgarska 19 zaprasza dziś już o 16.50, jeśli ktoś zdąży, bo to już za niecałe 20 minut. Film Do utraty tchu. O 17.00 Drugie życie. O 18.20 Odzyskany, o 19.00 Zaproszenie, o 19.50 O czym sobie nie mówimy, o 21.00 Młody Washington i o 21.50 Homo Sapiens. Zapraszamy.

0: To Lenny Kravitz, który nie dosyć, że zaśpiewał tę piosenkę, zagrał jeszcze na wszystkich instrumentach. Tytuł tego utworu to Again. Cytat na dziś pochodzi od Juliana Tuwima. Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni. Oczywiście jak zwykle zostawiam wam ten cytat do własnej interpretacji. Jeśli chcielibyście się podzielić ze mną, no to zapraszam. 601 077 033.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Pora na Joe Cockera.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 18 sierpnia, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nadal nie wiadomo, co powstanie w miejscu schroniska młodzieżowego Hanka na poznańskim Strzeszynie. Dwie osoby z zarzutami w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Dworzec kolejowy w Szamotułach będzie zmodernizowany. Na poznańskim Strzeszynie trwa spór o przyszłość budynku przy ulicy Biskupińskiej 27. Do końca lipca działało tam schronisko młodzieżowe Hanka. Rada Osiedla chce, by powstał tam dom kultury. Ma to być także miejsce spotkań i działań dla mieszkańców, przekazuje Katarzyna Zalewska z zarządu Osiedla Strzeszyn.
3: My potrzebujemy miejsca dla kultury, dla integracji, dla mieszkańców, miejsca otwartego. Czy to miejsce jest w rękach schroniska Hanka, czy to miejsce jest w rękach fundacji, po prostu oznacza to, że ten budynek znowu nie będzie służył mieszkańcom.
2: Inny pomysł na budynek ma Fundacja Wspólnoty Nurt. Organizacja chce, by przy Biskupińskiej nadal działało schronisko młodzieżowe. Prezes fundacji Krzysztof Stankowski zapewnia jednak, że jest gotowy na współpracę.
4: Misja była prosta. Z racji tego, że prowadzimy ośrodek i działamy, to miało być przedłużenie działalności naszej fundacji. Też my nie wiedzieliśmy w żaden sposób o inicjatywie i kiedy mieszkańcy Strzeszyna przyjdą do nas z jakąkolwiek inicjatywą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wydarzenia dla kultury działy się tutaj na tym terenie.
2: Rada zapewnia, że na remont i adaptację budynku ma 3 miliony złotych. W sprawie przyszłości tego miejsca radny Marcin Ruta złożył interpelację do władz miasta. Na razie nie znamy jeszcze odpowiedzi.
1: Informacje z Poznania.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Z ustaleń biegłych wynika, że strażacy nie popełnili błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
5: Błędów, które by poniosły za sobą konsekwencje tego typu, że nastąpił właśnie wybuch, nie było. Czyli akcja pożarnicza, akcja ratownicza była prowadzona prawidłowo. W opinii biegli wskazali na pomniejsze nieprawidłowości na etapie dowodzenia. Niemniej jednak one nie miały najmniejszego wpływu na to, jaki miał przebieg to zdarzenie.
2: Zarzuty usłyszały dwie osoby prowadzące firmę, która od 10 lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do dwóch wybuchów. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Do pożaru doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku. Straty oszacowano na ponad 1 000 000 złotych. Budynek został rozebrany.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Szamotulski dworzec doczeka się modernizacji. Polskie Koleje Państwowe zakończyły przetarg i wybrały pracownię, która zaprojektuje przebudowę dworca. Zabytkowy obiekt zostanie zrewitalizowany oraz dostosowany do współczesnych potrzeb pasażerów i mieszkańców, mówi Michał Stilger z PKP.
6: Poczekalnia, pomieszczenia kasy biletowej i toalet planowane są na parterze we wschodniej części budynku, a po stronie zachodniej parteru oraz na piętrze i poddaszu będą powierzchnie na cele komercyjne, czyli lokale usługowe i przestrzenie biurowe. Inwestycja PKP SA obejmie też wykonanie prac w najbliższym otoczeniu dworca, budowę wiaty śmietnikowo-rowerowej, miejsca na automat paczkowy i uporządkowanie zieleni oraz poprawę stanu nawierzchni dróg i chodników.
2: Przetarg na wykonawcę prac budowlanych ma zostać ogłoszony w przyszłym roku, a oddanie zmodernizowanego obiektu do użytku pasażerów planowane jest na 2029 rok.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Poznaniu trwa budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej z pętli Wilczak do Małych Garbar, a etap drugi jest w planach. Poznański radny Andrzej Prędkę bije jednak na alarm. Jego zdaniem przygotowania do trzeciego i czwartego etapu są daleko w tyle. Podkreśla, że wciąż brakuje kluczowych koncepcji i decyzji środowiskowych.
7: Ta decyzja jest pierwszym elementem, który w ogóle przygotowuje do rozpoczęcia inwestycji, mając na uwadze, że oczywiście to jest raczej działanie długofalowe. Natomiast uważam, że szkoda szkoda byłoby już teraz tego nie zacząć przygotowywać, zważywszy, że no jakkolwiek drugi odcinek jest kluczowy i on dopiero będzie realizowany, no to szkoda byłoby, żeby po jego realizacji nie mieć już czegokolwiek przygotowanego w celu realizacji etapu trzeciego i czwartego.
2: W złożonej interpelacji radny apeluje do władz miasta o pilne zabezpieczenie pieniędzy na niezbędną dokumentację, by uniknąć inwestycyjnych przestojów. Gdzie natomiast ma przebiegać trzeci i czwarty etap?
7: Etap trzeci zakłada wydłużenie tej trasy obecnej, która się kończy na końcówce na Błażeja, wydłużenie jej na północ w stronę Radojewa. Natomiast etap czwarty, który paradoksalnie być może nawet będzie pilniejszy niż ten trzeci, zakłada odbicie na wschód od tej obecnej trasy w stronę nowo powstających osiedli na Remowicach. Zważywszy na bardzo szybkie przebywanie mieszkańców na tym terenie, sądzę, że to, do tego to doprowadzi, że ten czwarty etap będzie nawet bardziej pilny względem trzeciego.
2: Radny Prędkę proponuje również odchudzenie trzeciego etapu. Chodzi o rezygnację z drogi rozbudowy układu drogowego na rzecz samego torowiska, chodników i ścieżek rowerowych. Takie rozwiązanie ma obniżyć koszty, przyspieszyć budowę i zachęcić poznaniaków do częstszego wybierania komunikacji miejskiej. Prezydent miasta ma czas do 25 sierpnia na ustosunkowanie się do tych propozycji.
1: W okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Wieczorem w Poznaniu ma być nieco więcej przebłysków słońca, które zajdzie o 20.11. Temperatura spadnie do 13 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze jest 20 bez opadów deszczu. Mamy w tej chwili pogodę, przynajmniej tutaj na Artowie, chociaż widzę przez okno, że troszkę się chmurzy i to bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Troszkę się chmurzy i to bardzo, a właściwie to bardzo się chmurzy, bo czarna chmura tutaj bezpośrednio nad naszą redakcję nadsiąka. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja się tym dzisiaj nie martwię, bo nie wybrałem dzisiaj turystyki rowerowej, jeśli chodzi o dojazd do pracy, tak więc będę kryty i nie zmoknę. Raczej wam oczywiście też tego życzę. Prawie 8 minut po 17. Serdecznie dziękuję za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro, kilka minut po 12. Kłania się Tomek Wandal.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Bułgarii. Warto wiedzieć, że Bułgaria to jeden z najbardziej górzystych krajów Półwyspu Bałkańskiego. To miejsce, gdzie góry zajmują mniej więcej 60% powierzchni kraju. Dzięki temu Bułgaria ma wiele do zaoferowania turystom, którzy planują aktywnie spędzić czas i nastawiają się na przykład na górskie wędrówki. Na terenie Bułgarii są też 3 parki narodowe i 11 parków przyrodniczych. Najciekawszy z nich, Park Narodowy Pirin, leży w górach o tej samej nazwie i został założony w latach 60., a dodatkowo został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, UNESCO. Nad terytorium Bułgarii prowadzą też 2 szlaki migracyjne przelotnych ptaków, a dodatkowo Bułgaria znajduje się w czołówce europejskiej pod względem ilości źródeł mineralnych. Czym jeszcze kusi i przyciąga Bułgaria? O tym ponownie porozmawiam z Nikolajem Kostowem z Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego Bułgarii.
2: Oddalmy się może na chwilę od wybrzeża. Co jeszcze w Bułgarii jest wartego zobaczenia? Takie obowiązkowe miejsca, które każdy będąc w Bułgarii powinien zobaczyć.
3: Ja mam tutaj kilka naprawdę kierunków, które polecam z całego serca. Bułgaria, po pierwsze, powiemy tak, Bułgaria jest krajem górzystym. 60% terytorium Bułgarii znajduje się na wysokości powyżej 800 metrów nad poziomem morza. W Bułgarii jest ponad 100 szczytów powyżej 2000 metrów wysokości, więc raczej górzystym. Więc góry, Rila, Rodopy, to są takie Bieszczady, Pirin, alpejski styl. Dwa, klasztor rilski w górach Rila, to jest kolebka bułgarskiej piśmienności, bułgarskiego języka, który przetrwał tam poprzez mnichów, utrzymany podczas panowania osmańskiego 480 lat w Bułgarii. Sofia jest bardzo dobrym miejscem również do odwiedzenia, bo to też jest jedno z najstarszych miast w Europie, gdzie w centrum miasta, jak zaczęto robić metro, kopać na metro, można zobaczyć naprawdę różne warstwy z różnych epok. Sofia była wschodnim Rzymem dla imperatora Konstantyna, więc można zobaczyć pozostałości z tamtych czasów, które zostały odkryte. Co jeszcze jest ciekawego? No na pewno Wielkie Tarnowo, stara stolica Bułgarii, czysto historycznie. Poza tym miasto jest położone na stokach wokół rzeki Jantra, bardzo malownicze, typu Positano we Włoszech. Na pewno warto zobaczyć Rusę. Jak ktoś jedzie samochodem przez Rumunię do Bułgarii, przejeżdża najczęściej przez Rusę. Rusę to jest taki wczesny Wiedeń dla Bułgarii. Pierwsza winda, pierwsza żarówka, pierwszy hotel i tak dalej, więc bardzo też ciekawe miasto do zobaczenia. To są takie kilka propozycji z mojej strony.
2: Mówiąc o Bułgarii, bardzo często można też używać przymiotnika najstarsze, największe, najgorętsze. W wielu przypadkach chyba tak jest.
3: Każdy chwali swojego, natomiast my też staramy się pokazać to, co jest u nas unikatowe, mówiąc o najgorętsze, na przykład źródło wody mineralnej w Europie kontynentalnej się znajduje w Bułgarii, w Saparewa Bania, 104 stopnie. Były minister turystyki mówił, że ponoć temperatura się o pół stopnia podwyższyła przez ostatnie kilka lat, więc może dojdzie do 105 za kilka lat. Najstarsze obrobione złoto na świecie, Warneński Akropol, można zobaczyć go w Muzeum Archeologicznym. Dużo już Polaków odwiedziło, zobaczyło przez ostatnie 2 lata, od kiedy tam jest w ekspozycji. I my się tym po prostu reklamujemy. I dlatego chcemy się pochwalić. Bułgaria ma zaledwie 378 km linii brzegowej, a nie ponad 10 tysięcy, jak na przykład sąsiednia Grecja, czy kilka tysięcy jak Chorwacja, więc to, co jest interesujące w Bułgarii, to naprawdę trzeba pojechać w głąb kraju, spotkać ludzi, porozmawiać. Jesteśmy z tej samej grupy językowej. Ja uważam, że Polak mówiący po polsku i Bułgar po bułgarsku mogą się zrozumieć.
2: To skoro przy tym jesteśmy, jacy są Bułgarzy?
3: Bułgarzy to jest naród. Bułgaria znajduje się na skrzyżowaniu dróg z północy na południe i ze wschodu na zachód. I to, co jest interesujące, Bułgaria została założona w 681 roku w tym miejscu, w którym jest w tej chwili jako państwo, ponieważ istniała przedtem na terytorium teraźniejszej chyba Ukrainy. I z tamtych czasów proto-Bułgarzy, którzy są koczowniczymi plemionami, którzy przyszli ze wschodu, z rejonów Persji, nie są teorie, że z rejonów Mongolii, przyszli i porozumieli się z miejscowymi Słowianami i stworzyli państwo. Więc na tym skrzyżowaniu dróg po 200 lat Bizancjum, 500 lat panowania tureckiego, na początku ubiegłego stulecia, w przeciągu dosłownie kilkunastu lat między wojnami, Bułgaria wtedy liczyła 3,5-4 miliona osób, ponad 2 miliony emigrantów do Bułgarii przyjechało i się osiedliło. Więc to jest taka fajna mieszanka różnych narodowości, gdzie ludzie są bardzo tolerancyjni, gdzie ja daję zawsze taki przykład jak Plovdiv, jedno z najstarszych miast w ogóle na świecie, najstarsze żyjące w Europie. Tam na przykład jest duża grupa Ormian, którzy jeszcze za poprzedniego ustroju oni mieli własną cerkiew, własną gazetę, własną szkołę i to nikomu nie przeszkadzało. W Bułgarii tak samo żyją Turcy, w Bułgarii żyją Cyganie, w Bułgarii żyją też ludzi pochodzenia rosyjskiego. Po rewolucji październikowej dużo osób z armii carskiej uciekając się osiedliło w Bułgarii. Więc Bułgaria tak naprawdę jest narodem, Bułgarzy są południowcami, którzy mają dużo domieszki narodów słowiańskich, ale mimo wszystko są południowcy.
2: Czy nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że w Bułgarii każdy znajdzie coś dla siebie, no bo z jednej strony przepiękne złote plaże, przepiękne widoki, góry, rzeka Ropotamo i różnego rodzaju rezerwaty, do tego niezwykła historia i kultura.
3: Absolutnie każdy może znaleźć coś dla siebie, nawet pochodzić po górach, konno po górach, albo na motocyklu, albo uprawiać sporty wodne, albo pojeździć na nartach, albo na przykład szlakami winnymi bądź kulinarnymi Bułgarii. Każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: To ja na koniec dodam tylko jeszcze, że naszym gościem i przewodnikiem po Bułgarii był Nikolaj Kostow, radca ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie i kierownik Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego Bułgaria. Na kolejne, ostatnie już spotkanie z Bułgarią ponownie zapraszam za tydzień.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
4: Historia na fali.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Bernat. Szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj ksiądz dr Tomasz Gocel, dyrektor Archiwum Diecezji Kieleckiej. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
5: Dziś, drodzy Państwo, opowiemy o biskupie Augustynie Łosińskim, który był biskupem kieleckim w latach 1910-1937. To ważny czas w historii Polski, odzyskanie niepodległości, wojna polsko-bolszewicka, okres II Rzeczypospolitej. Biskup Augustyn Łosiński pochodził z Kresów. Jak znalazł się w Kielcach?
6: Przyszedł do nas z Petersburga, natomiast faktycznie urodził się na Kresach Wschodnich, dokładnie w Inflantach, okolice Dyneburga. Tam obok Dyneburga, bezpośredniej bliskości, znajduje się miejscowość Krywy Niszki. 8 stycznia 1867 roku przychodzi na świat Augustyn Łosiński w rodzinie bardzo biednej. Jego ojciec był prostym fornalem, czyli robotnikiem rolnym. Następnie Augustyn Łosiński, jeszcze nie biskup, wstępuje, tyle wiemy, do gimnazjum w Dyneburgu. Kończy tam tylko 4 klasy, chociaż cykl szkoły wynosi lat 7 nauki. Nie miał pieniędzy, a 4 klasy już go predysponowały do wstąpienia do seminarium duchownego. I wykorzystał te szanse. Po 4 klasach gimnazjum w Dyneburgu wstępuje do seminarium duchownego w Petersburgu, w samej stolicy carów rosyjskich. Tam bardzo dobrze się uczy. Doskonale zalicza poszczególne lata nauki i po 3 latach seminarium władze decydują się na wysłanie go do Akademii Duchownej w Petersburgu, po bliskim miejscu lokalizacji, no, w Petersburgu, czyli w tym samym mieście. Akademia Duchowna to była najwyższej klasy uczelnia duchowna w całym Imperium Rosyjskim. Studiować w tej akademii mogli tylko najlepsi seminarzyści. W grupie tej znalazł się z polecenia przełożonych kleryk Augustyn Łosiński i tam właśnie w tej Akademii Duchownej również bardzo dobrze się uczył. W 1892 roku uzyskał tytuł magistra świętej teologii cum exima laude. 24 kwietnia 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Krótko towarzyszył tamtejszemu biskupowi, który był zarządcą największej na świecie metropolii Mohylewskiej.

0: Polskiej towarzyszył temu biskupowi, arcybiskupowi w czasie jego podróży po różnych parafiach rozległego imperium, a więc wizytacja duszpasterska. Następnie został wykładowcą w rzymskokatolickim seminarium duchownym w Petersburgu. Ksiądz Augustyn Łosiński nie pracował nigdy w parafii. Nie był księdzem na stanowisku wikariusza ani proboszcza. Od razu pozostawiono go w seminarium i tu w petersburskim seminarium był ojcem duchownym, następnie był wykładowcą i wreszcie w wieku 36 lat w 1903 roku został rektorem rzymskokatolickiego seminarium duchownego w Petersburgu. Kiedy diecezja kielecka nie miała swojego biskupa, stało się to w 1907 roku, kiedy umarł biskup Kuliński. Przez wiele lat władze carskie nie pozwalały, aby papież nominował następcę księdza biskupa Tomasza Kulińskiego. To była zresztą przemyślana taktyka perfidna, wskazująca diecezję na wymarcie bez biskupa. Umierały poszczególne instytucje zarządzania diecezją i kuria diecezjalna i seminaria duchowne, był bałagan.
1: A trzeba pamiętać, że wtedy Kielce to były peryferia tego imperium carów.
0: Dokładnie, dlatego też postanowiono szukać jakiegoś innego rozwiązania. Diecezją zarządzali wikariusze kapitulni. Najpierw to był ksiądz Franciszek Brudzyński w latach 1907-1909. Potem ksiądz Aleksander Kluczyński. Wreszcie po interwencji chrześniaczki cara księżnej Miszczerskiej oraz jej przyjaciółki księżnej Wołkońskiej u samego cara Augustyn Łosiński uzyskał nominację na biskupa kieleckiego, czyli trzeba było użyć znajomości, żeby w Kielcach był biskup diecezjalny. I tak się stało. Konsekracja przyszłego biskupa kieleckiego odbyła się w kościele świętej Katarzyny w Petersburgu. Byłem tam w tym kościele, widziałem, to była główna świątynia katolików w stolicy imperium. I stamtąd biskup kielecki Augustyn Łosiński 29 czerwca 1910 roku przyjechał do Kielc. Został tutaj powitany przez przedstawicieli duchowieństwa, ziemian i około 20 tysięcy ludzi. Przyjechał koleją i odtąd, od uroczystości Piotra i Pawła 1910 roku aż do 1937 roku zarządzał diecezją kielecką.
1: Te 27 lat, kiedy biskup Augustyn Łosiński zarządzał diecezją kielecką, to bardzo burzliwy okres w historii Polski. Bo jak wspomnieliśmy, przybył do Kielc w 1910 roku, to jeszcze był czas zaborów. Ale 4 lata później wybuchła I wojna światowa. Następne kolejne lata to również walka o niepodległość Polski. No i wolna Polska. W tym czasie miały miejsce bardzo burzliwe wydarzenia. Jakie było stanowisko biskupa? Co też biskup zastał tutaj w diecezji kieleckiej? Jakie było jego stanowisko podczas I wojny światowej i później na tą rodzącą się polską niepodległość?
0: Mieliśmy szczęście do bardzo pracowitego biskupa, do męża stanu, można tak go określić. Trafił na ciekawe czasy. Pierwsza wojna, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie i okres międzywojenny również burzliwy. Biskup Augustyn Łosiński był bardzo gorliwym patriotą, również według przekonań politycznych endekiem, a miał wobec siebie w tym czasie, kiedy ta Polska się odrodziła, polityków sanacyjnych, a więc socjalistów w większości, którzy zupełnie inaczej widzieli Polskę i urządzenie społeczeństwa niż narodowa demokracja, niż biskupi Kościoła katolickiego. A więc oprócz tych różnych trudnych przeżyć, jakie wiązały się z wojną światową, wojną polsko-bolszewicką, to jeszcze trzeba było zmierzyć się z tym wyzwaniem, jakim była władza sanacyjna. Kiedy biskup Augustyn Łosiński przybył do diecezji kieleckiej, miał niewiele czasu do wybuchu I wojny światowej, żeby coś zrobić. Dokładnie to były 4 lata, ale już wtedy dało się zauważyć jego wielką troskę o rozwój diecezji, a także chciał nadrobić te wszystkie opóźnienia, które były związane z tym, że przez kilka lat, dokładnie przez 3 lata, biskupa diecezjalnego tutaj nie było. Pierwsze, co zrobił, to wizytację. Przeprowadził wizytację biskupie
1: Chciał
0: wielu parafii.
1: Zobaczyć, czym jak zarządza, jaka jest stan parafii. Tak.
0: To oczywiście wywołało wielkie poruszenie, bo wizyta biskupa, księcia kościoła w tamtych czasach, to było zjawisko nieczęste i to było przeżycie niespotykane dla wiernych. Wiązało się to oczywiście z wielkimi przygotowaniami na miejscu. Chciano jak najbardziej okazale pokazać się, przyjąć biskupa i to ożywienie w parafiach, remonty różne przy okazji, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, także przeprowadzano. Biskup najczęściej przemierzał tę naszą diecezję pieszo albo na furmankach. Dojeżdżał do tych najodleglejszych miejsc, dekanatów koleją i spacerował, i chodził od parafii do parafii. Zresztą mamy relacje spisane przez jego kapelana, księdza Jana Skalskiego, który opisuje właśnie ten podróż, ten czas, kiedy biskup wizytował parafię. Drugie bardzo celne posunięcie to zmiana w strukturze diecezji. Chodzi o organizację dekanalną. Władze carskie dostosowały granice dekanatów do granic powiatów i trzeba było trochę rozdrobnić tę strukturę, bo ciężko było zarządzać takimi ogromnymi organizmami. Biskup Łosiński po prostu te 8 dekanatów podzielił na mniejsze części. Dzięki temu mieliśmy 24 dekanaty. Nad każdym dekanatem był dziekan, który pozostawał w bezpośredniej łączności z biskupem diecezjalnym, co ułatwiało pracę i wpływ diecezji czy zarządcy diecezji na to, co się działo w dekanatach i w parafiach. Bardzo piękną inicjatywą biskupa Augustyna Łosińskiego jeszcze przed I wojną światową była rozbudowa seminarium duchownego w Kielcach. Ono nie mieściło już tych kandydatów do kapłaństwa, którzy się zgłaszali. Poza tym było przestarzałe w urządzeniach. Stąd pomysł, aby dobudować kolejne piętro, a także od podstaw zbudować nowe skrzydło seminarium i do 1914 roku przez 2 lata udało się praktycznie te prace wykonać, oprócz zakończenia tej części, w której dzisiaj znajduje się kaplica, ale zaraz po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i tę część ukończono. Uwieńczeniem było w 1924 roku poświęcenie tej wewnętrznej kaplicy, która do dzisiaj służy alumnom Seminarium Kieleckiego. Dotychczas do tego poświęcenia klerycy używali kościoła Świętej Trójcy jako kościoła seminaryjnego. I potem wybucha I wojna światowa i biskup staje już przed takimi bardzo wielkimi wyzwaniami. Trzeba zająć się wiernymi, którzy są ofiarami tej wojny.
1: To było niezwykle ważne i tutaj też wiemy, że ten egzamin z takiej dobroczynności biskup także zdał i zatroszczył się o diecezjan w tym bardzo trudnym momencie podczas I wojny światowej. Może krótko o tym powiedzmy, jak to wyglądało od tej strony społecznej, proszę księdza.
0: Na początku biskup Augustyn Łosiński mógł pomagać praktycznie w Kielcach i najbliższej okolicy, ponieważ działania wojenne pomiędzy sierpniem 1914 roku a majem 1915 roku rozgrywały się w bezpośredniej bliskości stolicy diecezji. Dlatego te działania biskupa były ograniczone, linia frontu przebiegała wzdłuż rzeki Nidy i tam nie było możliwości, aby biskup docierał, czy miał jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje z wiernymi. Ale tu w Kielcach bardzo zaangażował się w niesienie pomocy. Już 4 sierpnia wydał specjalny list w 1914 roku, w którym wzywał diecezjan do składania ofiar pieniężnych lub w naturze dla biednej ludności miasta Kielc pozbawionej środków do życia, ponieważ pierwsze to uderzenie, znamy sprawę legionistów, było zlokalizowane w Kielcach. Tutaj toczyły się takie małe potyczki, te pierwsze, i również zagrożenie bombardowaniem Kielc pochodziło przede wszystkim od Rosjan, którzy stali z całym korpusem pod Kielcami. Następnie biskup ratuje Kielce od masakry, jaka spotkała miasto Kalisz. Rosjanie po odejściu legionistów za karę, że oni tu byli, kazali zapłacić ogromną kontrybucję. To były dziesiątki tysięcy rubli. Biskup Augustyn Łosiński w imieniu miasta, w imieniu jego mieszkańców udaje się do sztabu rosyjskiego z żądaną sumą pieniędzy i tam zostaje przyjęty. Po rozmowie ta kontrybucja zostaje zostawiona i miasto dzięki temu ocalało. Nie zostało zniszczone i nie zostało starte z powierzchni ziemi. Biskup Augustyn Łosiński sam ze swoich środków, ze środków diecezjalnych, przeznaczył połowę sumy żądanej przez Rosjan. Poza tym wiele razy interweniował u władz zarówno rosyjskich wojskowych, jak i niemieckich wojskowych, ratując pojedynczych ludzi, Polaków, którzy na skutek zawieruchy wojennej znaleźli się w areszcie i mogli zostać zabici. Taka sytuacja zdarzyła się chociażby w Kostomłotach, również w samych Kielcach. Biskup uratował życie tym ludziom, ponieważ zaangażował się i sam rozmawiał z władzami okupacyjnymi. Te rozmowy były prowadzone wielokrotnie. Biskup był uznawany jako reprezentant Polaków, tej ludności, która tutaj mieszka. Była sprawa dzwonów. To już późniejsze czasy, 1917 rok. Władze okupacyjne austriackie zażądały dzwonów kościelnych na cele wojenne. I biskup Augustyn Łosiński dwoił się i troił, żeby te dzwony kościelne ratować. Nie tylko sugerował księżom, aby wraz z ludnością, z parafianami, bronili tych miejsc, gdzie te dzwony były umieszczone. W przypadku katedry doszło nawet do takiej interwencji zbrojnej, możemy powiedzieć, i ona się zakończyła nawet użyciem siły przez Austriaków, ale w innych przypadkach biskup interweniował u władz. psłał pisma, a także osobiście nalegał, rozmawiał, prosił, żeby tych dzwonów jak najmniej zabierano, żeby władze okupacyjne te dzwony nam kościelne pozostawiły. Biskup przede wszystkim dbał o to, żeby ludzie mieli co jeść. To jest kolejny taki obszar, w którym biskup Augustyn Łosiński się wykazał gorliwością. Przede wszystkim to zabiegał o pomoc z całej diecezji dla miasta Kielce i dla terenów przyfrontowych, bo w maju 1915 roku wojska walczące na linii Nidy przemieściły się daleko na wschód i tu pozostały ruiny zgliszcza, ludzie bez dachu nad głową, chorzy na tyfus w większości, bez żadnych środków do życia, bez żywności. Biskup wtedy wydaje odezwy, pisze listy, mobilizuje swoich znajomych ziemian, aby z tych terenów niezniszczonych, z tych, które były uznawane za spichlerze diecezji, tam gdzie najlepsza ziemia, na południu, żeby ci włościanie, gospodarze, posiadający więcej ziemi, w związku z tym mający możliwości, żeby się podzielić swoimi dobrami, żeby oni tutaj mogli wspomóc tych najbiedniejszych. Poza tym załatwiał pozwolenia u władz okupacyjnych, aby ta pomoc docierała, aby te wozy z żywnością, z warzywami, z ziemniakami, z owocami, żeby one dotarły do granicy miasta Kielce, a także do okolic Łopuszna czy linii nadnidziańskiej, w której ta pomoc była najbardziej potrzebna.
1: Szanowni Państwo, zostańcie z nami, za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
3: Jego świątobliwość, papież Leon XIV, przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z Medjugorje. Czytamy w telegramie, podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
2: Dziś opublikowano także telegram, w którym papież zapewnia o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w katastrofie promu pasażerskiego na jeziorze Kariba w Zimbabwe. Wskutek wypadku zginęły tam dziesiątki osób, wśród nich wiele dzieci. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że chrześcijanie także dzisiaj są prześladowani za wiarę. Mówił o tym podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował Leona XIV podczas jubileuszowych uroczystości, mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
4: O beata la nostra chiesa!
5: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.
2: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
6: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Dzień dobry Państwu. W sierpniową porę, w lipcu było słychać nasze kulturalne powtórki, a dziś mamy już nowego gościa, bądź gościnie, nigdy sobie nie radzę do końca z tymi feminizmami,
2: feminitywami.
1: Tak. O, właśnie, moja gościni. Gościu, jak wolisz, jak się ciebie przedstawia? Jako gościnie, czy jako gościa?
2: Właściwie też nie jestem taka zaprzyjaźniona z feminitywami, ale mogę być gościnią, tak jakoś dzisiaj to przyjmuję.
1: Kobieco, tak, dzisiaj tak. To przyjmujesz. Ja też właściwie zawodową jestem nauczycielką, dlatego nie do końca mam z tym aż taki problem, ale to już jest temat na inną audycję. Szanowni Państwo, ja właśnie się teraz tak wpatruję w podarunek, który otrzymałam dzisiaj od serca w moje ręce od naszej gościni, pani Małgorzaty Mercik-May. I zaraz do tych nazwisk wrócimy, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać, ćwiczyłam sobie te dwuczłonowe nazwisko. Ale wróćmy do tego, co trzymam w rękach. Trzymam obraz. Obraz blondynki. Jest mnóstwo serc, są diamenty, jest pies na kolanach jako wyraz przyjaźni. I muszę Państwu powiedzieć, że jakoś mi się tak zrobiło dobrze na sercu. I wiem, że ten podarunek od pani Małgosi będzie zajmował chyba centralne miejsce. Ze względu na tę energię, którą emanuje tym dobrem, ciepłem. No i teraz przechodzimy do zajęć, którymi zajmuje się pani Małgosia. Małgosiu, kim jesteś na co dzień, oprócz bycia Małgosią?
2: Na co dzień jestem też mamą, bo to jest taka moja rola, którą przyjęłam kiedyś w życiu i ją nadal się czuję, że to jest taka moja główna rola, bycia mamą mojej trójki dzieci, chociaż dzieci są już dorosłe. Bardzo się cieszę z każdego etapu przeżywania tej relacji, którą mi dał ten świat, bycia tą mamą tych trójki osób. Poza tym czuję się Polką. Mówię często o tym, że oprócz tego, że jestem kobietą i mamą, to też czuję się Polką. I podkreślam to, bo jestem patriotką, a oprócz tego jestem architektką i od paru lat zmieniłam trochę kierunek moich pasji, wracając do tego, co kochałam jako dziecko, jako młoda osoba, czyli do malowania, rysowania i tworzenia. I wróciłam do tego, ponieważ w moim już dojrzałym wieku szukałam czegoś, w czym się będę mogła realizować, co będzie mi dawało szczęście, uśmiech i czym też będę się mogła dzielić z innymi ludźmi. Także 3 lata temu rozpoczęłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i skończyłam arteterapię. Od niej chciałabym opowiadać tutaj i tak żeśmy wstępnie rozmawiały o tym, żeby o tych pasjach trochę mówić, że w wieku dojrzałym można zmienić wszystko. Nigdy nie jest za późno na zmiany. Nie trzeba się bać przemijania, bo jeżeli mamy w sobie pasję i mamy w sobie chęć zmiany i odwagę zmiany, w każdym wieku można rozpocząć coś na nowo.
1: Było takie zaakcentowanie na słowo pasja, bo właśnie z takiego kubka, o które też trochę się tutaj powalczyłyśmy przed audycją, jest właśnie słowo pasja. Jakie zmiany? Dlaczego te zmiany? No przecież architektura to jest bardzo prestiżowy taki zawód i ceniony. Co się takiego wydarzyło?
2: Zmiana według jakby takiej mojej filozofii życia jest najbardziej stałą częścią naszego życia. I generalnie długo ja przynajmniej byłam w przekonaniu, że wiele rzeczy robię na zawsze. Kończę jakiś zawód na zawsze, wiążę się w związki na zawsze. Ale życie mnie zaskoczyło i przyniosło mi wiele nowych informacji. W zaskoczeniu moim była między innymi, jak byłam jeszcze młoda i miałam małe dzieci, śmierć mojego partnera, ojca moich dzieci. I architektura mnie też zaskoczyła. Zaskoczyła mnie może tym, że coraz mniej pasji odnajdywałam w tym zawodzie. Pasji tworzenia, pasji kreacji, z uwagi na całą specyfikę bycia architektem, w którym zawodzie jest dużo Excelu, liczenia metrów kwadratowych, płomu tak zwanego słynnego, czyli dla inwestora, czy to jest inwestor mniejszy, czy większy. Istotne w architekturze jest to, żeby biznesplan się udał i żeby ta zaprojektowana przez architektów architektura mogła być zbudowana i mogła być na końcu sprzedana, czyli żeby inwestor mógł, tak słowo może niezbyt ładne, ale zarobić na swoim projekcie. A architekt jest jednym z głównych członów tego całego zamierzenia inwestycyjnego i w tym to zaczęłam się kiedyś specjalizować. Z uwagi na to, że zostałam mamą jednego, drugiego, trzeciego dziecka, troszeczkę od tego kreacyjnego tworzenia, chwytania do ręki pisaka i tworzenia koncepcji odeszłam na rzecz pilnowania biznesu. Czyli stworzyłam biuro z ludźmi wartościowymi. Jedni przychodzili, drudzy odchodzili, zakładali swoje firmy. To też była nieustanna zmiana. Tu nie było jakby stałej. Stałym w tym wszystkim było może to, że to, ta firma moja na rynku przez te 30 parę lat nadal jest. Tylko że we mnie nastąpiła inna zmiana, że ja poczułam wypalenie zawodowe. Ja się poczułam zmęczona napięciem, kontaktem z budową, kontaktem z inwestorami. Też nie ukrywam, że my kobiety w tym zawodzie mamy, słowo gorzej może nie, bo ja bronię kobiecości i bronię pojęcia, że nie znam tak bardzo źle, ponieważ nadal jesteśmy kobietami i mamy trochę inne narzędzia, może inne drogi do sukcesu, mniejsze ego, może w tym całym architektonicznym świecie, jeżeli chcemy być mamami i urodzić dzieci, to z pewnością mamy trudniej, może tak to powiem. Jeżeli kobieta chce się zrealizować w pełni jako zawodowo architekt i też mama i zająć się swoimi dziećmi, to ma trudniej. Tak to po prostu w pewnym momencie, gdy moje dzieci dorosły, a ja weszłam już w taki poważny wiek przedemerytalny, to zadałam sobie pytanie, i co dalej? I co dalej? I co ja mam zrobić ze sobą w momencie, kiedy ptaki odlatują z gniazda? I kim jestem, kim chcę być i jak się czuję w tym wszystkim? I to może była taki zalążek chęci zmiany, odejścia od architektury. Architektury, może nie, może tak, może ja to obalę. To nie jest odejście od architektury, bo architektura to jest kompozycja, to jest tworzenie, można być architektem tego stołu, na którym tutaj stoją specjalistyczne urządzenia i je w odpowiedni sposób zaprojektować od technologii po urodę. Natomiast mi chodziło o to, żebym mogła samoregulować moje emocje w sposób taki autoregulacyjny.
1: Architektem wnętrza.
2: Architektem wnętrza i tak później był taki etap, że się tym zajęłam. A pewnego dnia zabrakło mi samotworzenia, takiego bardzo sensorycznego. I wzięłam do ręki kredki, na początku pisaki. I utonęłam w takim flow własnym, takiego spontanicznego, można to nazwać, bazgrolenia. I od tego momentu poczułam, że coś się we mnie dzieje bardzo osobistego, bardzo własnego. I tą drogą zaczęłam szukać, gdzie mogłabym dalej eksplorować się w tym twórczym działaniu, ale również z ludźmi, ponieważ dla mnie bardzo ważne są relacje z drugim człowiekiem i chciałam to powiązać. I tak się pojawiło pojęcie arteterapii, o której może dalej pogadamy.
1: Czyli to był ten moment, tak?
2: To to był ten moment.
1: Czyli mamy właśnie moment na chwilę oddechu i piosenki, ale to naszej gościni, naszej Gosi pozwolę wybrać. Co to będzie za utwór?
2: No, zaskoczyła mnie tutaj bardzo pani Barbara, bo zadała mi pytanie, co mogłabym tutaj zaproponować do naszej audycji. I bardzo lubię muzykę i muzyka towarzyszy w moim życiu cały czas. Jak tworzę, to słucham różnych utworów, od muzykę poważną, bo ostatnio odkryłam miłość do Michaela Jacksona, który w odkłamanej historii swojego życia objawił mi się. Także miałam dylemat, czy nie Michael Jackson, o naturze ludzkiej. Chciałam tutaj,
1: to wybierzemy, ale to na koniec.
2: Ale to na koniec. Natomiast może chciałam zaproponować taką bardzo spokojną i bardzo refleksyjną muzykę bardzo znamienitej Stanisławy Celińskiej, która notabene niedawno odeszła z tego świata. I piosenka ma tytuł Liczy się moment.

0: No, to był moment rzeczywiście pięknych uniesień i myślę, że pani Stanisława nie odeszła tak do końca, skoro brzmi nie tylko w naszych uszach, ale i sercach, bo chyba po tych paru nutach i tym charakterystycznym głosie i cieple tej artystki, no, cały czas w nas rozkwita. Gosiu, bo to tak cały czas do mnie pani, ale my w zasadzie się praktycznie nie znamy. Połączyły nas warsztaty. Rok temu spotkałyśmy się wówczas, a później miałam okazję śledzić twoje imponujące poczynania na Facebooku. Znaczy poczynania nie są na Facebooku, tam są rejestrowane. Bo opowiedziałaś naszym słuchaczom o twojej wewnętrznej przemianie, ale nie zachowałaś tych skarbów i tych przemian tylko dla siebie, ale zaczęłaś się tym dzielić. W jaki sposób?
1: Od ukończenia studiów arteterapeutycznych podyplomowych, od tego czasu napisania pracy i otrzymania dyplomu do rozpoczęcia działań, myślę, że to jest taki moment, który jest trudny dla każdej osoby, która się czegoś uczy, czy na poziomie studiów dziennych jako młody człowiek, czy już w tym etapie studiów podyplomowych, żeby zacząć i zrobić ten pierwszy krok, wyjść do, w cudzysłowie, do ludzi i czuć się na tyle pewnym siebie lub mieć takie poczucie sprawstwa, że można coś drugiej osobie zaproponować. Muszę powiedzieć, że ten moment też nie był łatwy, ale miałam już taką wizję i ideę, jak to ma wyglądać i moim marzeniem było stworzenie takiego miejsca, gdzie można przyjść i pobyć, poczuć, być w czuciu. Po prostu odejść od przebodźcowanego świata, wejść w taką trochę krainę magii artystycznej, zdjąć z siebie odium, nie umiem, nie potrafię i nie wiem jak, ktoś mnie oceni, ktoś powie, że to jest ładne, że to jest brzydkie. Tylko stworzyć miejsce, gdzie każdy może poczuć się artystą. I chyba cała idea arteterapii, która dopiero została obudzona na świecie w latach 50. i pierwsi arteterapeuci pojawili się w szpitalach i dla pacjentów tworzyli miejsca, gdzie będą mogli w sposób prosty i jakby nieskomplikowany wyrazić swoje emocje, bo arteterapia jest bardzo szeroka, od malowania, rysowania, rzeźbienia, tańczenia, teatru, filmoterapii. Natomiast ja się tutaj bardziej skupiam na sensorycznych działaniach, gdzie w motoryce małej, która jest tak zwanym używaniem po prostu naszych dłoni i rąk, można wyrazić to, co jest w naszej podświadomości. Jestem zafascynowana Carlem Jungiem, czytam jego książki, czytam uważnie jego bardzo aktualne na dzisiaj słowa, które mówią o tym, że to, co jest nieujawnione, nami rządzi, a to, co zobaczymy, ujawnimy z naszego wnętrza, możemy z tym cokolwiek zrobić. To może tak metaforycznie jesteśmy w tym pokoju i w tym pokoju się coś dzieje, ale brakuje jakiegoś narzędzia w tym pokoju, więc żeby naprawić lampę, wychodzimy do drugiego pokoju, zgłaszamy usterkę, bierzemy śrubokręt. W tym pokoju nie ma specjalisty, w tym pokoju nie ma śrubokrętu, ale wychodząc metaforycznie z tego wnętrza na zewnątrz, już wiedząc, co jest trudne lub co nam przeszkadza, możemy to w jakiś sposób modyfikować. To jest działanie terapeutyczne. Arteterapia służy temu, żeby przez używanie sztuki, jakkolwiek, w czymkolwiek jej nie używać, pomóc nam odczuć, poczuć, uwolnić i się po prostu zobaczyć siebie. Ja to przez cały rok po studiach autoterapeutycznie to, co pokazywałam na Facebooku, robiłam.
0: Chciałam jakby zaznaczyć, że podeszłaś do

0: tego nie na zasadzie tego takiej komuny i teraz będziemy tutaj emocjami szastać i chlapać farbą, tylko podeszłaś do tego bardzo poważnie, czyli wybrałaś się na kolejny kierunek studiów, tak? Czy to w jakiś sposób też ugruntowało i dało ci taki rodzaj odpowiedzialności za drugiego człowieka?
1: To znaczy ja uważam, że arteterapia jest dziedziną bardzo szeroką i tak samo może przez jakby używanie tego nazewnictwa, tak jak kiedyś mówiło się o coachingu, notabene tak. W 2011 roku również podjęłam się rocznych studiów z coachingu, zarządzania grupą i mam licencjat jako coach, natomiast słowo coach właśnie w taki nieodpowiedzialny sposób zostało w jakiś sposób zdewaluowane. Źle się je odbiera jako jakąś manipulację, jakiś ludzi, którzy coś tam głoszą, na kimś zarabiają,
0: kontrolują.
1: Dlatego mi bardzo zależy i też muszę powiedzieć, że jest taka organizacja, właściwie niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie można się zrzeszyć, skupić. Ja jestem obecnie członkiem Polskiego Towarzystwa Arteterapeutycznego o nazwie Kairos. To jest takie bardzo pierwsze, które powstało w Polsce. I jest tutaj mowa o walce, słowo może takie trochę mocne, ale żeby ten zawód arteterapeuty też był w jakiś sposób opisany.

0: Tak, a nie znaczy ona może też się otworzyć, dlatego że pytałaś, co ja dalej ze sobą zrobiłam. No, przez rok autoterapeutyzowałam się, czyli malowałam, wyrażałam żałobę, którą przeżyłam w życiu, rozstanie z moimi rodzicami, którzy odeszli, z moim wieloletnim partnerem, ojcem mojej trójki dzieci, który umarł, jak one były małe. Myślę, że ta żałoba za mną do dzisiaj chodzi. Ja bardzo gdzieś tam dotykam spraw chwili, momentu i wartości tu i teraz. Natomiast dopiero jak ja przeszłam sama przez różne książki i na sobie zaczęłam doświadczać, co ona mi przynosi i co ulecza i jak ja się uspokoiłam, bo ja tak naprawdę nauczyłam się przez działania twórcze takiej samoregulacji. Ja często robię tak, że jak wracam z jakiegoś spotkania i czuję się zdenerwowana lub pogubiona, może mam poczucie pogubienia, o coś takiego, to biorę kartkę papieru i rysuję. Oczywiście w moim przypadku pada często takie stwierdzenie, no ale ty umiesz rysować. Ale muszę powiedzieć, że od powrotu do rysowania 2-3 lata temu do obecnego rozwoju tych umiejętności przeszłam bardzo długą drogę i widzę, jak moja umiejętność się rozwija i budzi. I przeczytałam wiele książek na temat rysowania i powtarzam to wielokrotnie, że parę milionów lat temu człowiek, który się pojawił na Ziemi i parę tysięcy lat temu w pierwszych jaskiniach, w jaskini Manot pojawiły się rysunki i szkice, kiedy ludzie jeszcze nie potrafili opowiadać o tym, co wokół nich się dzieje, jeszcze nie potrafili pisać, ale już zaznaczali na skałach swój ślad. I ten ślad jest takim chyba wiodącym słowem, które ja ostatnio powtarzam, że my te ślady zostawiamy po sobie w różnych miejscach. Lubimy pisać graffiti na ścianach. Ludzie lubią zostawić jakiś ślad na moście w postaci kłódki. Śladem są nasze blizny poporodowe na brzuchu. Śladem są zmarszczki, które powstają na naszej buzi i są śladem przebytych lat. I śladem są też obrazy, twórczość, rzeźby. Także dziedzina arteterapii jawi mi się jako takie uznanie, że każdy człowiek może być jest artystą, tylko na etapie szkolnictwa, może teraz już jest inaczej, ale te różne dzieła od dzieciństwa po wiek trochę starszy były przez nauczycieli oceniane. I to ocenianie wpłynęło na dyskomfort emocjonalny, bo najciekawsze dzieła na świecie są dziwne często, odbiegają od takiego fotograficznego odzwierciedlenia natury. Są indywidualne i Picasso przeszedł swoją drogę od bardzo klasycznego malowania do takiego totalnie abstrakcyjnego.
1: Zwróćmy na to uwagę, że prace Picassa, które były rzeczywiście znakomicie odzwierciedlające rzeczywistość i bycie takim klasycznym hiper prawie, że realistą, jak się popatrzy na jego obraz z pierwszej komunii czy portret matki. No właśnie, ale trzeba po nie sięgnąć głębiej, żeby w ogóle wiedzieć, że to jest Picasso, bo samego tego artystę kojarzymy z tych zupełnie nierealistycznych jego nowej drogi. Czy ty również na swoich zajęciach właśnie tego uczysz? Tego otwarcia się i poszukiwania indywidualnego rysu?
0: Tak, ja namawiam do otwarcia się na to, żeby postawić ślad. Po prostu wystarczy palcem dotknąć jakiejś farby, nie trzeba nawet pędzlem, poczuć zapach tej farby, nawet zastanowić się, czy kolor ma, każda farba ma trochę inny dotyk, wejść w pojęcie czucia nawet materiału i palcami pozostawić ślad na kartce abstrakcyjnie, tak jak w danym momencie prowadzi nas przypadkowa może jakaś droga, ale to już jest dzieło, dlatego że to my żeśmy podjęli ten

0: trud, żeby tą plamę na tej kartce zostawić. Ja namawiam na malowanie, które nie wymaga oceny, bo ta ocena hamuje i do wykonywania jakichkolwiek działań twórczych. Ja uważam, że w chwili obecnej, kiedy jesteśmy tak przebodźcowani, to używanie rąk do stawiania linii czy plam, nawet totalnie przypadkowych i abstrakcyjnych, sprowadza nas do tu i teraz, tu na tej kartce, tu w tej chwili. Wydaje się to bardzo proste i bardzo prymitywne, ale w tym prymitywizmie jest powrót do naszej osobistej kreacji, nie dotykania klawiszy komputera, tylko do zostawienia swojego śladu. I w ten sposób prowadzę zajęcia, ale arteterapia to nie tylko zostawienie śladu, to często zadanie pytania, które może trochę wprowadzić nas w stan zadumy i odnalezienia tego wewnętrznego świata, który w naszym mózgu jest równolegle ze światem takim, można powiedzieć, organicznym, dlatego że 95% działań robimy podświadomie. Tylko 5% mózgu podejmuje świadome działania. Mrugamy oczami, połykamy ślinę, oddychamy, dzieją się różne procesy, ale też w naszej podświadomości jest dużo i hamulców, i blokad, i Freud, i Jung, oni oczywiście robili to terapeutycznie jako psychiatrzy, analizowali rysunki swoich pacjentów chorych, czy pacjentów, którzy mieli odpowiedzieć, i to tam słynne są na niektórych filmach, jak pyta się jakiegoś pacjenta, co on widzi na tym obrazku. Tak, bo my nie zdajemy sobie sprawy, że podświadomość, no niestety czy stety, nami kieruje i różne lęki, dzisiaj się mówi o tak zwanej epigenetyce, która jest uznana Noblem jako dziedzina naukowa.
1: Wyjaśnij to troszeczkę, bo powiem szczerze, że pierwszy raz akurat na tę dziedzinę trafiłam.
0: Epigenetyka jest uznana, ja teraz nie chcę szafować nazwiskami i datami naukowców i specjalistów, ale jest stwierdzone, że niestety, ale my ludzie dziedziczymy traumy, czyli całe pokolenie, zresztą Polaków, powojenne, naszych rodziców, czy wnuków, czyli nas.
1: Mamy już ten bagaż.
0: Tak, my mamy ten bagaż lęków i może tak być, że mamy jakąś na przykład lęk przed, powiedzmy, pływaniem czy nurkowaniem.
1: A nie wiemy dlaczego.
0: A nie wiemy dlaczego.
1: Że pradziadek,
0: nie wiem, widział tonącego swojego ojca, czy doświadczył jakiejś takiej...
1: Czy tak jak zapisujemy kolor oczu, nie zawsze po rodzicach, ale po dziadkach, pradziadkach coś nagle wybija jako kolejne pokolenie. Tak, również emocje i doświadczenia mogą się pojawić?
0: Tak, mogą się pojawić i to jest o tyle może zbawienne, że to nie jest wszystko o nas. To nie wszystko my. My jesteśmy po prostu genetycznie, możemy być naznaczeni jakimiś lękami, które przeżywał nasz dziadek czy pradziadek.
1: Nie niesiemy swoich doświadczeń.
0: Nasze doświadczenia są nowymi, ale one się mogą nakładać i czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego wybieramy w ten sposób, dlaczego unikamy w ten sposób, dlaczego mamy blokady. No jedynie hipnoza i sztuka i analiza snów, które są taką, no nie są wróżbami, ale są na pewno wyrazem naszej podświadomości, a namalowanie czy stworzenie jakiejś grafiki czy kolażu, który wydaje się przypadkowy, u wielu moich klientów i klientek po takim spojrzeniu na to po jakimś czasie, czy to może być godzina, czy dwa, czy dni, bardzo często daje pewien sygnał i informację, dlaczego ja to wybrałam, dlaczego ja to wycięłam, dlaczego ja to narysowałam, dlaczego się tam coś takiego pojawiło. I to jest to otwarcie, to jest to otwarcie. Nie każdy ma odwagę sięgać głębiej. My nie mamy czasem siły na jakieś psychoanalizy, na chodzenie do psychologa przez rok, dwa lata, dlatego że ani nie mamy często na to czasu, ochoty, ani pieniędzy. Wydaje mi się, że arteterapia jest jest bardzo ciekawą dziedziną. Jestem absolutnie zachwycona możliwościami delikatnego wglądu w siebie bez obnażania kogoś, bo to, że ktoś, kto w czasie tworzenia odnajduje jakiś ślad z przeszłości, nie musi być ujawniane, opowiadane. Może powiem taki przykład. Miałam dużo zajęć z seniorami, seniorkami, bo tak to jest, że my kobiety lubimy poszukiwać w każdym wieku. Mężczyźni trochę do tego podchodzą z rezerwą. Jest może to kwestia wychowania, może są inne aspekty. Nie chcę teraz tutaj tworzyć jakiejś filozofii na ten temat lub potwierdzać jakieś przyjęte artykuły, ale no rzeczywiście wśród tych zajęć jest bardzo dużo, jest więcej kobiet, może w większości. I miałam takie zajęcia, gdzie mówiłam o śladzie. W ogóle jak szeroko może być pojęcie śladu. Ujawnienie znaczenia słowa, które ma tysiące znaczeń, bo ślad może być opony na asfalcie. Ślad może być od stłuczonej szyby na ulicy. To też jest ślad. Ślad daje taką ilość znaczeń, że nawet rozmowa o śladzie i zapytanie się, a czym dla ciebie jest ślad, powoduje, że każdy w tym odnajduje już w głowie inne znaczenie. Daje to bardzo szerokie pojęcie, jak my ludzie jesteśmy różni. To już mówię o różności.
1: Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że Państwo również poczuli ten taki intymny wręcz nastrój takiej podróży w głąb siebie, bardzo indywidualnie. Ja na pewno tak to odczułam i tule cały czas podczas audycji podarowany przez Małgosię obraz, który właśnie jest takim śledzeniem również mnie, ale to właśnie jest to indywidualne, intymne czytanie mnie przez Małgosię. Nie wiem, jakie się to udało, ale teraz właśnie dla Państwa również zapytam, czy na arteterapii mamy jednak grupowe, to nie są indywidualne, jak u terapeuty leżenie na kozetce.
0: Takie. Mogą być.
1: Ale na przykład, bo teraz, tak jak mówię, potraktowaliśmy to jako taką bardzo indywidualną podróż, ale widziałam na Facebooku, że prowadzisz te arteterapie, swoje zajęcia grupowo. I czy, jak się z tym zmierzyć? Czy to jest możliwe, żeby... No bo zauważmy, wszyscy chyba pamiętamy, choć wypieramy jednak ten czas chociażby pandemii, tego zamknięcia w domu, które był potworny dla naszej psychiki. To tak bardzo udowodniło, że my jednak jesteśmy zwierzęciem stadnym i brak drugiego człowieka robi ogromne uszczerbki w naszym poczuciu w ogóle sensu życia. Byliśmy pogubieni, byliśmy bardzo smutni i kiedy tylko się to już udało, rzuciliśmy się do stadnych aktywności, tak bym to nazwała. Czy udaje się tobie na grupowych terapiach arteterapii jednak obudzić indywidualną drogę? Jak to wygląda? Jak to jest w ogóle możliwe?
0: Może dam przykład taki realny. Teraz mam warsztaty, które zostałam zaproszona przez Chill Spot. To jest takie miejsce stworzone dla młodzieży. I tam przychodzi parę osób, dlatego że to jest też ciekawe dla mnie. Młodzież nie lubi słowa terapia.
1: Tak, no bo to się kojarzy, że coś
0: jakaś
1: jest ze mną, nie
0: terapia,
1: tak.
0: Coś znowu terapeutyzują, coś znowu robią, ale pierwsze zajęcia były takie powiedzmy troszkę, nazwijmy to, pokazowe. I była bardzo zróżnicowana grupa i wiekowa, bo przyszły dwie młode dziewczyny i dwie, powiedzmy, dojrzalsze kobiety. I ja wymyśliłam, bardzo lubię takie zajęcie, że mówię o dłoniach. Czym są nasze dłonie? To jest coś, co mamy przy sobie. Samo mówienie o dłoniach już wzbudza właśnie jak w tobie uśmiech. To jest w ogóle ciekawe, że ja mam dużo w sobie ekspresji i też jestem trochę taką osobą, która lubi zainspirować trochę, czasami rozśmieszyć, ale mówię o dłoniach i przygotowałam na to spotkanie rozmowę o dłoniach na początku, ale żeby stworzyć tą intymność, o której mówisz, to otwarcie jest teraz taka kolejna, ja powiem taką mądre zdanie, jest teraz taka bardzo mnie interesująca teoria poliwagalna. To ja się śmieję, że nie chodzi o waginę, tylko chodzi zupełnie o coś innego.
1: Kolejne nowe słowo, tak?
0: Nowe poliwagalna. Poliwagalna. Ona mówi o tym, że jeżeli nie stworzymy w procesie czy terapeutycznym, czy ludzkim bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa,
1: tak,
0: to system nerwowy nie może wejść w inne tryby. My jesteśmy atawizmem, w atawizmie naszego jakby pochodzenia człowieka, tak stworzeni, że ten lęk, ten strach też służy temu, żebyśmy przetrwali. Czyli człowiek pierwotny, zanim wyszedł ze swojej jaskini, wiedział, że tam są jakieś takie duże stwory.
1: Ach, te jaskinie, mamuty, to się często pojawiają, mamuty, nawet tak, platońskie jaskinie.
0: Tak, mamuty czy jakieś inne zwierzęta i trzeba bardzo uważać, bo można zginąć. My to nosimy do dzisiaj w sobie i przy poznaniu nowych osób, nowej grupy, w pierwszym odczuciu, jestem empatyczna i ja czuję to napięcie. I pierwszą, pytasz, jak to zrobić, żeby to było indywidualne. Pierwszy krok to jest zdjąć napięcie nowości, że osoby, które się znajdują w tej grupie warsztatowej, najlepiej jak ta grupa się utworzy i później się zna. Bo rzeczywiście ten pierwszy...
1: Czyli budowanie społeczności.
0: Zbudowanie społeczności, ale zbudowanie bezpieczeństwa, żeby otwarcie się i pokazanie czegoś od siebie nie było wstydliwe, nie było oceniane, nie było obnażeniem się, nie było ujawnieniem pewnych elementów, aspektów wewnętrznych, czy jakichś,
1: które są niekomfortowe.
0: Poza tym nie jest zadaniem arteterapeuty ujawniać i wiedzieć wszystko do końca. Zadaniem arteterapeuty jest tak prowadzić osoby, które są w tej relacji, bo ta relacja jest bardzo ważna, żeby pozwolić zachować tą intymność. To nie jest wypytanie, a pani co teraz czuje? Widzę, że pani chyba pani nie ma jednej ręki. Ona mówi, no tak, ja to tak ukrywałam, a pani zobaczyła. A szkoda. To nie o to chodzi. A tu oczywiście się trochę próbuję rozśmieszyć to
1: skutecznie. Śmiech to zdrowy.
0: Tak, ale i na tym warsztacie o tych dłoniach na początku wprowadzenie jest, powiedz coś o sobie. Co chcesz o sobie powiedzieć? Niektóre osoby bardzo lubią mówić o sobie, bo wreszcie ktoś je słucha. To jest naprawdę...
1: I wyrzucają z siebie coś też, tak?
0: I wyrzucają coś z siebie. Mhm. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest to, co powiedziałaś przed chwilą. My potrzebujemy drugiego człowieka. Bezpiecznego,
1: no tak.
0: Żeby ludzi, bo jest przepływ energii, my jesteśmy energią, wszyscy jesteśmy połączeni, wchodzimy w synergię tej energii, czyli jeżeli ta energia jest dobra na tak, ja rozpoczynam taki warsztat takim małym kontraktem.
1: O.
0: Czego nie chcemy, co chcemy tutaj w tej grupie przez te 3 godziny. Co sobie życzy ktoś, czegoś sobie nie życzy. Można to w tym momencie powiedzieć. Nie jest to tak, że każdy ma taką wiedzę, że już wie, że można na takim spotkaniu powiedzieć, a ja sobie nie życzę, żeby ktoś używał perfum. Ale też miałam, słuchajcie, taką sytuację, gdzie jedna dziewczyna powiedziała, że jak przychodzimy na warsztaty, to prosi, żeby się nikt nie perfumował, bo ona ma uczulenie na zapachy. Na przykład takie coś może być.
1: No
0: albo
1: tak.
0: Proszę, żeby nie pić herbaty, ktoś powie, bo to rozprasza, albo żeby być na tak. To słowo być na tak, to jest to stworzenie tego gruntu do bycia razem. Czy mi przypominasz nauczycielkę ze szkoły, która mnie przepytywała z geografii, której powiedzmy ktoś umiał lub nie umiał. Czy mi przypominasz ciotkę, która przyjeżdża na święta albo nie. Jesteśmy na tak. staramy się naszej głowie, która nie jest nami, tylko jest takim aparatem mierniczo, powiedzmy, który jest naszym komputerem zarządzającym, powiedzieć, ja tu w tej grupie przez ten czas jestem na tak i się otwieram. I muszę powiedzieć, że te czasem proste wskazówki, uśmiech i wysłuchanie parę minut każdej osoby, żeby coś o sobie powiedziała i napisanie imienia, które też jest ważne, też jest znakiem, jakie ja mam imię, powoduje, że ten proces może się odbyć. I pytałaś się o tą intymną twórczość. Po tych opowieściach o dłoniach, które też na przykład we wszystkich jogińskich, na przykład w jodze i w kulturach wschodu Budda ma różne ułożenie dłoni i to niesie też pewną informację, o czym ten Budda
1: Maryja
0: mówi.
1: Maryja też jest bardzo często i zresztą jesteśmy w Radio Emaus, więc złożenie dłoni do modlitwy
0: Maryja i
1: jest
0: amen,
1: bardzo znaczące.
0: I słowo amen, tak, zgadzam się, amen, niech tak będzie.
1: Tak.
0: Dłonie mają dużo możliwości
1: uścisk
0: wyrazu.
1: Dłoni.
0: Tak, otwarte dłonie zapraszają.
1: Tak, schowane, trochę
0: wstyd. Tak, trzymanie dłoni na sercu, złożenie dłoni na piersiach.
1: To już jest własny język.
0: I takie ćwiczenie, żeby wyrazić wyciętymi z kartonu, z papieru dłońmi, dwoma, swój stan. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, bo ono jest proste i daje możliwość bez jakichś wymyślonych umiejętności wycięcie swoich dłoni, odrysowanie ich i wycięcie w różnym układzie. To mogą być dłonie jako drzewo, dłonie jako kwiaty, dłonie pokazujące serce i można wtedy w ten sposób wyrazić swój stan na jednej kartce. Ja wtedy proponuję, żeby wycinać na przykład czarne dłonie i nalepić je na biały karton lub później stan, który chciałabym wyrazić dłońmi w przyszłości, kim bym się chciała stać. I to ćwiczenie pokazywało, ja je powtarzam, bo ono pokazuje magię różnorodności. Te 4 osoby czy 5 osób, które wtedy były na tych warsztatach w wieku od 15 do 60 lat, każdy zrobił coś innego i na końcu jest możliwość opowiedzenia o tym, co się widzi na swoim obrazku.
1: A ja w tym momencie, nawiązując do języka dłoni, państwo tego nie widzą, ale ja do Małgosi...
0: To też jest język dłoni.
1: Dokładnie. Ale ja przez mikrofon informuję, że właśnie naszej Małgosi...
0: Czas się kończy.
1: Tak, właśnie pokazuje, że czas nas goni, nasz moment trochę
0: liczy
1: mija.
0: Liczy się moment.
1: Natomiast śledźcie państwo drogę na Facebooku. Przypominam, że teraz mieliśmy tą chwilę z panią Małgosią Marcik-May. Tak, odszukajcie naszą artterapeutkę na Facebooku.
0: I na Instagramie.
1: I na Instagramie, oczywiście, by móc stworzyć społeczność, o której mowa. Może sobie podamy tam również dłonie, zanim chwycimy za pędzle i inne narzędzia twórcze bez oceny. Za to z otwartymi sercami i głowami. Ja już państwu dziękuję, a Małgosia ponownie zapowie pożegnalną piosenkę.
0: Ja bym zaproponowała piosenkę Michaela Jacksona Ludzka natura, jaka jest ludzka natura. Uwielbiam ten utwór. Myślę, że wysyłam dużo ciepła do tego momentu, gdzie jest odkłamana historia jego życia i warto go posłuchać.
1: Posłuchajmy i dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 17. Księżyc oblewał bladym światłem obwarowany szczyt góry Sulpius. 2/3 mieszkańców Antiochii używało na dachach chłodnego wietrzyku nocy lub też, gdy wiatr nie wiał, chłodziło się wachlarzami. Simonides również siedział na tarasie w swoim krześle i patrzył na rzekę, na której spokojnie kołysały się statki stojące na kotwicy. Mur poza nim sterczący rzucał cień daleko, aż poza drugi brzeg Orontesu. Nad nim, na moście, huczała wciąż wrzawa tłumów. Przed nim stała Estera z skromną wieczerzą, podając mu lekkie ciasto pszeniczne, miód i czarkę mleka, w którym maczał miodem nasycone ciastka. – Coś nie widać, malucha, gdzieś się bałamuci – rzekł, zdradzając swoje myśli. – Sądzisz, że wnet przyjdzie? – spytała Estera. – Jeśli zanim nie poszedł na morze lub w pustynię, to przyjdzie – odparł Simonides z pewnością w głosie. – Może tylko napisze? – zauważyła. – Nie, Estero, gdyby nie mógł wrócić, już bym był list odebrał, a ponieważ go nie mam, wiem, że musi przyjść i przyjdzie. Mam nadzieję, że stanie się jak rzekłeś, odpowiedziała z pewnym wzruszeniem w głosie Estera. Nie uszło to bacznej uwagi starca. Może to odcień smutku, może życzenia. Najmniejszy ptaszek nie spocznie na najwspanialszym drzewie tak, by nie poruszył owych niewidzialnych nici stanowiących rdzeń życia. Tak i umysł ludzki bywa równie czuły na najlżejsze słowo. Czy pragniesz, aby przyszedł, Estero? Zapytał. Tak, rzekła podnosząc oczy na ojca. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? Badał dalej. Bo, mówiła nie bez wahania, bo ten młodzieniec jest... Tu zatrzymała się. Naszym panem. Zapewne to chciałaś powiedzieć. Tak. A ty sądzisz zawsze, że my nie powinien pozwolić, aby odszedł, nie dowiedziawszy się pierwej, że może wrócić, kiedy mu się będzie podobać i wziąć wszystko nas i wszystko, co posiadamy, majątki, wozy, okręty i niewolników? Dziewczyna słuchała w milczeniu. I to cię wcale nie wzrusza? Zapytał z lekkim odcieniem goryczy. Dobrze, dobrze, Estero, wiem z doświadczenia, że lżejsza jest każda rzeczywistość niż jej przeczucie, gdy je widzimy poprzez ciemną chmurę, co zalega duszę, nawet tortura. Stosownie do tego mniemania może i niewola, do której wrócimy, będzie słodsza niż się spodziewamy. Zaczynam nawet mieć upodobanie w myśli, że szczęście naszego pana jest nadzwyczajne. Majątek nic go nie kosztuje. Ani troski, ani jednej kropli potu, ani nawet jednej twórczej myśli, przyszedł do gotowego w zaraniu młodości. Co więcej, pozwól, Estero, że pozwolę sobie na trochę próżności. Otrzymuję jeszcze to, czego nie dostanie na targu za żadną cenę, bo otrzymuję ciebie, dziecię moje, ukochanie moje, kwiecie rozkwitły na grobie mej utraconej Racheli. Przyciągnął ją do siebie i pocałował raz za siebie, drugi raz za zmarłą matkę. Nie mów tak, rzekła, gdy ręka ojca opadła z jej szyi. Myślmy o nim inaczej. Boleść i cierpienie dobrze mu są znane, nie zechce nas gnębić i obdaruje wolnością. Masz, Estero, bystry i delikatny zmysł spostrzegawczy i nieraz opierałem się na twym zdaniu, gdy szło o osądzenie kogoś stojącego przed nami, tak jak on stał dzisiaj, ale tu głos jego nabrał ostrego brzmienia. Przynoszę mu w darze nie tylko te członki, które mnie udźwignąć nie zdołają, nie tylko ciało już do ludzkiej postaci niepodobne, nie tylko tyle daję mu od siebie, o nie, i 1000 razy nie. Daje mu duszę, co zwyciężyła tortury i rzymską złośliwość, gorszą od męczarni. Przynoszę umysł, którego oczy widzą złoto dalej niż niegdyś żeglowały korabie Salomona, a co więcej, siłę potrzebną do zdobycia tego złota. zatrzymał się i zaśmiał się głośno. Tak, Hestero, zanim nowy księżyc, widzialny w tej chwili w podwórzach świątyni, na świętym wzgórzu, będzie w pełni, mógłbym tak poruszyć świat, że cały by się zadziwił, bo wiedz, moje dziecko, że posiadam zdolność cenniejszą niż zdrowie i silne ciało, cenniejszą od odwagi i woli, więcej wartą niż doświadczenie. Słowem, najlepszy owoc długiego żywota, dar Boga najwyższy, który jednak nawet u możnych w małej jest cenie, a którego w tłumie nie szukać. Oto mam zdolność pociągania ludzi do siebie i moich celów. Co więcej, zdolność zmuszania ich do działania podług mojej woli, poruszania setek i tysięcy. Tej sile ulegając kapitanowi moich okrętów, przepływają morza i zwożą zarobek. Jej służy w tej chwili maluch, pilnując młodzieńca, który może być naszym panem. W tejże chwili dały się słyszeć kroki na tarasie. Nie mówiłem, Estero? Rzekł Simonides, że otrzymamy wiadomości? Dla ciebie, dziecię moje, świeżo rozkwitło lilio, dla ciebie proszę Pana, Boga naszego, który zbłąkanej owcy izraelskiej nie zapomina, aby te wieści były dobre i uspokajające. Dowiemy się, czy pozwoli nam odejść i być wolnymi, tobie z twoją pięknością i mnie z mymi zdolnościami. Maluch zbliżył się do krzesła. Pokój tobie, zacny panie, rzekł, oddając niski pokłon. I tobie, Estero, najlepsza z córek. Stał przed nimi z uszanowaniem, a z postawy i przemówienia trudno było określić, jakim był stosunek, który ich łączył. Jedno zdawało się stosownym dla sługi, drugie pozwalało odgadywać w nim przyjaciela. Simonides, odpowiedziawszy pozdrowieniem, przystąpił, jak zawsze zwykł był czynić, wprost do przedmiotu. Cóż nam powiesz o młodzieńcu, Maluchu? Simonides nie poruszył nawet ręką w ciągu opowiadania. Siedział tak nieruchomo, że gdyby nie blask szeroko rozwartych oczu, można by go wziąć raczej za posąg niż za żyjącego człowieka. Dziękuję ci, Maluchu, rzekł serdecznie, gdy tamten skończył. Dobrze spełniłeś polecenie. Nikt zaiste nie zrobiłby tego lepiej. Co mniemasz o pochodzeniu młodzieńca? Jest Izraelitą z pokolenia Judy. Jesteś tego pewny najzupełniej. Zdaje się z tego, co opowiadałeś, że mało ci mówił o swoim życiu. Nauczył się ostrożności, a nawet wydał mi się podejrzliwym i odrzucał wszelkie moje usiłowania w celu pozyskania jego zaufania. Dopiero w drodze do kastalskiej krynicy, do wsi Dafny, zmienił postępowanie. Chodziliście do tych miejsc zgorszenia? Po co? Tak jak to czynią prawie wszyscy, co tam idą, z ciekawości. Co więcej, wszystko, co tam widział, nie zajmowało go wcale. O świątynię zapytał zaledwie trzy greckie. Wierzaj, zacny panie, młodzieniec ten ma boleść w duszy, przed którą chciałby się ukryć i poszedł do gaju, aby tę boleść tam pogrzebać, jak grzebiemy naszych umarłych. Dobrze by było, gdybyś odgadł, rzekł Simonides cichym głosem, a potem dodał głośniej. Wiesz, Maluchu, że plagą naszych czasów stała się rozrzutność? Biedni czynią się biedniejszymi, małpując bogatszych, a majętni żyją jak książęta. Nie spostrzegłeś śladów tej namiętności w młodzieńcu? W ogóle powiedz, czy wydawał pieniądze i czy te pieniądze były izraelskie czy rzymskie? Nie wydawał, zacny panie, żadnych. Przecież tam, gdzie jest tyle sposobności do szaleństw, tyle do jedzenia i picia, musiał cię wspaniale częstować. Wieg jego, jeśli nie co innego, zdawałby się pozwalać nawet na wybryki. W mej obecności nie jadł i nie pił. W tym, co mówił i czynił, czy nie odgadłeś przewodniej myśli jego działania? Wszak wiesz, że rozważnym łatwo jest zajrzeć do duszy niby przez szerokie szpary. Pozwól, abym zrozumiał, rzekł Maluch niepewny. Dobrze, wszak wiesz, że w rzeczach ważnych, dotyczących nas samych, nic nie robimy bez ważnego powodu. Co w tym względzie odkryłeś? Co do tego mogę cię, Simonidesie, najdokładniej objaśnić. On oddał się w zupełności poszukiwaniu matki i siostry i to przede wszystkim zajmuje jego umysł. Prócz tego chowa nienawiść do Rzymu, który go skrzywdził. A ponieważ między Messalą a tą krzywdą jest pewna łączność, więc obecnie korzysta ze sposobności, aby go upokorzyć. Messala ma wielkie znaczenie, rzekł poważnie Simonides. Prawda, najbliższe ich spotkanie będzie w cyrku, a potem Syn Aliusza zwycięży. Skądże to możesz wiedzieć? Maluch uśmiechnął się przebiegle. Sądzę z tego, co mówił. Czy tylko z tego? O nie, mam lepszy dowód. Wierzę w siłę jego ducha. A ta zemsta, Maluchu, jaki jest jej cel? Czy tyczy się ona tych kilku, którzy mu krzywdę wyrządzili, czy też obejmuje obszerniejsze pole? Co więcej, czy jego uczucie jest uniesieniem chłopca, czy też bólem dojrzałego męża? Wiedz, Maluchu, że pragnienie zemsty, zakorzenione w umyśle, jest tylko słabym i sennym marzeniem, które dzień biały łatwo rozproszy. Przeciwnie, zemsta, mająca siłę namiętności, to choroba serca, która tłoczy się do mózgu, żywiąc się jednym i drugim. Rozumiem cię, panie, odparł Maluch. Właśnie to, z czego wnioskować mogę, że młodzieniec ten jest Żydem, to siła jego nienawiści. Mimo że miał się na baczności, której się nauczył przez tyle lat, przeżytych w otoczeniu rzymskim, nie zdołał ukryć tych uczuć. Przecież widziałem płomień nienawiści, gdy mnie pytał o uczucia Hilderima do Rzymu i drugi raz, gdy mu opowiedział historię szejka i mędrca, powtarzając pytanie, gdzie jest ten, który się urodził król żydowski.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Radio Emaus Poznania, wtorek, 18 sierpnia. 4 sekundy temu minęła 20.
0: Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

swojemu tacie zadedykowała, czy też może bardziej, lepiej powiedzieć, oddała hołd tą piosenką Sophie B. Hawkins i wspomina w niej o tym, że kiedy kładzie się spać, to ma nadzieję znowu go zobaczyć w snach i wspomnieniach. I do tego teledysk, w którym artystka siedzi na schodach przed taką klasyczną, jak na Nowy Jork, kamienicą, właśnie gdzieś w Nowym Jorku, i przenosi się na ogrodową, zawieszoną na drzewie huśtawkę, a na trawie jest dywan złoto-żółtych liści. To taka kołysząca nostalgia za dzieciństwem i znak jesieni, ale nie koniecznie tej jesieni w przyrodzie, ale w życiu jednocześnie. To taka historia i wspomnienia z 95 roku nam się zagrały na dobry wieczór w wakacyjnym rozkładzie jazdy, tak po urlopie. A w ogóle to ta piosenka ma w sobie taką moc łagodzenia, wyciszania wewnętrznych emocji, które czasem niespodziewanie w dniu w nas narastają. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Krzysztof Łąka na żywo ze studia Radia Emaus na poznańskim Hartowie. Trochę tak niepewnie to powiedziałem, a od 8 lat siedziba Radia Emaus jest tutaj właśnie przy Malcie na Hartowie. No trochę mnie tutaj nie było. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak się kończy urlop, jak się wraca z urlopu, szczególnie gdy przypadł on już w sierpniu, to po urlopie to już jest jakby inne lato. Chociaż jeszcze trwa i jeszcze są wakacje, to po urlopie przybiera ono inne kolory.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Lata 70. Bem i Bem, czyli Ewa Bem z bratem Aleksandrem, ale nie tylko, bo też wielu innych spoza rodziny Bemów, muzyków, i to w szczególności z naciskiem na jazzmenów, przewinęło się przez grupę Bem i Bem, bo i Wojciech Waglewski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Tomasz Stańko czy Włodzimierz Nachorny. Ale my skupmy się teraz na tych barwach lata i chyba możemy się zgodzić, że w tym roku jest ono naprawdę kolorowe. Jest zielone, jest błękitne, rozpalone złotem słońca, ale potrafi też być szare, no i deszczowe. No i jeszcze w sobotę mieliśmy w Wielkopolsce te barwy gorące, ponad 30 stopni, a już nawet wczorajsze popołudnie tonęło w odcieniach chłodu o temperaturze, no o tej porze roku 17 stopni. To jest jak zima. Lato w tym roku jest po prostu wielobarwne, a jeśli chodzi o te bardziej ponure, deszczowe odcienie lata, to mam jedną ze swoich ulubionych tak zwanych deszczowych piosenek. Taką, przy której szarość też ma swój urok.

Nocnym pociągiem aż do końca świata z płyty Happiness is Easy. Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. To była historia o ucieczce w wirtualny świat i w te wszystkie cyfrowe gadżety, ale też w odcinające od rzeczywistości używki. O zatraceniu się w iluzji, w której no nie ma jutra. No i w refrenie pojawia się ten mocny impuls wzywający do powrotu do prawdziwej, no nierzadko deszczowej rzeczywistości, ale w której uczucia są. Po prostu są wielowymiarowe. A w tle kapią nam wirtualne krople deszczu i tak sobie pokapią jeszcze przez 6 minut. I znowu jakby Mysłowic, a tak naprawdę Tomasz Organek i Monika Brodka.

Organek, Brodka i Orkiestra Męskiego Grania z 2017 roku. W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów. 27 minut po 20. Spoglądam za oknem. Słońce już za horyzontem. Już tylko taka poświata tutaj dociera. A my tak na przekór przechodzimy mostem z deszczowej strony nad tą łąką maleńkich żółtych kwiatów w stronę ostrego, palącego słońca.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Donald Glover, który swój pseudonim muzyczny, Childish Gambino, wygenerował sobie z internetowego właśnie generatora pseudonimów. Ten generator cały czas jest aktywny. Sprawdziłem. Wu-Tang Clan Name Generator. Wpisujecie tam w okienko imię i nazwisko i wyskoczy wam nowe, pieszczotliwe określenie na przykład swojej kochanej żony. Można też podać imię kota. Ja wpisałem naszą kotkę Frezie i wyszło Wicked Commander, czyli podły dowódca. I to się wszystko zgadza.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Intensywnie letnie, mocno słoneczne i naprawdę gorące. No bo najnowsze brzmienie od formacji Jungle. 4 dni temu ukazała się ich najnowsza płyta zatytułowana Sunshine. Zapowiadaliśmy i szykowaliśmy się na to jej optymistyczne, taneczne brzmienie już od jakiegoś czasu. Także podczas naszych wtorkowych muzycznych spotkań w Radio Emaus. No i wreszcie jest. Naprawdę potężna dawka energii, która może się nam przydać na ewentualną jesień. Tymczasem poprosimy jeszcze więcej słońca. Słuchacie Radio Emaus z Poznania.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Duet Sophie Tucker, podbity w basowe, takie sunrise'owe klimaty przez niemiecki projekt DJ-ski Clapton. A tak sobie po prostu pomyślałem, że przydałby się nam jeszcze, no w te wakacje, klimat energetycznej, letniej, festiwalowej, takiej klubowej, hipnotyzującej imprezy. Letniej, nocnej, miejskiej imprezy na świeżym powietrzu.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: A teraz wirtualna podróż w czasie. Elegancki w gangsterskim kapeluszu i smokingu, to w wydaniu męskim, a z piórami, z pawimi oczkami wpiętymi we włosach, we włosy i długimi, ale jednocześnie zmysłowo obcisłymi, lśniącymi sukienkami, to w wydaniu żeńskim, łączący gramofonowe lata 20 ubiegłego wieku z cyfrowymi błyskami syntezatorów i elektroniki z teraźniejszości, czyli electro swing.

Niektórzy podejrzewają, że jest potomkiem Beethovena. Markus Freder, znany jako Parow Stelar. Ten pierwszy, Ludwig van Beethoven, urodził się w niemieckim Bonn, zmarł w Wiedniu. Ten drugi, Parow Stelar, urodził się w Linz, czyli też Austria. No i co? Co prawda niby żadnego pokrewieństwa nie udowodniono, ale materiał na teorię spiskową mamy mocny. Parow Stelar, ojciec elektroswingu, ponownie przed nami ze swoją tegoroczną, wakacyjną propozycją. To jest bardzo świeża, jednocześnie pachnie takim zakurzonym gramofonem, a w głowie generuje się czarno-biały film. I to jest ten cały urok Parow Stelara.

0: W samotną podróż opustoszałą drogą zabrała nas Natalii Bergman. Ubiegły 2025 rok, to wówczas Natalii nagrała swój drugi solowy album zatytułowany My Home Is Not In This World, czyli Mój Dom Nie Jest Na Tym Świecie. I właśnie na nim znalazło się nagranie, które przed momentem zagraliśmy. Rok 2025, a brzmi tak, jakbyśmy znaleźli się głęboko w latach 60. I to z jednej strony jest zasługa połączenia indie folku, takiego nostalgicznego soul popu, no i brzmienia muzyki gospel. A z drugiej strony to efekt ciepłego, takiego vintage'owego brzmienia uzyskanego poprzez nagrywanie tego albumu na taśmę. Na taką taśmę analogową. Natalii Bergman, dziewczyna, o której nie wiadomo, kiedy się urodziła, i mówię to zupełnie serio. Może w 1989 roku, a może rok wcześniej. Natalii jest głęboko wierząca, a więc może spadła nam z nieba.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: Wsiadamy do żółtego, starego kabrioleta i kierujemy się w stronę godziny 21. Jeszcze 7 minut pozostało do 21. O 21 punktualnie apel jasnogórski, a my potem wracamy do drugiej części wakacyjnego rozkładu jazdy. Tymczasem bracia Hermanos Gutierrez.

Wakacyjny rozkład jazdy. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.
2: Wtorek, 18 sierpnia, prawie 2,5 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą połowę wakacyjnego rozkładu jazdy. No i tak patrzę za okno, co prawda światło w studiu trochę zawsze zmienia tą perspektywę, czy na dworze już jest ciemno, czy bardzo ciemno, czy jeszcze nie. No i chyba już trochę jest ciemno. A może gdzieś, a zresztą na pewno gdzieś na zachodzie Europy o tej porze, myślę, że może we Francji, a może już w Hiszpanii, być może słońce i niebo wydają się purpurowe.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Cannons, czyli armaty z Kalifornii. A było tak, że w 2013 roku dwóch chłopaków, przyjaciół od samego dzieciństwa, gitarzysta Ryan Clapman oraz klawiszowiec i basista Paul Davis, postanowili założyć zespół, no i potrzebny był im wokalista. Wrzucili więc w internet ogłoszenie, że szukają ludzkiego głosu i zgłosiła się ona, blondynka o mocno podkręconych czerwoną szminką ustami i o niesamowicie zmysłowym, niedostępnym, zamglonym, takim rusałkowatym głosie. Michelle Joy. No i to była iskra, która wznieciła ogień muzycznego zaczarowania.

0: Wcześniej Cannons ze swoim jednym z największych przebojów, Fire For You, nagraniem z bodaj 2019 roku. A co ciekawe, ten kawałek pojawił się kilkukrotnie w netflixowym serialu zatytułowanym Jeszcze Nigdy, ale usłyszycie go też teraz, również w kinie. Jeśli tylko wybierzecie się na najnowszego Spidermana, Brand New Day, czyli Spider-Man z dopiskiem Całkiem Nowy Dzień, wszedł na polskie duże ekrany w ostatni dzień lipca i właśnie kawałek Fire For You grupy Cannons gdzieś tam w którejś ze scen wybrzmiewa. No możecie mi dać znać, jeśli się wybierzecie, w jaką tam filmową atmosferę twórcy filmu wpletli te brzmienie. Wpletli, czy mówiąc może po spidermańsku, zapajęczyli. A przed momentem, już z małego ekranu, z 15. edycji The Voice of Poland, Hania Kuzimowicz, młoda dziewczyna ze Wschowy, która w półfinale, osobiście będąc świeżo po trudnym rozstaniu, łatwo i naturalnie, szczerze, przekazała emocje bólu złamanego serca.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: To może teraz jest dobry moment, żeby wyciągnąć i po prostu pokazać język.

zazdrosnym kochanku lub kochance, o toksycznej, zaborczej relacji zagrali i zaśpiewali z ogromną gracją, no i spokojem, doświadczeni panowie z charakterystycznym, wyciągniętym językiem. The Rolling Stones z ich najnowszego lipcowego albumu Foreign Tongues. A kojarzycie może kanał internetowy, profil Ach Polska? To jest kanał pełen zachwytu językiem polskim. Pochodząca z Ukrainy Sofia Lebedewa. Właśnie pod nazwą Ach Polski, pisane ax.polski, prowadzi popularny profil w mediach społecznościowych. No i znajdziecie go czy to na Facebooku, czy Instagramie i wszędzie tam, gdzie trzeba jednocześnie być, żeby być widocznym w internecie. I na swoim profilu Sofia z prawdziwym zachwytem, z ujmującą czułością i taką poetycką wrażliwością analizuje słowa, etymologię oraz gramatykę języka polskiego. To jest dziewczyna z Ukrainy, która pokazuje nam z perspektywy właśnie osoby z zewnątrz piękno naszego języka. A Sofia mówi tak, i tu cytat: Polski to mój drugi język, ale pierwsza miłość. Ale Sofia nie tylko pięknie mówi. Sofia mówi też śpiewająco.

śmiały od tej ciszy. Urodziłem się cicho.

jednym języku, jeśli chcesz go zrozumieć. Dotknij mego ciała, a poczujesz każdą skłoskę.

serce. Czytaj je powoli. Może zapłoną ci oczy. Może na twojej skórze pojawi się jakieś słowo.

0: Sofia Lebedewa, dziewczyna z Ukrainy, pięknie i zmysłowo śpiewająca po polsku, a do duetu tak delikatnie, relaksacyjnie zagrał jej Artur Witkowski.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: I teraz znowu będzie po polsku i znowu będzie śpiewać dziewczyna pochodząca z Ukrainy. Bo tak pomyślałem, czytając o ostatnich wydarzeniach z polskich ulic, także u nas w Poznaniu, na ulicy Półwiejskiej, czytając, jak coraz częściej zaczynamy traktować i odnosić się do obcokrajowców, no i głównie do Ukraińców, o tym, że zaczynamy pluć im w twarz, albo nawet nie tylko pluć, no pomyślałem, że tak nie powinno być nigdy i nigdzie. I jest mi też głupio, że niejedna osoba z Ukrainy potrafi mówić po polsku poprawniej niż ja. Ale to tylko jest moja wina, nie tej osoby. Formacja Kwit, a śpiewa w niej Marina Masztaler z Ukrainy.

Tweet. Ukraińsko-polsko i jeszcze niemiecki projekt muzyczny z Wrocławia. 28 minut pozostało do 22. Czy to jest dobra pora, żeby teraz wrócić do rześkich letnich brzmień? No spróbujemy.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Świetne, takie głębokie brzmienie prosto z Ameryki Południowej. O smaku lata, ale takiego innego lata, takiego zielonego lata, rześkiego, może takiego rześkiego letniego poranka. Mari Froes z Brazylii z utworem zatytułowanym

Dizenowi Verois, co oznacza 19 lat. Ten numer otwiera debiutański, ale wydany po wcześniejszej całej palecie singli, album artystki zatytułowany Esquina du Sol, czyli Narożnik Słońca. Pomyślałem, że może Google Translate przetłumaczył Narożnik Słońca, ale można też przyjąć Obręcz Słońca, ale raczej nie, bo na język angielski również tłumaczy, że to jest The Corner. No cóż, no trudno może być trafić w narożnik koła, co nie zmienia jednak faktu, że już na pierwszy rzut ucha możemy uznać, że brzmienie, które przed chwilą gościło na antenie Radia Emaus, wyznacza łagodny, pełen słońca, ale też takiego rześkiego klimatu, no i również jeszcze melancholii, ton całego krążka. I uwaga, to jest kolejna porcja letnich, słonecznych witamin, które sobie wkładamy do apteczki w razie czego, do zażycia jesienią. No ale chyba też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz wycisnąć sobie jeszcze jedną muzyczną pigułkę z tego albumu. Więc przed nami jeszcze raz Mary Rose.

0: Dobre radio. Dobry wieczór.
1: No to się nam tutaj zmiksowało. No i z zielonej brazylijskiej dżungli przenieśliśmy się na wycieczkę szkolną po Republice Południowej Afryki, bo to właśnie tam w szkolnym autobusie, jadąc na afrykański odpowiednik naszej zielonej szkoły, czyli w tamtym przypadku raczej nie zielony, podczas szkolnej wycieczki w 2010 roku Dumiso Mdletshe poznał i zaprzyjaźnił się z Pchelelem Dunywajem. I potem, po kilku latach znajomości, założyli muzyczny duet Black Diamond. Duet, którego brzmienie opiera się na tej niezwykle, na tych niezwykle gładkich harmoniach wokalnych w języku Zulu. Natomiast warstwa instrumentalna, no to jest połączenie łagodnie, ale zarazem też wyraźnie pulsujących rytmicznych basów z akustycznymi partiami gitary. No i właśnie przy takich brzmieniach dobrze się podróżuje autem i patrzy przez szybę na morze. Tyle, że nie może z wody, ale ze skoszonego zboża i bel słomy.
0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: No i myślę, że w tym momencie pozdrowimy naszego stałego słuchacza Mariusza z Leszna, który nie jest teraz w Lesznie, jest w samochodzie. Jedzie z Poznania do Leszna S5. No i przy tych dźwiękach myślę, Mariuszu, że dobrze ci się prowadzi, ale tylko nie zasypiaj. A w ogóle ochłodziło się za oknem, więc musiałem z szafy wyciągnąć dżinsy.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Sam Late Brown na początku lat 2000 udzieliła się w projekcie The Frank Pop Ensemble. No i tak energetycznie śpiewając i ogłaszając, że prawdziwi, modni nastolatkowie nie noszą zwykłych, masowo sprzedawanych niebieskich jeansów. No i te jeansy stanowią tu symbol tej przewidywalności, banalności i powszechnego konformizmu. No ale to oczywiście przewrotny i ironiczny hymn skierowany do młodzieńczej kontrkultury. Napisany porywającym, prostym, bezpośrednim, w takim bezpośrednim stylu, no i z wyraźnym przymrużeniem oka, takim puszczaniem do nas oczka. I idealnie ta całość współgra z tym retro-soulowym, klubowym rytmem, takim tanecznym rytmem tego numeru. No a w końcu jeansy są bardzo uniwersalne i wygodne. 9 minut pozostało do 22. Zastanawiam się, czy powinienem was już usypiać, czy jeszcze nie.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Czyli jednak nie usypiamy, tym bardziej, że po pierwsze Mariusz prowadzi auto na trasie z Poznania do Leszna, a po drugie, że zanim wybierzemy się do łóżka, no to powinniśmy w wannie namydlić się mydełkiem Fa. Marlena Drozdowska to jest ta dziewczyna, która z Markiem Kondratem na początku lat 90. mydliła się mydełkiem Fa i właśnie ją przed chwilą usłyszeliśmy w projekcie Duna, czyli DJ-a i producenta i jeszcze kolekcjonera, a może nawet przede wszystkim kolekcjonera płyt winylowych z Wrocławia, który związany jest z wytwórnią The Very Polish Cutouts. No i Marlenę usłyszeliśmy w postaci sampli wykopanych przez Duna z piwnic pełnych zakurzonych polskich brzmień z przełomu lat 80. i 90. A na Korfu, na pożegnanie zabiera nas Stella, Greczynka spod Aten. I cóż, dziękuję Wam za przedostatnie wydanie wakacyjnego rozkładu jazdy. Ale nocny to już się pomału chyba staje. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Prowadził Krzysztof Onka. Cześć.

0: Jestem siostra Dominika ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa. Będąc na różnego rodzaju spotkaniach z młodzieżą, młodzież zadaje dużo pytań. Ale pierwszym pytaniem, które zadaje, jest pytanie, dlaczego została siostra siostrą? Ja zawsze wtedy odpowiadam bardzo krótko. Dlatego, że się zakochałam. Zakochałam się w Jezusie. Nigdy wcześniej, w dzieciństwie czy we wczesnej młodości, nie myślałam o tym, że będę siostrą. Miałam swój plan na życie, jak każdy młody człowiek. Chciałam mieć rodzinę, chciałam być policjantką, bo to był mój wymarzony zawód. Chodziłam do kościoła, no bo tak trzeba było. Raczej to chodzenie do kościoła wypływało z jakiejś tradycji, obowiązku niż z potrzeby serca. Chodziłam i często się nudziłam. I wstyd się przyznać, ale niekiedy lubiłam słonecznik, bo msza święta strasznie mnie nudziła. Tam się nic ciekawego nie działo, ja tam nic nie rozumiałam. Zawsze mnie to męczyło, że tyle czasu ta msza święta trwa. I żyłam sobie tak, wydawało mi się dobrze, spokojnie. Tylko ciągle mi czegoś w życiu brakowało. Ciągle czegoś szukałam. Żyłam sobie, wydawało mi się szczęśliwie. Miałam znajomych, przyjaciół, szkoła, dom. Jakieś hobby, zainteresowania. Ale ciągle mi czegoś brakowało. I nie wiedziałam, co to jest. I do mojej parafii rodzinnej, skąd pochodzę, przyjechały siostry misjonarki krwi Chrystusa i misjonarze krwi Chrystusa poprowadzić rekolekcje parafialne. I tam po raz pierwszy spotkałam się w ogóle z siostrami zakonnymi. I gdy patrzyłam na te siostry, to zazdrościłam im, bo one były takie uśmiechnięte, zadowolone, szczęśliwe. I pomyślałam, co one takiego mają, czego ja nie mam, a co bardzo chciałabym mieć. Później taka myśl mi jeszcze przyszła, że pewnie one trochę udają, no bo jak to można być szczęśliwym, będąc w zakonie czy w jakimś zgromadzeniu. Same zakazy, nic nie wolno, tylko się modlić. Ale okazało się, że się mylę, że tak wcale nie jest. I gdy poznałam siostry, było jeszcze dużo sytuacji, dużo wydarzeń, które spowodowały, że zaczęłam myśleć w ogóle o Panu Bogu. Że tak powiem, nawróciłam się z tego starego życia. Poznałam bliżej Kościół, poznałam bliżej Pana Boga. I tak jak wspomniałam, po prostu zakochałam się w Jezusie. I to moje zakochanie jakoś tak trwało, rozwijało się. I ten stan zakochania trwał. Chciałam coś z tym zrobić. Chciałam się też tą miłością, której doświadczyłam, miłością Pana Boga dzielić z innymi. Wiedziałam, że nie mogę tego zatrzymać dla siebie. I doświadczyłam bardzo mocno tego, że Pan Bóg mnie kocha. I otrzymałam kiedyś kartkę z napisem: jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. To są słowa świętego Jana Maria Vianneya. I tak mogę powiedzieć, że te słowa były też takim początkiem mojego myślenia o zgromadzeniu, o Panu Bogu. I doświadczyłam bardzo mocno tej miłości Bożej w swoim życiu. Doświadczyłam tego, że Bóg mnie kocha. Że Jezus przelał za mnie swoją krew. Że ta krew zmyła moje grzechy. I tak jak wspomniałam, chciałam się tą radością, tym doświadczeniem miłości Pana Boga dzielić. No i przyszła taka myśl. A może ja? W każdym razie, kiedy podjęłam tą decyzję, moi najbliżsi zareagowali negatywnie. Wszyscy byli przeciwko mnie. Nikt nie rozumiał tego, że ja czuję ten głos powołania. Tym bardziej, że z natury byłam raczej osobą żywą, energiczną. Więc nikt sobie mnie nie wyobrażał, jakie mogę być w ogóle siostrą, że to jest niemożliwe, że na pewno po tygodniu wrócę. Więcej mi nikt nie dawał czasu, że ja tam wytrwam. Ale ja wiedziałam w sercu, że ja muszę zaryzykować, że muszę spróbować, że nie mogę słuchać opinii innych, że to jest moje życie, moja decyzja i że muszę zaryzykować, żebym nigdy nie żałowała tego, że nie spróbowałam. I podjęłam tę decyzję, że wstępuję do sióstr. Ale przyszedł czas wakacji I były takie różne wydarzenia, które spowodowały, że przestałam myśleć o tym, że to jest moja droga. I poczułam, że nie, że jednak rodzina, że ja mam mieć rodzinę. I toczyłam sobie bardzo dużą walkę, czy jechać, zaryzykować, czy zostać i zakładać rodzinę. I pamiętam, że zadzwoniłam do sióstr i powiedziałam, że ja nic nie czuję w sercu, że ja nie czuję w ogóle Pana Boga, że jak to możliwe? Ja nie czuję Pana Boga. Myślałam sobie, że podejmując taką decyzję, no to będę czuła wielką radość, entuzjazm, że w ogóle nie będę miała żadnych problemów, żadnych przeszkód. A ja po prostu nic nie czułam. Nie czułam Pana Boga. I siostra mi tylko powiedziała, mówi, wiesz, Pan Bóg to nie kiełbasa, nie trzeba go czuć. Może humorystyczne zdanie, ale na ten moment bardzo trafne. Dotknęło mnie ono bardzo mocno i wtedy podjęłam na nowo decyzję, że jadę, ryzykuję. I tak jestem, 15 lat i nie żałuję, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Nigdy nie żałowałam tego, że oddałam swoje życie Jezusowi. I bywały, wiadomo, trudne też momenty, jakieś tęsknoty za rodziną, za mężem, za dziećmi. Ale te tęsknoty pojawiały się wtedy, kiedy nie było Jezusa na pierwszym miejscu. To wtedy, no właśnie, nie było łatwo. Dlaczego wybrałam to zgromadzenie? Bo to tak naprawdę były jedyne siostry, które znałam. Do innego zgromadzenia bym się nie nadawała. Ale pociągnęło mnie też przede wszystkim w tym zgromadzeniu życie sióstr. Pociągnęło mnie w tym zgromadzeniu autentyczna miłość do Pana Boga, wzajemna miłość, radość i pociągnął mnie charyzmat zgromadzenia. Każda z nas jako siostra misjonarka krwi Chrystusa realizuje ten charyzmat przez duchowe macierzyństwo na wzór Maryi. Chcemy tak jak ona stać pod krzyżem drugiego człowieka. Chcemy być obecne tam, gdzie dzisiaj Jezus przelewa swoją krew. I od Maryi uczymy się, jak służyć Jezusowi w drugim człowieku. Nasze zgromadzenie opiera się na takich trzech filarach. Bóg, wspólnota, misja. Bóg. Celem naszego życia jest całkowite poświęcenie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Najmocniejszym właśnie wyrazem Jego miłości jest dla nas krew, którą przelał na krzyżu. Wspólnota. Tym, co nas łączy, jest wspólny ideał, misja oraz miłość do Kościoła. Najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować innym, jest Jezus obecny pośród nas. Misja. Dla nas wszystko jest okazją do misji. Modlitwa, praca, spotkanie z drugim człowiekiem. Prowadzimy działalność ewangelizacyjną, szczególnie w dziedzinie kształtowania formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Nasze domy są otwarte dla młodzieży, dzieci, dorosłych, którzy mogą w nich przebywać przez krótszy lub dłuższy czas, aby umocnić swoją wiarę albo przezwyciężyć różne problemy życiowe. Troszczymy się także o odnawianie, umacnianie rodzin. Głosimy Słowo Boże przez prowadzenie rekolekcji dla dzieci, dla młodzieży, dorosłych i rodzin oraz prowadzimy różnego rodzaju dni skupienia i nabożeństwa ku czci krwi Chrystusa. Jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz, wybrałabym to samo zgromadzenie, to samo życie. I to jest chyba dowód na to, że jestem szczęśliwa. Chciałabym jeszcze raz powtórzyć za świętym proboszczem z Ars, że jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. I tej świadomości sobie i innym życzę. Wszystkim młodym osobom, które słyszą w swoim sercu pukanie Jezusa. Chciałabym się podzielić modlitwą naszego patrona, świętego Kaspra. Modlitwa o rozeznanie powołania. Ojcze Niebieski, Ty masz względem mnie szczególny plan w Kościele i pomiędzy ludźmi. Ty znasz od zawsze działalność, dla której zostałem stworzony. Pracę, którą tylko ja mogę wykonać, a nikt inny. Jeśli tego zadania nie podejmę, ono nigdy nie zostanie wykonane. Dlatego muszę dołożyć starań, by je wykonać. Pozwól mi poznać Twoją wolę, a będę kroczył za Tobą, jakimkolwiek okaże się to zadanie. Wiem, że w Tobie wszystkiego mogę dokonać, Ty siłą i wytrwałością. Kiedyś usłyszałam takie słowa, że jeżeli chcesz podjąć w swoim życiu ważną decyzję, to porozmawiaj z Jezusem w cztery oczy. Jeśli zmagasz się z jakąś trudną decyzją, nie wiesz, co dalej, jakie podjąć kroki, to zapraszamy. Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z nami przez stronę internetową www.siostrymisjonarki.pl. Na tej stronie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat tego, jak wygląda nasza formacja, jak wygląda nasze życie, a także adresy naszych domów.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje, i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
3: Jego świątobliwość papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z

Medjugorje. Czytamy w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, upraszał Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem

0: Mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
1: O beata la nostra chiesa.
2: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.
0: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
3: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: To z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź to twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: W ludzkich relacjach czymś naturalnym jest oczekiwanie dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Z Bogiem nie podpisuje się jednak umowy o pracę ani o dzieło. Jego zaproszenie nie jest obliczone na konkretny zysk, premie czy korzyści. Propozycja jest jasna. Praca w winnicy Królestwa Bożego. Nie warto mieć pretensji, że łotrowi wystarczy jeden akt skruchy, a święty Paweł potrzebował wielu lat trudu. Bogu można powiedzieć nie albo tak, inaczej pozostanie jedynie szemranie oblepione pobożnością. Pomyśl, może warto wstać wczesnym rankiem i od razu odpowiedzieć na Boże wezwanie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus.